0: FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama. Ale sztosy.
1: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: I po reklamie.
4: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
5: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca dziś do kraju. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Zbiera się kapituła. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wraca dziś do Polski. Jej samolot wyląduje na warszawskim Okęciu o 9:25. Po największym sukcesie w karierze teraz czas na zasłużony odpoczynek.
6: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
5: Mówiła Maja Chwalińska zaraz po paryskim finale. Teraz przed nią zaplanowany wcześniej urlop, a potem przygotowania do Wimbledonu, który startuje już za 3 tygodnie. Sztab Polki walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Londynie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była w nim wtedy poza pierwszą setką. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie dziś na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia Bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej, odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiS-u.
7: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego.
5: Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
8: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
5: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Zapowiedział, że jego partia stworzy samodzielny rząd. Trwa jeszcze liczenie głosów. Wybory w Armenii są postrzegane jako test, czy Armenia będzie kontynuować proeuropejski kurs obecnego rządu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega przed kryzysem paliwowym w wakacje. Kurczące się zapasy ropy zbiegną się ze szczytem letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas przed brakiem paliwa, ale to rozwiązanie doraźne. A końca wojny z USA z Iranem nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
9: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
5: A w długi weekend maksymalne ceny paliw w Polsce wzrosły. Dziś benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł, a olej napędowy 6 zł 48 groszy. Dziś rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie albo osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Turnus trwa 27 dni.
0: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
10: To będzie ciepły, piękny, słoneczny dzień, słoneczny poniedziałek w Szczecinie. 25 stopni dzisiaj, wiatr umiarkowany, teraz termometry pokazują 14, a będzie tylko lepiej. Chociaż uwaga, jutro po południu ma padać deszcz, ale z kolei w środę znowu ma być sucho. Czyli tak w kratkę, na zmianę. W poniedziałek dobrze, we wtorek nieco gorzej, znowu w środę lepiej będzie się działo.
0: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
4: Dzień dobry. Tu Super FM.
10: Skoro w pogodzie będzie sporo się działo w tym tygodniu, to mam nadzieję, że w życiu będzie nieco spokojniej. Bartek Czotowicz, dzień dobry. 4 minuty po godzinie 6:00. To jest oczywiście audycja. Dzień dobry, tu Super FM, a więc nasze poranne spotkanie, poniedziałkowe spotkanie, trudne spotkanie po długim czerwcowym weekendzie. To nie będzie łatwy poranek dla wszystkich. Mam nadzieję, że dzięki nam będzie nieco, chociaż lepiej. Blue Lagoon, Olivia Rodrigo, to jeżeli chodzi o muzykę. Dzisiaj, tak jak już wspomniałem, poniedziałek, 8 dzień czerwca.
4: Dzień dobry, tu Super FM.
10: Witajcie!

Ta pani nazywa się Olivia Rodrigo, a wysłuchacie Radia Super FM w Szczecinie 11 minut po godzinie 6. Szukam dobrych, pozytywnych informacji, no bo przecież chcielibyśmy i tę audycję, i poniedziałek rozpocząć od dobrych wieści. Tak szukam i klikam w sieci i sprawdzam i brakuje. Może w pogodzie chociaż, o na przykład pogoda Szczecin na ten tydzień. Nie, może lepiej nie. Może o pogodzie lepiej nie mówmy na razie. Zmiany w organizacji ruchu na Niebuszewie to też nie. To chyba nie jest dobra informacja dla kierowców jednak o tym, co będzie się działo pod wiaduktem na Niebuszewie. O tym jeszcze będziemy mówić w Radiu Super FM, ale na przykład do końca tego roku ma zakończyć się przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin-Dąbie. Prace są opóźnione z powodu dodatkowych ustaleń i zmian, ale do końca roku ma być lepiej. To znaczy, że na wejście do budynku jeszcze poczekamy, ale przejście podziemne jest już gotowe. Także dworzec PKP w Dąbiu zmienia się, no i jest to zmiana na lepsze. To tak delikatnie mówiąc, bo to, co działo się w ostatnich latach na tym dworcu, woła o pomstę do nieba. Będzie lepiej, szczególnie na przełomie tego i następnego roku.

Myślę, że tej pani to akurat przedstawiać nie trzeba. Taylor Swift w Super FM, 19 minut po godzinie 6. Były dobre informacje, to chyba teraz czas na nieco gorsze. Chodzi oczywiście o informacje dla kierowców, bo PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczną już niebawem remont wiaduktu na ulicy Warcisława i to oznacza, że od 13 czerwca, czyli od najbliższej soboty, wprowadzone zostaną poważne zmiany dla przejeżdżających pod tym wiaduktem kierowców. O co chodzi? W zależności od etapów remontu ten ruch będzie się odbywał wahadłowo albo jedną, albo drugą jezdnią pod wiaduktem i będzie on sterowany sygnalizacją świetlną. Utrudnienia mają potrwać do 31 sierpnia, czyli w zasadzie do końca wakacji. No i czy tutaj da się jakąś pozytywną informację wyciągnąć? Tak, da się, bo PKP brało pod uwagę całkowite zamknięcie przejazdu pod wiaduktem na Warcisława, a będziemy mieć tylko częściowe zamknięcie przejazdu, czyli szklanka do połowy pełna, tak? Ja tam się cieszę. Będzie remont wiaduktu, ale przejazd też będzie, chociaż i pewnie pojawią się utrudnienia. Dość już o tym. Status Quo i In The Army Now. 20 minut po godzinie 6.

0: Prognoza pogody w Radiu Super FM dosłownie za 28 sekund. Powiem wam, jak będzie dzisiaj, może trochę mniej, jak będzie jutro, bo lepiej mówić, jak będzie dzisiaj, uwierzcie mi.
1: Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: I po reklamie. Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj ciepło, słonecznie i przyjemnie w Szczecinie. Naprawdę to będzie dobry poniedziałek. Pogodowo 25 stopni. Teraz termometry pokazują 14. Ciepła noc przed nami. No bo skoro o godzinie 2 czy 3 19 stopni, to zdecydowanie ciepło. Ale wiecie, co to oznacza, jak w nocy jest ciepło? Że załamanie pogody. We wtorek po południu będą opady deszczu i ochłodzenie do 15 stopni. W środę nieco lepiej, chociaż

0: również ten tydzień pod znakiem właśnie opadów deszczu.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Pomoc drogowa. Już za chwilę będziemy Wam przypominać, że w tym tygodniu rozpocznie się przebudowa wiaduktu na ulicy Warcisława na Niebuszewie, a to oznacza utrudnienia. Ale nie tylko będziemy straszyć, będziemy też dobrze nastrajać na resztę dnia. Bartek Czotowicz i Scissor Sisters.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Już jadą kierowcy do centrum Szczecina. Oni są w różnych miejscach, na przykład na Moście Długim, na przykład na ulicy Wyszyńskiego, na trasie zamkowej także. Spora liczba samochodów zmierza do centrum miasta. Teraz nie ma jeszcze utrudnień, nie ma kolejek, także ten ruch w miarę odbywa się na bieżąco, ale myślę, że będą one się pojawiać już niebawem, w ciągu najbliższych kilkunastu, a myślę, że tak paru dziesięciu minut to już na 100%. I my oczywiście w pomocy drogowej będziemy regularnie mówić o tym, co dzieje się na ulicach miasta, dlatego warto słuchać Radia Super FM Szczecin i audycji Dzień Dobry tu Super FM, bo podczas tych porannych spotkań regularnie mówimy o tym, co dzieje się za kółkiem. Rzecz jasna, liczę też na kontakt od Was, piszcie na Messengerze, ale również możecie dzwonić 9124555. Pod wiaduktem na Niebuszewie wprowadzą ruch wahadłowy. Tak będzie w najbliższą sobotę, a szczegóły jeszcze przed godziną 7.

Jesteśmy tutaj specjalnie dla Was i nadajemy prosto z serca, z centrum słonecznego Szczecina. Poniedziałek, 8 dzień czerwca, 6:47. Słuchacie radia Super FM. Pod wiaduktem na Niebuszewie wprowadzą ruch wahadłowy. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają remont wiaduktu na ulicy Warcisława. Nad ulicą Warcisława w zasadzie od 13 czerwca. Tam wprowadzone zostaną poważne zmiany dla przejeżdżających, no bo rozpoczyna się remont. I tak właśnie będzie na Warcisława już od najbliższej soboty. Od 13 czerwca zmiany dla przejeżdżających pod wiaduktem to zmiany, utrudnienia, które mają potrwać do 31 sierpnia. O co chodzi? W zależności od etapu prac ruch będzie się odbywał wahadłowo, albo jedną, albo drugą jezdnią, albo wschodnią, albo zachodnią, no i będzie on sterowany sygnalizacją świetlną. Z dobrych informacji, o czym już wspominałem, rozważana była taka opcja, żeby całkowicie zamknąć ruch na ulicy Warcisława. Na szczęście ktoś poszedł po rozum do głowy, no i nam, kierowcom przejazdu ulicą Warcisława, nie zabiorą, także pod wiaduktem będzie można przejechać, ale tylko jednym pasem, no i po specjalnym sygnalizacji torze świetlnym. Ten remont rozpoczyna się w sobotę, 13 czerwca. Idę zrobić kawę, ale zostawiam Was z dobrymi dźwiękami.

0: Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery minuty. Cztery minuty zostały do godziny siódmej. Oczywiście serwis informacyjny w Radiu Super FM. Po nim prognoza pogody, bardzo pozytywna na poniedziałek. Po godzinie siódmej dalej muzyka, informacje ze Szczecina. O czym będziemy mówić? O tym, że są tacy, którzy zamawiają na przykład pizzę z pizzerii, z restauracji, a okazuje się, że nikt już jej nie odbiera. A poza tym będziemy też przedstawiać wam historię kierowcy, który pod wpływem pouczał patrol drogówki. Takie rzeczy w Szczecinie dzieją się każdego dnia. Szczegóły między 7 a 8.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super, super.
2: To jest Super FM. Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
1: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
10: Uwaga na cyberoszustów, piszą fałszywe SMS-y o zwrocie podatku. Wakacje w Polsce wybiera coraz więcej osób z powodu jakości usług. Ósmoklasiści mają dogrywkę. O 9:00 dodatkowe egzaminy dla tych, którzy nie mogli zdawać w maju.
2: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS wygląda profesjonalnie, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
11: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
10: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie powiemy, dane trafiają do przestępców. Gdybyśmy podali dane, natychmiast trzeba skontaktować się z bankiem, wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL. Nowe polskie samoloty F-35 odbędą rajd po Polsce pod nazwą Powitanie z Polską, zapowiedział wiceminister obrony. W piątek najnowocześniejsze samoloty bojowe świata, które odebrała już polska armia, wylądują w Krakowie, Gdańsku i Warszawie. Dzięki temu Polacy będą mogli zapoznać się ze sprzętem, mówi Cezary Tomczyk. Do końca roku mamy mieć 14 takich samolotów, w przyszłym roku odbierzemy kolejnych 12. Wielu Polaków w te wakacje zrezygnuje z lotu samolotem na urlop. Z powodu wysokich cen biletów lotniczych częściej będziemy wypoczywać w kraju, widać to po statystykach. Nad Bałtykiem jest teraz o 13% więcej rezerwacji niż w ubiegłym roku. Drogie paliwo lotnicze to nie jedyny powód, dla którego wybieramy nasze kurorty, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
12: Poprawiła się jakość polskiej turystyki, usług w tym sektorze. Tutaj już w wielu przypadkach nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, wypadamy bardzo dobrze na tle konkurencji i europejskiej, i może nawet światowej.
10: Ekspert dodaje, że polska turystyka coraz częściej wygrywa nie ceną, ale jakością usług. Najnowsze informacje o ataku rosyjskiego drona w pobliżu elektrowni w Czarnobylu. Dron nie spowodował skażenia, nie wzrosło promieniowanie. Przypomnijmy, rosyjski bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego 15 km od elektrowni w Czarnobylu. Rekordowe tłumy na spotkaniach z papieżem w Hiszpanii w niedzielnej mszy świętej z Leonem XIV w centrum Madrytu uczestniczyło ponad 1,5 miliona osób, dwukrotnie więcej niż się spodziewano. Tygodniowa pielgrzymka Ojca Świętego odbywa się w cieniu największego w historii kryzysu zaufania do duchów na Półwyspie Iberyjskim.
13: Kiedy uwolnimy się od zgiełku tysiąca głosów, uświadomimy sobie, że niektórzy oszukują nasze pragnienia, inni kupują naszą lojalność, nie dodając nam otuchy, a jeszcze inni mówią z własnej woli. W ciszy rozumiemy, że ideologie przychodzą i odchodzą, podczas gdy prawda trwa.
10: Mówił do zgromadzonych Leon XIV. W Madrycie papież pozostanie do jutra, następnie uda się do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie. Egzaminem z języka polskiego dziś o 9:00 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Jutro odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka polskiego. Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
0: Nawet 25 stopni w poniedziałek. Co by na to? Bez opadów deszczu i tylko słońce. Tak by mogło być. I wiecie co? Tak będzie. Dzisiaj w Szczecinie wiatr umiarkowany. Wiem, że być może zastanawialiście się, że tutaj pojawi się zwrot akcji. Nie. 25 stopni i tylko słońce na rozpoczęcie nowego tygodnia. Jutro po południu będzie padać. W środę ma być podobno sucho i 20 stopni, ale te opady deszczu jeszcze będą się pojawiać w tym tygodniu. W czwartek i w piątek.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: 4 minuty po godzinie 7:00. Dzisiaj poniedziałek, 8 dzień czerwca. Bartek Czetowicz, dzień dobry. Dzisiaj mógłbym być chodzącą reklamą wyspania się, czy bycia tym rannym ptaszkiem, jak to się mówi, prawda? Bo poszedłem na drzemkę wczoraj o godzinie 17:00, obudziłem się około godziny 1:00, no i tak jest już godzina 7:00, a więc czuję się, jakby był środek dnia. Wiem, że nie każdy tak ma. Niektórzy z was pewnie co dopiero wstali i jeszcze się rozgrzewacie na resztę poniedziałku. Wiem, że zapłacę za to dzisiaj po południu, ale teraz jest naprawdę bardzo dobrze, szczególnie, że poranna audycja w Radiu Super FM, dobra muzyka, informacje ze Szczecina. Takie mamy plany, dlatego przygotowałem dla was niespodziankę. Już teraz w Radiu Super FM... Aerosmith, na to, żeby was rozbudzić, tych niewyspanych, a tych, którzy się wyspali, którzy są rozbudzeni, żeby utwierdzić w tym, że to będzie dobry dzień. Dzień dobry.

7.13. Witajcie, dzień dobry, to Super FM. O żartownisiach powiemy teraz, szczecińskich żartownisiach. No bo żeby sobie robić żarty i żeby one były smaczne, no to trzeba to umieć zrobić, prawda? Smaczne mówię nie bez powodu. Dlatego, że szczecińskie restauracje otrzymują od takich żartownisiów fejkowe, nieprawdziwe zamówienia. Czytam o tym na portalu w szczecinie.pl. Restauratorzy mówią, że dowożą pod adres na przykład 10 pizz, a okazuje się, że nikt ich nie zamawiał. No i nie wiem, kogo ma to bawić, kogo ma to śmieszyć, mówiąc szczerze. Nie jest to zabawne, nie jest to zabawne, szczególnie, że w tym czasie ktoś inny, ktoś prawdziwy, ktoś niefejkowy mógłby tę pizzę dostać, a niestety jest głodny. A wiecie, jak to jest, jak się jest głodnym i się długo czeka, no to ja na przykład się bardzo denerwuję, a więc ktoś inny nie je, bo ktoś złożył fejkowe zamówienie. To jest bardzo nieładne. Takich żartów w Szczecinie nie chcemy. Z jedzenia się po prostu nie żartuje, zamawia się i się je. 14 minut po godzinie 7.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Oczywiście, że my life. No a czyj life, jak nie mój? Bon Jovi w Super FM, 21 minut po godzinie 7. A jak wygląda your life za kółkiem na europejskiej? Stoimy w długiej kolejce przed rondem Gierosa. Sporo samochodów także na wrocławskiej. Generalnie sporo aut wjeżdża do centrum Szczecina, na przykład od strony Prawobrzeża. Nie ma jeszcze długich kolejek ani na trasie zamkowej, ani na moście długim. Jak na razie takie na kilkanaście samochodów. Widzę to na żywo w kamerze miejskiego monitoringu. Plac Szarych Szeregów, rondo Szarych Szeregów. Tutaj też raczej ruch odbywa się na bieżąco i jak na razie bez przygód na samym skrzyżowaniu. Jana Skolna w obie strony. Też kierowcy raczej jadą wzdłuż Odry, a wita ich piękne słońce. Także humory powinny dopisywać. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. Bociany w Mierzynie już wstały, także też dobre informacje. Chociaż jeszcze się wygrzewają w słońcu w swoim gnieździe. A jak wy? Czy wy się wygrzewacie? Wręcz przeciwnie, myślę, że się już chłodzicie. Coraz cieplej, dzisiaj 25 stopni po południu, także myślę, że aura poniedziałkowa będzie nie najgorsza. Myślę, że ponarzekać mogą sobie kierowcy z północy, no bo zwalniają na Szosie Polskiej, na Pokoju i na Bogumińskiej, dalej Obotrycką, Wilczą, Szczanieckiej, Gątyny, Matejki, do placu Rodła, do centrum będzie już zdecydowanie lepiej.

0: Kolejki na kilka minut na ulicy Zagadłowicza przed Jeziorem Głębokie, ale także przed rondem Gierosa na Gumieńcach. Najważniejsze informacje ze Szczecina od rana na antenie szczecińskiego radia Super FM, dlatego że zbliża się 7:30 i przed Wami wiadomości na żywo już za moment.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria.
2: I praktyka.
1: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
4: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
3: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2. Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
1: I po reklamie.
0: Godzina 7:30, Andrzej Kutys jest już w studiu. No i pytanie, czy to będą złe, czy dobre wiadomości? Dzień dobry.
5: Pożyjemy, zobaczymy. Dzień dobry, jest poniedziałek, to jest ta wspaniała wiadomość. Jesteśmy w pracy, zaczynamy wiadomości, a zacznijmy od Mostu Kłodnego. No i właśnie, przetarg kolejny raz przesunięty. O tej inwestycji będziemy także dyskutować w rozmowie Radia Super FM. Monitorowanie wody w Odrze, jest duże zasolenie.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Pierwszy termin marzec, później kwiecień, czerwiec, a teraz jest lipiec. Miasto informuje, że wpłynęło ponad 750 zapytań od potencjalnych wykonawców Mostu Kłodnego wraz z całym układem dróg tej okolicy. Jest też drugi powód wydłużenia postępowania przetargowego, czyli pieniądze. Urzędnicy zapewniają, że miasto domyka układankę finansową szacowanego na ponad 350 milionów złotych przedsięwzięcia. Ilość pytań od firm budowlanych, jak czytamy w komunikacie, potwierdza zarówno skalę projektu, jak i jego złożoność techniczną. Jednocześnie urząd potwierdza, że mowa o moście kłodnym takim, jaki był na wizualizacjach, czyli będzie to, tu cytat, konstrukcja podwieszana o całkowitej długości 182 metrów z charakterystycznym pylonem zlokalizowanym po stronie bulwaru gdyńskiego. Wcześniej w mediach prezydent Szczecina oraz jego urzędnicy informowali także, że aby miasto było stać na taką inwestycję, potrzebne będą środki zewnętrzne. Jak teraz czytamy, montaż finansowy jest oparty przede wszystkim o znaczenie dla logistyki portu. Pozytywnie oceniły je m.in. Ministerstwo Obrony, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej oraz NATO.
4: Więcej na stronie super.fm.
5: Urząd informuje o inwestycji w Most Kłodny, a ta budowa budzi duże emocje w mieście, także głosy krytyki na różnych poziomach. Ostatnio były też oświadczenia w sprawie wyburzanych łącznic trasy zamkowej, co też się z budową Kłodnego wiąże. Michał Kaczmarek zaprasza na rozmowę Radia Super FM dzisiaj, w której będzie o tym dyskutował z liderem partii, która o radnych obecnie nie ma, a która krytykuje urząd. Dzień dobry, Michale.
6: Cześć, Andrzeju, witam Ciebie i witam naszych słuchaczy. O godzinie 8 rano będzie z nami Rafał Kubowicz, jeden z liderów Konfederacji. Będziemy rozmawiali na kilka tematów, ale podstawowym jest sprawa dotycząca wyburzenia łącznic trasy zamkowej, a także sprawa dotycząca kolejnego już przedłużenia przetargu na Most Kłodny w Szczecinie. W ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami takiej ciekawej dość wymiany zdań pomiędzy właśnie liderem Konfederacji, a przedstawicielami magistratu, a więc na pewno ten temat

0: ruszymy i od niego zaczniemy. Będzie także chociażby o pasach rowerowych na Mickiewicza, które raczej nie powstaną, ale czy będzie z tego inna inwestycja? No właśnie, to się okaże i o tym też będziemy o poranku po 8 rano rozmawiać.
1: Zapraszamy, to już za kilkadziesiąt minut.
2: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Śnięte ryby, martwe skorupiaki, problem zaobserwowany w ostatnich dniach w Odrze, trwa monitorowanie rzeki. W ostatnim komunikacie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska czytamy: wyniki pomiarów wskazują na wysokie zasolenie wód rzeki Odry oraz znaczny deficyt tlenu w bulwarze Piastowskim czy Kanale Zielonym. W porcie jachtowym Marina Dombie odnotowano natomiast wysoką koncentrację tlenu. Zarówno niska, jak i wysoka zawartość tlenu w wodzie wpływa niekorzystnie na przeżywalność ryb. Woda jest badana także pod kątem występowania złotej algi. Czekamy na kolejne wyniki pomiarów. Do tematu będziemy wracać.
3: Super FM Sport.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew ma swój upragniony wielkoszermowy tytuł. W finale French Open, rozstawiony z dwójką Niemiec, pokonał Włocha Flavio Cobollego. Spotkanie z trybun obserwował nasz wysłannik na turniej, Przemysław Pozowski.
5: Ten finał Rolanda Garrosa był przedziwny i to nie dlatego, że nie grali w nim Jannik Sinner czy Carlos Alcaraz, ale ze względu na to, jak ten mecz wyglądał. Był bardzo nierówny, z wysokiego C zaczął Aleksander Zwieriew, który wygrał pierwszego seta 6-1, po to, by drugiego przegrać 4-6. W trzecim znowu górą Niemiec, który przecież nie wygrał do tej pory żadnego wielkiego szlema, 6-4. No i w czwartym secie tiebreak, zwycięski dla Cobolliego. Dla Zwieriewa oznaczało to, że on przegrał swojego dopiero trzeciego z 27 tiebreaków granych na Rolandzie Garrosie. No i wreszcie, gdy wydawało się, że na piątego seta Włoch wyjdzie pełen energii, to przegrał go 1-6. Jeszcze próbował pobudzać publiczność do dopingu przy stanie 1-4, ale kolejne dwa gemy również padły łupem Zwieriewa, który na koniec mógł położyć się na mączce i powiedzieć: wreszcie to mam.
4: Singla kobiet wygrała Mira Andrzejewa, pokonując w finale Maję Chwalińską. Polka od dziś jest 21. rakietą świata. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w trakcie meczu Mistrzostw Europy 5 lat temu stracił przytomność i był reanimowany na murawie, znów zasłabł na boisko. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie wczorajszej towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Tym razem dużo szybciej odzyskał przytomność, ale spotkanie zakończyło się po niecałych 70 minutach przy prowadzeniu Danii 2-1. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale 10. Mistrzostw Świata w odmianie 3-3, które zakończyły się wczoraj w Warszawie. Amerykanki w niezwykle zaciętym finale pokonały Australijki 21-20 i sięgnęły po swój czwarty tytuł. Łotysze, mistrzowie olimpijscy z Tokio, byli w finale lepsi od Niemców. Zwyciężyli 20-15. Polskie siatkarki przegrały w Nankinie z Chinami 1-3 na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów. To ich pierwsza porażka w rozgrywkach. Wcześniej drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3-2, Czechy 3-0 i Serbię 3-2. I na koniec lekka atletyka i niemała niespodzianka w konkursie skoku o tyczce w diamentowej lidze. Armand Duplantis po raz pierwszy od 3 lat został pokonany. I to przed własną publicznością w Sztokholmie. Przegrał z Australijczykiem Curtisem Marshallem.
3: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
6: 16 stopni teraz w Szczecinie, odczuwalna temperatura to 14. Dużo słońca, dużo promieni słońca, łapcie je dzisiaj, bo na pewno wam się przydadzą na najbliższe dni. 25 stopni po południu, dzisiaj sucho i bez opadów deszczu. Padać będzie jutro, jutro do południa nawet 21 stopni, a po południu już tylko 14. Znowu w środę 20 i też słońce na zmianę z chmurami właśnie.
3: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.
6: Jest poniedziałek, 7:37. Jedziemy robić szmal. Z dobrą muzyką w Radiu Super FM oczywiście. Rozpoczynamy nowy tydzień. Wracamy po tym długim weekendzie. Wham! I Wake Me Up Before You Go Go.

0: Wham! W Super FM! Wake me up before you go-go, czyli obudź mnie zanim pójdziesz. Pójdziesz. Pomoc drogowa, informacje dla kierowców już teraz.
1: Drogowa w Radiu Super FM.
0: 7:40, poranek pod znakiem kolejek. Oczywiście wracamy po długim weekendzie do pracy, do szkoły. Między innymi kolejki na odcinku od Ronda Portowców do Mostu Długiego. Przed Bramą Portową też będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość teraz. Na trasie zamkowej również sporo samochodów, ale nie generuje to poważnych utrudnień, które na przykład są na ulicy Bogumińskiej. Mowa o północy Szczecina, Bogumińska do skrzyżowania z Chorzą. Tutaj długa kolejka na takich 5, myślę, może nawet 10 minut. Sporo aut też przed węzłem Głębokie, na Kupczyka i na Zagadłowicza. Podobnie zresztą wyjazd z Bezrzecza, Modra i Koralowa. Nie ma tam teraz tragedii, ale oczywiście rozglądajcie się w lewo i w prawo, bo nie każdy być może wsiadł za kółko tak wyspany jak wy, no bo jesteście wyspani w poniedziałek rano, prawda? Mam przynajmniej taką nadzieję. Oczywiście trwa oblężenie ronda Gierosa, czyli Gumieńce ku Słońcu, Europejska, Wrocławska, Okulickiego. To są te miejsca, gdzie kolejki teraz najdłuższe. Mieszka pierwszego w obie strony raczej przyzwoicie, podobnie na Bohaterów Warszawy czy w Alei Piastów. Rondo Szarych Szeregów, Aleja Wojska Polskiego. Tutaj kolejek być nie powinno, z wyjątkiem być może tych miejsc zapalnych. Węzeł Łękno, skrzyżowanie Wojska Polskiego z Piotra Skargi, czy oczywiście dojazd do ronda Giedroycia. Manhattan, Niebuszewo, Krasińskiego i Warcisława. Tam będą kolejki, to znaczy, że od razu na skrzyżowanie nie wjedziecie, tylko po 2-3 minutach. Za 18 minut będzie 8.

Never go away. Seabull w Super FM. 10 minut nam zostało do godziny 8. Dzisiaj poniedziałek i 8 dzień czerwca. Witajcie po długim weekendzie. To jest historia, o której wam opowiem, niesamowita. Ja myślałem już po tylu latach pracy w mediach, że nic mnie nie zdziwi, albo inaczej, że niewiele sytuacji już mnie dziwi, no bo o wielu sytuacjach już mówiliśmy przez tych naście lat. No ale teraz powiem wam o historii rodem z komedii, mówiąc szczerze. Mężczyzna, kierowca, z własnej woli podjechał do patrolu drogówki, do policjantów, którzy mierzyli prędkość i zwrócił im uwagę, że powinni zająć się zbyt wolno jadącymi autami lewym pasem. Ale policjanci tak, zwrócili uwagę, ale na zachowanie tego szeryfa. No i ruszyli za samochodem tego kierowcy zwracającego uwagę, zatrzymali go i przebadali alkomatem. I wiecie, co się okazało? Że był pod wpływem alkoholu. Niesamowite to jest, naprawdę. No jak można było coś takiego zrobić? Tak, no i oczywiście teraz czekają go dalsze czynności, kary i wszystkie związane z tym nieprzyjemności. Nie rozumiem, czy w ten sposób chciał odwrócić uwagę, czy nie. W każdym razie mu się nie udało.

0: Madonna w Radiu Super FM budzi Was z rana na 97,5, 6 minut zostało do godziny 8, czyli już za chwilę w szkołach. Pierwszy dzwonek, natomiast to już jeden z ostatnich pierwszych dzwonków, spokojnie, przecież jest czerwiec, w czerwcu to już lekcji zazwyczaj nie ma, mam nadzieję, że w tej kwestii nic się w szkole nie zmieniło. Serwis informacyjny, a potem poranna rozmowa Radia Super FM, 8:03, ona się rozpocznie, Michał Kaczmarek będzie jej gospodarzem, a gościem Rafał Kubowicz z Konfederacji.
1: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
4: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
3: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
5: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła Baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17:00. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
6: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
10: cenie.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: I po reklamie.
18: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
19: Przywódcy europejscy zaproponowali 5 warunków pokoju na Ukrainie. Program Moje Zdrowie poprawił wykrywalność wirusa HCV. Coraz bardziej lubimy biblioteki. 4 na 10 Polaków czyta co najmniej jedną książkę rocznie.
17: Super FM. Wiadomości.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni to pierwszy z warunków koniecznych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy po spotkaniu w Londynie przedstawili 5 takich warunków. Wojna powinna się zatrzymać na obecnej granicy pola bitwy. Na Ukrainie powinny pojawić się międzynarodowe siły pokojowe, a inny warunek to, cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa. Rodziny ukraińskich jeńców wojennych kierują list do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Bliscy pojmanych żołnierzy zbiorą się pod MSZ-em o 8.30. To forma apelu, by rządy sojusznicze wobec Ukrainy zwiększyły wysiłki na rzecz pomocy ukraińskim jeńcom. Ben O'Connor.
20: Apel rodzin jeńców wojennych kierowany jest także do ambasady amerykańskiej i do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża. Ukraińskie władze mówią o 7 tysiącach pojmanych przez Rosjan żołnierzy, wobec których Rosjanie ustawicznie łamią postanowienia konwencji genewskiej. Według raportów organizacji humanitarnych jeńców poddaje się torturom i przymusowo wciela do rosyjskiej armii.
19: Dzięki programowi Moje Zdrowie wzrosła o 20% wykrywalność osób zakażonych wirusem HCV. Wywołuje on wirusowe zapalenie wątroby typu C. Program profilaktyczny Moje Zdrowie został wprowadzony w ubiegłym roku. Zastąpił program Profilaktyka 40+. Jest skierowany do wszystkich osób od 20 roku życia. Do stycznia tego roku skorzystały z niego 3 miliony Polaków. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka po usunięciu drzewa z torów i naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej. Wczoraj w okolicy Słupska przeszła gwałtowna burza, spowodowała długie utrudnienia. Pociągi kursują już bez przeszkód. W Sopocie otwarto nowe obserwatorium astronomiczne. Będzie służyć mieszkańcom, turystom i uczniom szkoły podstawowej numer 1, przy której budynku powstało. Oprócz obserwacji nieba oferowane będą różne wydarzenia popularno-naukowe. Oferta będzie się zmieniać w zależności od sezonu. Mieszkańcy Sopotu mają wstęp bezpłatny. Co najmniej jedną książkę przeczytało w ubiegłym roku 41% Polaków. Dane podała Biblioteka Narodowa. Pytamy czytelników, jakie książki czytają i w jakich okolicznościach.
21: Na plaży.
22: Wiadomo, że jeśli jest duży hałas, to może to trochę przeszkadzać, ale jak chcemy się wciągnąć, zagłębić fajną historię, to myślę, że to jest drugorzędne.
23: W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
24: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łapacińskiego w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne.
25: W miarę dobrze się słucha, trzeba się skupić. Jak ktoś czyta, to jest ciekawiej niż jak czytasz samemu.
26: Bardzo wsłuchujemy się w to, co sugerują nam czytelnicy i wiele książek pojawia się z ich inicjatywy, z ich propozycji.
27: Wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia.
19: Raport Biblioteki Narodowej wskazuje, że wzrasta znaczenie bibliotek publicznych. Coraz częściej nie tylko wypożyczamy z nich książki, ale spędzamy tam czas, czytając, słuchając audiobooki i grając w planszówki.
1: Po ósmej poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Poniedziałkowy poranek i gość jest już obecny w naszym studiu. Rafał Kubowicz, jeden z liderów Konfederacji w naszym mieście, jest w studiu Radio Super FM. Kłaniam się, panie Rafale, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, witam radiosłuchaczy.
0: Idzie pan na wojnę ze szczecińskimi inwestycjami miejskimi. Rozmawialiśmy tutaj, nie wiem, 3 tygodnie temu ostatnio o tym, że ta kwestia łącznic została przez was zgłoszona do prokuratury, ale to wszystko ma swoje kolejne odsłony i kolejne odsłony i kolejne odsłony. Jaki jest tego cel?
2: To znaczy, to nie chodzi o żadną wojnę, w żadnym wypadku, tylko i wyłącznie o transparentność i odpowiednią komunikację z mieszkańcami. A tak się okazuje po prostu, że jak dostaję jedną odpowiedź na pismo na moje pytania, to rodzą się kolejne pytania. I to nie tylko w mojej głowie, bo też ludzi, którzy czytają te pisma i mi zwracają uwagę na pewne kwestie, które pojawiają się i muszę po prostu pytać dalej, dopóki wszystko nie zostanie dokładnie wyjaśnione.
0: No, jeżeli miasto już zaczęło tak bardzo szybko reagować na pana wiadomości, a to rzeczywiście tak wygląda, że pan coś publikuje i zazwyczaj po kilku godzinach jest już odpowiedź w formie komunikatu prasowego, to znaczy, że ta dyskusja nabiera dość dużej dynamiki, ale skupiając się na istocie sprawy, czy według pana te łącznice powinny być wyburzone, czy nie powinny być wyburzone?
2: No nie, no od tego zaczynamy. Jeśli nie mamy 100% pewności, że most kłodny powstanie, nie wiemy kiedy powstanie, nie mamy harmonogramu robót dokładnego, czyli dokładnego czasu, w którym miałyby być zburzone łącznice, no to nie powinny być burzone. I teraz dochodzimy do takiego sedna sprawy, ponieważ jak rozpisywano we wrześniu 2025 roku przetarg na most kłodny, to nie wpisano tych łącznic do tego przetargu. A na przykład tą łącznicę EF Wjazdową w stronę Bramy Królewskiej wpisano. Więc czemu tak się spieszono z tymi łącznicami, skoro tamta na przykład mogła spokojnie sobie poczekać i być zawarta w przetargu na most kłodny?
0: No, wyobrażam sobie, że jeżeli trwały prace, które zweryfikowały w jakiś sposób stan tych łącznic, no to można powiedzieć, że sytuacja była dynamiczna. Przetarg i tak na most kłodny miał być ogłoszony lada moment, więc można powiedzieć, że tak naprawdę no, miasto wykazywało się tutaj zaradnością i oszczędnością, bo chciało załatwić rzeczy naraz, a nie potem rozciągać to w czasie i ogłaszać kolejne.
2: Ale to nieprawda, panie redaktorze, ponieważ ekspertyzę na temat łącznic mieliśmy w sierpniu 2025 roku, a przetarg na most kłodny był rozpisany we wrześniu. Także dopiero jeśli chodzi o łącznicę wjazdową, która była badana tylko i wyłącznie przez ZDITM, a nie przez fachową ekspertyzę i została zamknięta gdzieś tam pół roku temu już na stałe, to tutaj faktycznie mogło miasto nie wiedzieć. Jednakże jeśli chodzi o te nitki, które zostały zburzone, to nie. Tutaj one mogły być wpisane w przetarg na most kłodny i mogły spokojnie czekać. Ja nie mówię, że one musiałyby być wyremontowane, skoro byłyby takie tanie, ale w momencie, w którym otworzymy koperty, a wiemy, że przesunięte jest to znowu o miesiąc, i okaże się, że to finansowanie jest gdzieś tam przełożone na kolejne lata, powiedzmy, i ten most powstanie, ale powstanie dużo później, to moglibyśmy mieć te łącznice i moglibyśmy z nich korzystać i bardzo dużo mieszkańców jest w tym momencie właśnie w związku z tym zirytowana, więc ja zacząłem zadawać pierwsze pytania, a te pytania rodzą kolejne.
0: Pan próbuje udowodnić, ja nie wiem, czy to jest rzeczywiście celowe, czy to wynika z tak zwanych kolejnych odkryć, które wychodzą z papierów i z pana ustaleń, że ktoś za te wyburzenie łącznic wziął po prostu za dużo pieniędzy. Czy pan będzie w stanie tą tezę obronić, jeżeli rzeczywiście na przykład ta sprawa stanie się obiektem badania prokuratury, a domyślam się, że do tego pan zmierza trochę.
2: To znaczy, ja wysłałem pisma do prokuratury, ja tutaj nie stawiam tezy i nie oceniam.
0: No
2: ja
0: trochę pan stawia tezę, bo tam wyliczenia dotyczące tego, co za te 4 miliony zrobiono, a czego nie zrobiono, no tak. W jakiś sposób jednak podważają wiarygodność firmy, która miała te zadania wykonywać, bo to rzeczywiście wygląda trochę tak, jakby ktoś próbował bardzo mocno rozepchać tą listę swoich zadań. O tak.
2: I to pan powiedział i to mówią mieszkańcy, którzy czytają moje posty i tak to oczywiście rozumieją.
0: No, pan to sugeruje.
2: Na tyle pokazuje liczby. Tak, oczywiście pokazuje liczby. Wydaje mi się osobiście, że mogłoby być to zrobione taniej, aczkolwiek nie stawiam tezy, że musiało być zrobione taniej, może w ten sposób, ponieważ ja odsłaniam liczby. Ja chcę wiedzieć co i jak i dlaczego tak szybko było robione, bo to było robione naprawdę na wielkim przyspieszeniu, bo jak wiemy z artykułu Gazety Wyborczej, tak naprawdę rozbierane te nitki były już 1-2 grudnia, a dopiero 9 grudnia zaakceptowano faktycznego podwykonawcę, który wjechał buldożerami. Tam się coś nie spina po prostu i ja bym chciał wiedzieć, jak to naprawdę było.
0: Czy według pana coś się nie spina w przypadku rozbiórki łącznic trasy zamkowej?
2: Na pewno było to zrobione zbyt szybko, za szybko. Teraz się okazuje, że przetarg na most kłodny jest przełożony. Można było to zrobić w normalnej procedurze przetargowej, aczkolwiek, tak jak powtarzam, nie stawiam takiej tezy.
0: No to bądźmy trochę bardziej konkretni. Mówi pan, coś się nie spina, no to ja pytam wprost. Panie Rafale, szefie Konfederacji Szczecińskiej, szefie Nowej Nadziei Szczecińskiej, co się według pana nie spina? Bo takie wrzucanie takich fajnych wrzutek medialnych, to jest spoko. Ja rozumiem, że pan jest politykiem, który ma aspiracje, ale jednak sformułowanie coś się nie spina, jest takie zawieszenie tezy w powietrzu.
2: Tak, i robię to celowo, bo tutaj mamy, tak jak powiedziałem, terminy bardzo dziwne, nie wpisanie tych nitek do przetargu na most wodny bardzo dziwne. Jeszcze nie wiemy, co się stanie z tą ziemią, która jest w miejscu wyburzonych nitek, ale wszyscy sobie chyba zdają sprawę, co może się stać, bo według tych planów, które były i według tych grafik, które były odnośnie nowego układu drogowego, to będą tam prawdopodobnie kamienice i ta ziemia pójdzie na sprzedaż. Jeśli miasto specjalnie wyburzyło szybciej te nitki, bo chciało sprzedać tą ziemię i jak najszybciej ją zagospodarować, to niech to powie po prostu jasno.
0: Miasto mówi, że wpłynęło ponad 750 zapytań dotyczących przetargu na most Kłodny. Dlatego konieczne jest przełożenie terminu otwarcia kopert o kolejne paręnaście dni. Tam chyba jest to miesiąc, jeżeli się nie mylę tym razem. To też nie jest wielkie zaskoczenie, jeżeli mówimy o kolejnym bardzo dużym przetargu na bardzo dużą inwestycję, która na dodatek będzie finansowana ze środków związanych z obronnością.
2: To nie jest nic nadzwyczajnego, oczywiście zgadzam się, tylko kwestia jest też znowu komunikacji. Bo jak...
0: U pana to brzmi sensacyjnie na profilu.
2: Nie, to bo musi brzmieć sensacyjnie, żebyśmy zwrócili na to uwagę. Inaczej nie ma opcji. A tutaj o co chodzi? Tu już tłumaczę z tymi terminami. Jak przełożono termin czwarty raz, pierwsze były tam kosmetyczne, druga zmiana terminu była bardzo duża, bo była z kwietnia o 2 miesiące do czerwca. Nikt wtedy o tym nie informował. To wszystko przeszło na porządku dziennym, mało które medium o tym informowało, ja o tym napisałem u siebie na profilu, nikt się nie ustosunkował. I teraz drugi raz jest przekładany termin, więc napisałem i teraz dopiero dostaliśmy wyjaśnienia. Więc ja bym chciał, żeby ta komunikacja działała i uważam, że dzięki moim działaniom ta komunikacja jest. Mamy 750 zapytań, miasto poinformowało mieszkańców i super.
0: Może panu się marzy takie rozhuśtanie emocji społecznych, czy to wokół właśnie tematu trasy zamkowej, czy wokół mostu Kłodnego, czy wokół bazy paliw podjęły, żeby tak te emocje rozhuśtać, żeby, nie wiem, zawiązał się komitet referendalny. Pan zresztą było to pytane w mediach parę miesięcy temu i wyczuwam taką trochę sympatię w Konfederacji do tego, żeby tego typu emocje w mieszkańcach miasta rozbudzić.
2: To znaczy, tutaj nie chodzi o emocje. Bardziej mi chodzi w moim działaniu o to, żeby miasto faktycznie komunikowało się z mieszkańcami.
0: Marzy się panu to referendum, czy się panu nie marzy?
2: W tym momencie ze względów kalendarzowych, politycznych jest według mnie troszeczkę za późno, aczkolwiek jeśli jakaś inicjatywa będzie, to ja podtrzymuję, że oczywiście Nowa Nadzieja włączy się w ewentualne działania. My jako Nowa Nadzieja w tym momencie, czy Konfederacja, nie planujemy zawiązywać komitetu referendalnego z wielu względów, również politycznych, ale to nie jest tak, że moje działania są ukierunkowane tylko i wyłącznie wokół tego, żeby władzę w Szczecinie zmienić, tylko wokół tego, żeby władza w Szczecinie się zmieniła na lepsze nawet ta, która jest.
0: Czyli rozumiem, że to, że miasto panu odpowiada tak szybko, to jest ten efekt tego, że te zasięgi zaczynają zakręcać coraz szersze kręgi.
2: Na pewno. No. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że mamy 31 radnych w Szczecinie, a ludzie dowiadują się o wielu sprawach ode mnie. Radni mają potężne narzędzie interpelacji. Ja na swoje zapytania często muszę czekać 2 tygodnie, bo taki jest ustawowy termin. Także ja robię swoje, ja pytam. Jest jeszcze, mam w szufladzie jeszcze sporo tematów, o które chcę miasta zapytać, więc polecam śledzić mój profil na Facebooku.
0: Rafał Kubowicz jest gościem poradnej rozmowy Radio Super FM w poniedziałek. Ode mnie, panie Rafale, jeszcze 2 pytania, albo przynajmniej 2 pytania i 2 tematy. Nie wydrzebałem żadnej takiej wypowiedzi, przyznaję się szczerze, ale jestem ciekawy, jakie było pana stanowisko w tej sprawie. Pan był za tym, żeby podwyższać wynagrodzenia ludziom kultury w Szczecinie, kiedy był na przykład protest aktorów Teatru Współczesnego, którzy mówili wprost, że obecne stawki, jakie są poniżej ich progu życiowego.
2: Nie zabierałem zdań, nie zabierałem głosu w tej kwestii i tak naprawdę wielkiego zdania w tej kwestii też nie mam, bo nie jest żadną tajemnicą, że ja w kwestie kultury w Szczecinie jakoś mocno się nie angażowałem. Oczywiście jestem, że tak powiem, czynnym odbiorcą kultury, bo i chodzę do teatru i gdzie indziej, aczkolwiek jeśli chodzi o wynagrodzenia, no to jest jasna sytuacja i nasza partia zawsze podchodziła do tego tak, że powinno być to w jakiś sposób rynkowo regulowane. No jeśli...
0: Czy no nie da się rynkowo uregulować sytuacji teatru jednego czy drugiego?
2: Da się bardzo prosto. No jeśli dany artysta, danego artysty wynagrodzenie będzie niższe niż w innym sektorze gospodarki, w którym mógłby pracować, no to w prosty sposób wybierze inną pracę i ludzie głosują, w każdej innej firmie ludzie głosują nogami. Tak samo mieliśmy przypadek w tramwajach szczecińskich.
0: Łapie się za głowę. To chyba jednak musimy o tym trochę dłużej dłużej porozmawiać. Czyli jeżeli mamy w Szczecinie teatr, to wiemy, że ten teatr nie będzie w stanie wygenerować takiego zysku, żeby na siebie zarobić,
2: no, nie będzie w stanie,
0: chyba nie ma żadnego teatru w Polsce, który jeden do jednego byłby w stanie to zrobić. Więc jeżeli aktorzy mówią, że zarabiają bardzo małe pieniądze, to jest oczywiste, że miasto jako organ prowadzący będzie musiał w jakiś sposób to wyrównywać.
2: No ale tak, to trzeba z nimi rozmawiać w takim razie, żeby właśnie nie zdarzyło się to głosowanie nogami, tak? Bo mieliśmy, ja tu podam przykład taki...
0: Ale może być pełna sala teatralna i tak trzeba będzie dopłacać
2: ale nie
0: pieniądze.
2: Chodzi mi o
0: to samo
2: widzów.
0: Jest, nie wiem, chociażby za Akwaparkiem.
2: Nie chodzi mi o widzów, tylko chodzi mi na przykład o sytuację, do której doprowadzono w tramwajach szczecińskich, jak mieliśmy mało motorniczych. Motorniczy po prostu odchodzili z pracy, bo zarabiali za mało. I w ten sposób mieliśmy mniej tramwajów na ulicach. Jeśli którykolwiek aktor będzie rozważał to, żeby odejść z pracy, no to będziemy mieli duży problem, to trzeba w takim razie z nimi rozmawiać w ten sposób, ale jeśli ktoś nie chce zmieniać pracy, a chce zarabiać więcej, to chyba wszyscy byśmy tak chcieli.
0: Czy no, nie ukrywam, że zapytałem pana o to, dlatego że jestem ciekawy pana opinii odnośnie tych dopłat emerytalnych potencjalnych, które
2: całkowicie
0: są
2: przeciw, idiotyczny pomysł.
0: Bardzo dyskutowane i właśnie się zastanawiam, bo robicie z tego tematu taki headline pod tytułem roszczeniowi artyści chcą dostawać gwarancje emerytalne i widzę na profilu pana szefa partyjnego chociażby wyciągniętą jedną artystkę, powiedzmy, z tego nurtu.
2: Nie, to pani minister ją wyciągnęła, Cinkowska.
0: Kontrowersyjnego, mówiąc delikatnie, ale z drugiej strony mieliśmy w Szczecinie, ile to było? Rok temu, półtora roku temu, protest aktorów, którzy mówią, że nie są w stanie wiązać końca z końcem. I może to właśnie im potrzebna jest pomoc. Ludziom teatru, ludziom kultury, ludziom, którzy na co dzień działają w taki sposób, żeby te teatry mogły funkcjonować.
2: Panie redaktorze, ja przypominam, że mamy też teatry prywatne. Nawet w Szczecinie jest świetny teatr, chociażby... prywatny jeden.
0: No, jaki jest teatr prywatny?
2: Teatr Kamienica, tak? Jest. On jest dotowany oczywiście w jakimś tam stopniu, ale jest prywatny. Ale panie redaktorze...
0: Tak, ale teatr ten ma jedną salę i bazuje na
2: ale są to rzeczy,
0: bardzo
2: które...
0: wąskich jednak.
2: Kiedy pan ostatni raz kupował, panie redaktorze, bilet do teatru? Bo w Szczecinie bardzo ciężko jest je kupić. Sale są pełne praktycznie co weekend i to znaczy, że ta kultura i sztuka jest potrzebna. Jeśli rozmawiamy o jakiejś artystce, która... chyba z groły robi tak jak dziecko w podstawówce i później się żali, że nie może tego sprzedać, to jest zupełnie inna kwestia.
0: To już jest kwestia polityki i komunikacji Ministerstwa Kultury. Trudno byłoby mi z panem polemizować w tej kwestii, bo nie wiem, kto tam wymyślił ten przykład, ale przykład jeden tutaj aż się prosi. Czyli chociażby, nie wiem, muzea. Gdyby Muzeum Narodowe miało na siebie zarobić, myśli pan, żeby
2: no
0: na siebie
2: zarobiłoby,
0: zarobiło?
2: No nie zarobiłoby, ale ja nie uważam, że te kwestie są jeden do jednego, bo akurat emerytury dla artystów, których ktoś będzie uznawał artystami, a tak naprawdę nie wiemy dokładnie, kto,
0: ale
2: bo
0: jeżeli mieliśmy aktorów ze szczecińskich teatrów, którzy mówią, że zarabiają najniższą krajową, no to być może...
2: Ale aktorzy ze szczecińskich teatrów, przepraszam bardzo, są zatrudnieni na umowę, jakąkolwiek umowę i odprowadzają składki, albo powinni odprowadzać składki i emeryturę będą mieli. A mówimy tutaj o takich właśnie Jasiach Kapelach albo tej pani, co rysuje wulgarne treści, nie może ich sprzedać.
0: Czekaliście się przykładów, no nie ukrywam, że trochę ministerstwo wam w tym pomogło, które są bardzo niereprezentatywne.
2: Ale takie przykłady podało ministerstwo.
0: Na koniec, pasy na Mickiewicza raczej nie powstaną, pasy rowerowe na Mickiewicza. Czy wierzy pan w to, że uda się ulicę Mickiewicza wyremontować kompleksowo w tej kadencji, tak jak zapowiedzieli to radni Koalicji Obywatelskiej?
2: Nie ma żadnych szans na tą kadencję, nawet będzie problem w przyszłej. Ja mówiąc o tym, że Mickiewicza należy przebudować, a nie ad hoc malować pasy rowerowe, mówiłem o tym, że to jest zadanie na lata do przodu, bo mamy jeszcze niestety są ważniejsze inwestycje w Szczecinie, aczkolwiek... takie doraźne naprawy, jak wymiana nakładki, to jest do zrobienia oczywiście w najbliższych latach.
0: To po co ta obietnica w takim razie według pana?
2: Nie mam pojęcia, to trzeba zapytać radnych w Koalicji Obywatelskiej. Tak, oczywiście, że byłem.
0: Gdzie pan był też gościem i słyszał pan te deklaracje, które tak pojawiły się dość zaskakująco.
2: Ja nie pamiętam, żeby oni mówili, że to będzie w tej kadencji, albo przecież to wymaga badań i tak dalej. Ja
0: myślę, że to prawda. Mówili, że projekt potencjalny
2: tak,
0: w tej kadencji.
2: Projekt może się zacząć w tej kadencji, może w następnych latach to się uda wyremontować. Także według mnie to jest dobry ruch, bo ten... akurat to, co w budżecie obywatelskim zaproponowano, to było niestety bez przemyśleń.
0: Rafał Kubowicz był gościem Radio Super FM w poniedziałek. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję i miłego dnia.
3: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
4: Super FM. Pogoda.
5: Piękny, słoneczny Szczecin nam się wylosował w poniedziałek. 25 stopni, teraz już 17. Pokazują nasze szczecińskie termometry. W nocy 19 stopni, w nocy ciepło. Może być troszeczkę duszno, wiecie co to oznacza. Jutro po południu będzie padać ulewny deszcz. Jutro, czyli we wtorek po południu, nawet 14 stopni. Będzie chłodniej, a do południa 21. Potem w środę 20 i znowu bez deszczu, a w czwartek i w piątek może padać. Pogoda mocno w kratkę, dlatego cieszmy się z poniedziałku.
3: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
18: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Po raz przedostatni w poniedziałek rano zaglądamy na ulicę Szczecina. Chciałem powiedzieć po raz ostatni, ale nie. Przecież będzie jeszcze pomoc drogowa o godzinie 8.40, a teraz 22 minuty właśnie po godzinie 8. Czy kolejki są na ulicach miasta? Są. Mamy poniedziałek, wracamy po długim weekendzie. No i na przykład trzeba zwolnić na Bogumińskiej przed skrzyżowaniem z Chorzą, ale myślę, że przede wszystkim na odcinku od ronda Portowców do Mostu Długiego. Tutaj sporo kierowców teraz. Jadąc z Prawobrzeża wybrałbym się raczej trasą zamkową, nawet nie raczej, tylko na pewno. Trasą zamkową dostaniecie się szybciej do centrum Szczecina. Już przejezdnie przy Węźle Głębokie, bez utrudnień także na Modrej i Koralowej, a nie cały poranek tak było. Oczywiście cały czas trzeba być cierpliwym na Europejskiej, na Okulickiego i na Ku Słońcu. Tam kilkuminutowe kolejki.

0: To Dua Lipa w Radiu Super FM o 8.30, czyli już za 3,5 minuty w studiu pojawi się Andrzej Kutys. To oznacza skrót wiadomości.
1: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11.45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe? W Fabryce Wody każdy dzień to nowa dawka atrakcji. Wodne szaleństwo, sportowe wyzwania, kreatywne warsztaty, gry zespołowe i mnóstwo aktywnej zabawy w bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogactwo.

0: Oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
8: Przed mikrofonem Andrzejku, to jest na wojnę z miejską spółką iść nie chce, ale z każdym komunikatem w głowie rodzą mu się kolejne pytania. Szef Konfederacji w mieście Rafał Kubowicz, pytany w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 o wyburzanie łącznic trasy zamkowej, mówił, że jego zdaniem w ogóle nie powinno się to teraz wydarzyć. Polityk na swoim facebookowym profilu regularnie publikuje posty związane z inwestycją w most Kłodny i przeprowadzonym przy tym wyburzaniu łącznic, na co odpowiedziały już szczecińskie inwestycje miejskie w oświadczeniu. Zdaniem Kubowicza, przy braku 100% pewności powstania mostu Kłodnego, łącznic nie trzeba było teraz wyburzać, a całej rozmowy z Kubowiczem będziecie niedługo mogli posłuchać na naszej stronie w zakładce podcasty. Do jej kolejnych wątków wrócimy w wiadomościach za godzinę.
9: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
8: Uwaga na rowerzystów. Miasto zapowiada utrudnienie na jutro, 9 czerwca, od późnego poranka do wczesnego popołudnia, czyli między 10 a 14. Jutro należy uważać. Peleton przejedzie od Łukasińskiego, Sosabowskiego, Szafera, Wojska Polskiego, Kupczyka, czyli też Wołczkowo, dalej Lipową w Dobrej i aż do ulicy Sportowej w Dobrej. Powrót uczestników tą samą trasą. Przejazd jutro. Będziemy jeszcze o tym we wtorek przypominać.
9: To są wiadomości w Radiu Super FM.
8: Konferencja o energetyce wiatrowej w Świnoujściu, panele eksperckie, ponad 100 prelegentów i prawie 2,5 tysiąca uczestników. Rusza konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej pod hasłem Bezpieczeństwo Przemysłu Transformacja. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele 45 krajów. Jak czytamy na stronie wydarzenia, ma być platformą rozmowy o kluczowych wyzwaniach i priorytetach dla Polski oraz Europy. Konferencja PSEF w Świnoujściu potrwa do środy 10 czerwca. Jednym z patronów tego wydarzenia jest Radio Super FM.
7: Super FM Sport.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew i Mila Andrijewa, triumfatorami French Open. No to zerknijmy na rankingi. Niemiec umocnił się na trzecim miejscu, a Rosjanka awansowała na szóste. Iga Świątek jest wciąż trzecia, ale zejdźmy trochę niżej. Maja Chwanińska, finalistka French Open, jest oficjalnie 21. zawodniczką na świecie, czyli awansowała aż o 93 miejsca. Wczoraj przez cały dzień brylowała w zagranicznych mediach, gratulowali osobiście Andre Agassi czy John McEnroe. Być może takich gwiazd było więcej, ale tego już się nie dowiemy.
11: Nie wiem, bo ja nie odbieram nieznajomych numerów. I to nie robię od wielu, wielu lat już, więc może tak było, ale no nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
10: Maja Chwanińska po rozegraniu w Paryżu aż 10 meczów i dotarciu do finału zapowiedziała, że musi odpocząć, a plan brzmi prosto.
11: Lubię sobie poczytać książkę, jestem taką babcią chyba w środku jednak. Książka, herbata czy kawa, właśnie przyjaciel, rodzina.
10: Polka dziś wyląduje rano w Warszawie, na kort wróci najwcześniej w eliminacjach do Wimbledonu. Christian Eriksen znów zasłabł na boisku. Duński piłkarz w trakcie meczu towarzyskiego z Ukrainą zapał się za klatkę piersiową i upadł na murawę. Podobnie jak 5 lat temu na Mistrzostwach Europy. Kontynuował jednak karierę grając z wszczepionym kardiowerterem, mówi kardiolog sportowy profesor Łukasz Małek.
12: Ale skoro nie wyszczepiono tego urządzenia i on wciąż z nim grał, no to to jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. I być może on znał swoje ryzyko, akceptował je. To prawdopodobnie było podobne zdarzenie, tylko teraz nie doszło do pełnego zatrzymania na długo krążenie, bo zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął.
10: Meczu jednak już nie wznowionej

0: 70 minutach piłkarze zeszli do szatni przy prowadzeniu Duńczyków 2-1. Włoski nastolatek nie przestaje zachwycać. Andrea Kimi Antonelli wygrał prestiżowy wyścig o Grand Prix Monaco, 6. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. To jego 5. wygrana z rzędu w sezonie. Takiej serii przed 20 urodzinami nie miał jeszcze żaden kierowca w historii. Za zawodnikiem Mercedesa finiszowali Lewis Hamilton z Ferrari i Isaac Hadjar z Red Bulla.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
2: Piękne rozpoczęcie nowego tygodnia, bo 25 stopni dzisiaj po południu i cały czas słońce bez opadów deszczu. Inaczej będzie jutro, ale o tym już mówiliśmy, że jutro po południu będzie mokro.
1: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
3: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Sytuacja na Gumieńcach się nie zmienia. Co to oznacza? Że na Okulickiego, na Ku Słońcu oczywiście musimy zwolnić. Także tam jeszcze sporo samochodów, ale na Gumieńcach to raczej standard o tej porze, prawda? Co więcej, to oczywiście na ulicy Bogumińskiej. Sporo samochodów na wysokości ogródków działkowych. Także po waszej prawej stronie, kiedy stoicie w kolejce, to widzicie ogródki działkowe. Zresztą w tej kolejce na Bogumińskiej jest generalnie sporo zieleni. To jest jakiś plus o tej porze. Poranny szczyt komunikacyjny już za nami, natomiast jeszcze kolejki w kilku miejscach, tak jak mówiłem, również na przeprawie z Prawobrzeża do centrum Szczecina teraz. Dzisiaj od rana sporo samochodów mieliśmy, między innymi na Moście Długim, te kolejki już coraz krótsze w tej relacji od ronda Portowców właśnie do centrum Szczecina. A w najbliższą sobotę z tych informacji najważniejszych dla kierowców, zmiany, jeżeli chodzi o Niebuszewo, chodzi o przejazd pod wiaduktem na ulicy Warcisława od 13 czerwca. Zmiany dla przejeżdżających pod wiaduktem ulicą Warcisława. Utrudnienia mają potrwać do 31 sierpnia. O co chodzi? PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają pracę na wiadukcie i będzie ruch wahadłowy, jezdnią wschodnią lub zachodnią, albo jedną, albo drugą, w zależności od wykonawcy. I ten ruch wahadłowy oczywiście będzie sterowany sygnalizacją świetlną.

0: Yeah. Mam nadzieję, że to o moim synu na przykład, że dzisiaj będzie jadł, bo różnie to bywa. Dzień dobry, tu Super FM, Leny Krawic i już za chwilę czas pożegnań nam się zbliża, bo zbliża się godzina 9. No już, spokojnie. Wiem. Natomiast od godziny 9 Super FM z widokiem na Szczecin, czyli Tomek Janicki. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie i gorąco.
0: O czym będziecie mówić do godziny 12?
1: A dzisiaj będzie m.in. sportowe podsumowanie weekendu, czyli po 9.
0: Lubię,
1: Piotr Jarząbek, dokładnie tak. Przed 12 natomiast kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Tam porozmawiam z Robinem Rogalskim, ambasadorem tej kampanii.
0: Znam.
1: No ale będzie też dużo informacji ze Szczecina, m.in. wiadomości lokalne. To wszystko po 9.
0: To jest kierowca wyścigowy Robin Rogalski, prawda?
1: Tak.
0: Tak. A z Markiem Rupińskim też rozmawiałeś, prawda?
1: Tak, i była to bardzo przyjemna rozmowa.
0: Tak. Z Robinem przyjemna i z Markiem Rupińskim także. To jest człowiek, który, moi drodzy, potrafi rowerem pokonać 3,5 tysiąca kilometrów i co więcej potrafi te wyścigi wygrywać jeszcze.
1: Bez snu,
0: albo tak. Z niewielką dawką snu, bo kiedyś Marek też opowiadał mi o tym, że potrafi godzinę się przespać szybko i jechać
1: i
0: dalej.
1: I leci dalej.
0: Tak, także Boże. To jest człowiek, który rozbudzi niejednego. Na poranki powinien Marek Rupiński do Radia Super FM przychodzić.
1: Bądźcie jak Marek.
0: Zdecydowanie. Znaczy, na rowerze jeździcie, ale dużo śpicie. Bo Marek nie śpi zbyt dużo. To je oczywiście tematy od godziny 9 Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zapraszam. Tak, od 9. Tak. Tomasz Janicki.
0: Tomek Janicki, zapraszam od 9. Jeszcze Freed from Desire i wiadomości Radia Super FM. Bartek Czotowicz, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
5: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
4: Bilety do nabycia na eventim.pl.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
7: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
7: No pewnie. I to nie za miliony.
8: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
9: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
10: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
11: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
17: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
18: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
19: 5 warunków pokoju na Ukrainie proponuje Wołodymyr Zełenski. Niecodzienny festiwal. Cały Poznań grał na ukulele. Hiszpania, Anglia, Francja i Niemcy największymi faworytami mundialu, przynajmniej dla naukowców.
0: Super FM. Wiadomości.
19: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mocny głos Zełenskiego i 5 warunków pokoju na Ukrainie. Warunki konieczne do zakończenia wojny przedstawili przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Sky News deklaruje: nie umrzemy po cichu. Prezydent Ukrainy zasygnalizował, że Kijów jest gotowy do kolejnych ataków na cele położone w głębi Rosji, podobnych do niedawnego uderzenia na Petersburg. Nasza odpowiedź jest taka, że nie umrzemy po cichu, ale odpowiemy. Będziemy silni każdego dnia, to prawda.
20: It's true, by the way. It's true.
19: Prezydent Ukrainy potwierdził też, że skontaktował się z nim Roman Abramowicz, powiązany z Kremlem oligarcha i były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Biznesmen miał wyrazić chęć bycia mediatorem między Moskwą a Kijowem. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne szkolenie wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku od 18 do 35 lat. Trwa 4 tygodnie. Wojsko płaci uczestnikom 6 tysięcy złotych brutto. Zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Chętni mogą się zgłaszać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Wynajem mieszkania po niższej cenie w zamian za jego wyremontowanie. Samorządy oferują program Mieszkanie na remont. Właśnie rusza nabór do takiego programu w Łodzi. Zainteresowanie jest duże, dlatego mieszkań będzie więcej. Bartosz Kądziołka.
21: Rok temu mieszkań było 11, a wniosków 150, dlatego w tym roku mieszkań jest 30. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Podobnie jak rok temu, mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent prezydent miasta Adam Wieczorek.
1: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czy im się opłaca mieć w zasadzie dożywotnie mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej. I liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
21: Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Miasto zapowiada kolejne edycje programu.
19: A podobne programy na różnych zasadach działają w wielu innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Festiwal Ukulele w Poznaniu. Setki muzyków grało wspólnie przez kilka dni w centrum miasta. Z uczestnikami rozmawiał Adam Kaźmierczak.
2: Co takiego jest w ukulele, że po prostu chce się na tym grać? Słyszałem, że to jest najradośniejszy instrument świata.
22: No właśnie, wydaje się, że jest mały i śmieszny. Nasze paluszki jak takie pchły po tych czterech strunach przeskakują.
23: Jestem tutaj od 4 lat jakoś i za każdym razem wspaniale.
2: Dziś ostatni dzień, no tej ostatniej edycji, to co? Rozumiem, że dzisiaj tak do pieca ostro dacie.
24: Ostro do pieca,
23: tak. Jest plan.
19: Festiwal odbywał się co roku od 10 lat i to koniec. Organizatorzy zapowiedzieli, że był ostatni. Reprezentacje Hiszpanii, Anglii, Francji i Niemiec mają największe szanse na piłkarskie mistrzostwo świata. Symulacje przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Innsbrucku i Dortmundzie. Mundial zaczyna się już w czwartek. Mecze wieczorem i w nocy naszego czasu, bo turniej organizują wspólnie Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Polska na mistrzostwo świata szans nie ma żadnych, bo na mundialu tym razem nie wystąpi.
25: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
0: Super FM. Pogoda.
26: Za oknami, no przez te takie piękne, białe obłoki przebijają się promienie słońca, dając na termometrach 17 kresek. Dzisiaj bez opadów ciśnienie już przed 12 zacznie spadać. No i tak zostanie do samego wieczora, maksymalnie dzisiaj do 23.
25: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
18: Super FM z widokiem na Szczecin.
26: Ale na miniony weekend, ten długi, co teraz minął, no to też nie można było narzekać. No, miało być deszczowo, miało być burzowo, owszem, wczoraj po południu wieczorem było, ale nad morzem no, sporo słońca. Teraz niezależnie od tego, gdzie jesteście, czy to już w pracy, czy jeszcze w samochodzie, będzie z wami super muzyka w Super FM. Wystarczy zrobić głośniej i przez ten dzień z pewnością przejdziemy gładko. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do 12.
18: Super FM z widokiem na Szczecin.
27: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
26: 5 minut po godzinie 9:00. Już za chwilę Piotr Jarząbek i sportowe podsumowanie weekendu. Będą też wiadomości lokalne i Kasia Lewandowska. Spróbuj jeszcze raz.

0: I od dawna to wiem.
1: Nareszcie możemy z uśmiechem wrócić do pracy. Nareszcie możemy zobaczyć szefa. No to są piękne chwile. Tym bardziej w poniedziałek, tym bardziej po długim weekendzie. 14 minut po godzinie 9. To jest dobry moment, by przypomnieć sobie, co działo się w miniony weekend. No i nie myślę tu o waszych grillach, o zjedzonych karkówkach, czy o spotkaniach ze znajomymi, a o sportowym podsumowaniu weekendu. Na to podsumowanie ma dla was Piotr Jarząbek.
2: Po trzech zwycięstwach przyszła pierwsza porażka siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet w Lidze Narodów, w chińskim Nankin. Biało-czerwone w ostatnim meczu uległy gospodyniom 1-3. W zespole Stefano Lavariniego dobre recenzje za cały tydzień rozgrywek zebrała środkowa lottochemika Police, Maja Koput. 19-latka w meczu z Chinkami zdobyła 8 punktów, jak czytamy na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dawała się we znaki przeciwniczkom przede wszystkim skuteczną zagrywką. Polki po 4 rozegranych meczach w Lidze Narodów są na 7 pozycji, następny turniej zagrają w Bangkoku, stolicy Tajlandii. Emocji nie brakowało w ten weekend również w Szczecinie, w Enea Arenie przy ulicy Szafera rozegrano 47. indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie. W 12 kategoriach wiekowych, od 25+, do nawet 80+, rywalizowało prawie 300 zawodników. Najlepsi z nich uzyskali bilet na Mistrzostwa Europy, które w tym roku odbędą się we włoskim Cagliari.

0: A ona się urodziła po to, byśmy my byli szczęśliwi. Tak nam to wyśpiewała w Super FM z widokiem na Szczecin gorąca Britney Spears. 5 minut zostało do godziny 9.30. Patrzę na kartkę z kalendarza. No i jak się okazuje, mam tu coś dla obrońców praw zwierząt. Bo właśnie dzisiaj świętujemy Dzień Cyrku Bez Zwierząt. No nie wiem, kiedy ostatnio byliście w cyrku, ale teraz to już zwierząt na takim przedstawieniu to raczej nie uświadczycie. I to dobrze. A co innego w pracy? A w pracy to cyrk macie zawsze. Zawsze. Jest na pewno gdzieś za biurkiem tygrys okazji, co przegląda w przerwie jakieś gazetki reklamowe. Orzeł sprzedaży też się znajdzie, bo bez sprzedaży to ani rusz dzisiaj. Pracowita mrówka, co zasuwa bez przerwy i od samego rana. A no jakiś miły sęp czekający na wasze potknięcie też się znajdzie. Do tego dumny jak paw szef. No i cyrk w pracy macie zapewniony. Tym bardziej po długim weekendzie. Ale to macie Super FM i każdy galimatias można ogarnąć. Nawet bez kogla mogla. A już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przedstawi dla was Andrzej Kutys. Będą też informacje sportowe i najświeższa prognoza pogody. Zróbcie głośniej i zostańcie razem z nami.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek.

0: Na zegarach 9:30. W studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
1: A zaczniemy od wypadku motocyklisty. Policja pokazała nagranie. Idiotyczny pomysł. Tak szczeciński polityk Konfederacji mówi o emeryturach dla artystów i dopłatach. Pogoń Szczecin i transferowe plotki.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Na filmie z monitoringu grupa motocyklistów. Jeden z nich ostro rusza spod świateł. Prawdopodobnie stara się to zrobić na jednym kole i się wywraca. Czyli szczecińska komenda miejska policji udostępniła filmik zdarzenia, do jakiego doszło na skrzyżowaniu Strzanieckiej i Emilii Plater w Szczecinie. Na szczęście motocyklista tylko się potłukł, ale będzie miał inne problemy, bo zatrzymano mu prawo jazdy i trwa postępowanie w tej sprawie. Policja przypomina bowiem, że od marca tego roku obowiązują przepisy zakazujące m.in. celowego wprowadzania pojazdów w poślizg oraz doprowadzenia do utraty przyczepności choćby jednego z kół.
3: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Każdy chciałby zarabiać więcej. Tak mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 polityk Konfederacji Rafał Kubowicz, pytany o projekt dodatku emerytalnego dla artystów. Przypomnijmy, ustawa zakłada wprowadzenie statusu artysty zawodowego przyznawanego na 5 lat. Osoby z takim statusem według szacunków rządu mogłyby otrzymać z dodatku nawet 68 tysięcy rocznie. To idiotyczny pomysł. Tak oceniał to szef Konfederacji w Szczecinie.
4: Jeśli którykolwiek aktor będzie rozważał to, żeby odejść z pracy, no to będziemy mieli duży problem. To trzeba w takim razie z nimi rozmawiać w ten sposób. Ale jeśli ktoś nie chce zmieniać pracy, a chce zarabiać więcej, to chyba wszyscy byśmy tak chcieli.
5: Czy no, nie ukrywam, że zapytałem pana o to, dlatego że jestem ciekawy pana opinii odnośnie tych dopłat emerytalnych potencjalnych, które
4: całkowicie
5: są
4: obecnie przeciw, idiotyczny pomysł.
5: Bardzo dyskutowany i właśnie się zastanawiam, bo robicie z tego tematu taki headline pod tytułem Roszczeniowi artyści chcą dostawać gwarancje emerytalne. Gdyby Muzeum Narodowe miało na siebie zarobić, myśli pan, żeby na siebie
4: zarobiłoby, ale ja nie uważam, że te kwestie są jeden do jednego, bo akurat emerytury dla artystów, których ktoś będzie uznawał artystami, ja tak naprawdę nie wiemy dokładnie, kto.
5: Ale jeżeli mieliśmy aktorów ze szczecińskich teatrów, którzy mówią, że zarabiają najniższą krajową, no to być może...
4: Ale aktorzy ze szczecińskich teatrów, przepraszam bardzo, są zatrudnieni na umowę, jakąkolwiek umowę i odprowadzają składki, albo powinni odprowadzać składki i emeryturę będą mieli. A mówimy tutaj o takich właśnie Jasiach Kapelach albo tej pani, co rysuje wulgarne treści, nie może ich sprzedać.
5: Przykładów, no nie ukrywam, że trochę ministerstwo wam w tym pomogło, które są bardzo niereprezentatywne.
4: Ale takie przykłady podało ministerstwo.
1: Projekt ustawy zakładający dopłaty do emerytur dla artystów został przyjęty przez Radę Ministrów, a teraz ma trafić pod obrady Sejmu.
3: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Obrońca, który zaczynał w juniorskich drużynach Benfiki Lizbona, a wypromował się w duńskiej lidze. To transferowa plotka o graczu z Portugalii. Pedro Ganchas ma być na celowniku skautów Pogoni Szczecin, informuje portal gol.pl. Według tych doniesień obecna wartość gracza Silkeborga, w którym zawodnik występuje od 2024 roku, to 1 700 000 euro. W wycenie portalu Transfermarkt. Według nieoficjalnych informacji trwają już starania Pogoni Szczecin nad pozyskaniem 190 cm portugalskiego obrońcy. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
2: Super FM Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Spektakularny awans o 93 pozycje. Maja Chwalińska jest już oficjalnie 21. rakietą świata. Oczywiście zawdzięcza to kapitalnej dyspozycji w Paryżu, gdzie startujący z eliminacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open. W nim przegrała z Mirą Andriewą, która awansowała na 6. miejsce. W pierwszej trójce bez zmian prowadzi Aryna Sabalenka przed Ileną Rybakiną i Igą Świątek. U mężczyzn też bez zmian prowadzi Jannik Sinner, drugi jest Carlos Alcaraz, a trzeci Aleksander Zwieriew, który wczoraj sięgnął po upragniony wielkoszlemowy tytuł. W finale Rolanda Garrosa pokonał Włocha Flavio Cobollego 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Już tylko 4 dni dzielą nas od rozpoczęcia mundialu. Większość uczestników sprawdza formę w meczach sparingowych. Chorwacja pokonała Słowenię 2-1, Maroko zremisowało z Norwegią 1-1, Ekwador pokonał Gwatemalę 3-0, a Kolumbia i Jordanię 2-0. Mecz Danii z Ukrainą przerwano po 70 minutach przy prowadzeniu gospodarzy 2-1. Powodem było drugie w karierze zasłabnięcie na murawie Christiana Eriksena. Duńczyk wrócił jednak do szatni o własnych siłach, ale pojechał do szpitala na badania. Amerykanki i Łotysze mistrzami świata w koszykówce 3x3. W finałach turnieju w Warszawie USA wygrały z Australijkami 21-20.

0: a Łotwa była lepsza od Niemców. Pokonała ich 20-15. Świetny weekend w Pucharze Świata w kajakarstwie górskim dla Klaudii Zwolińskiej. W piątek była w Pradze druga w swojej koronnej konkurencji K1. Wczoraj również była druga, ale tym razem w krosie.
1: Dla mnie jest to dość ciężka dyscyplina ze względu na to, że jestem typową slalomistką. Ja lubię być sama, lubię techniczne elementy, a tutaj na krosie trzeba się napierniczać z innymi. No ja tego nigdy nie lubiłam, ale się przestawiłam troszeczkę, zmieniłam te moje nastawienie i teraz jest mi troszeczkę łatwiej. Po prostu nastawiam się bardzo mocno bojowo. Nie wiem, chyba do bokserek przejęłam po prostu za jakieś zapędy.
0: W slalomie Zwolińska przegrała z Australijką Jessicą Fox, a w krosie uległa jedynie Francuzce Camille Prigent. Holenderka Demi Vollering zwyciężyła w zakończonym Saluzzo wyścigu kolarskim Giro d'Italia. Na ostatnim etapie była czwarta, ale dotychczasowa liderka, jej rodaczka Anna van der Breggen, była wprawdzie szósta, ale straciła ponad 2,5 minuty do czołówki i musiała oddać różową koszulkę liderki.
2: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
3: Zazwyczaj, kiedy trwa weekend, to pada. A kiedy jesteśmy w pracy, to wraca pogodna aura. O, taka złośliwość pogodowa, tak jest i dzisiaj, ale według prognoz z każdą minutą na niebie będzie coraz więcej chmur, choć parasol nie będzie dzisiaj potrzebny, bo padać nie powinno. Aktualnie ciepła 18 na Bramie Portowej, tyle samo na rondzie Łanów Podolskich, maksymalnie do 23. Ciśnienie po południu zacznie spadać.
2: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Decyzje jak mleko w lodówce. Decyzje odkładane na później są trochę jak mleko w lodówce. Przez chwilę można udawać, że wszystko jest w porządku. No stoi sobie, nikomu nie przeszkadza. Drzwi się zamykają, światło gaśnie, życie toczy się dalej. Tylko że ono nie dojrzewa tam do lepszej wersji siebie. Ona po prostu czeka. I z każdym dniem robi się coraz bardziej ryzykownie. I w firmach działa to podobnie. Jest temat, który wymaga decyzji. Trzeba ustalić, kto odpowiada za klienta, trzeba wybrać kierunek, trzeba powiedzieć komuś, że obecny sposób pracy nie działa, albo zdecydować, czy dalej ciągniemy to, co już od dawna nie ma efektów. I wtedy pojawia się piękne, eleganckie zdanie. Wrócimy do tego. Tylko czasem wrócimy do tego, znaczy w praktyce odłóżmy ten dyskomfort do lodówki. Problem w tym, że decyzje nie znikają tylko dlatego, że ich nie podejmujemy. Zespół czeka, klient czeka, projekt stoi, napięcie rośnie, a ludzie zaczynają działać po swojemu. Bo skoro nie ma jasnej decyzji, każdy bierze z półki własną interpretację. Jeden uważa, że temat jest pilny, drugi, że nieważny, trzeci czeka na sygnał, czwarty robi po swojemu, a potem lider dziwi się, że w firmie jest chaos. A to często nie jest chaos z braku kompetencji. To jest chaos z braku decyzji. Oczywiście są sytuacje, w których trzeba poczekać, zebrać dane, sprawdzić konsekwencje, posłuchać ludzi, ale jest duża różnica pomiędzy świadomym odroczeniem a unikaniem decyzji. Świadome odroczenie brzmi: nie podejmujemy decyzji dzisiaj, bo brakuje nam dwóch informacji. Zbierzemy je do środy i w czwartek wybieramy kierunek. To jest świadome. Unikanie brzmi: zobaczymy, pomyślimy, zostawmy to na razie otwarte. Tylko że niektóre sprawy zostawione otwarte nie stają się bardziej elastyczne, kwaśnieją. Dlatego jeśli nie możesz podjąć decyzji ostatecznej, podejmij decyzję tymczasową. Powiedz: na najbliższe 2 tygodnie robimy tak, potem sprawdzimy efekt. Jeśli dane pokażą nam coś innego, zmienimy kierunek. To nie daje zespołowi, ja wiem, że nie daje absolutnej pewności, ale daje kierunek. A to właśnie tego potrzeba, żeby odblokować działanie. Spróbuj jeszcze raz. Zanim odłożysz decyzję, zatrzymaj się i nazwij następny krok. Bo gorzkie mleko potrafi naprawdę szybko otrzeźwić.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Roxette kończy muzycznie tę godzinę, a na zegarach zbliża się właśnie 10:00, a to czas, by oderwać się od pracy, zrobić sobie przerwę i posłuchać najnowszego wydania wiadomości w Super FM. Te przygotował i przedstawi dla Was Wojciech Wiśniewski, a w nich m.in. o największej makiecie kolejowej w Polsce. Zróbcie głośniej, by nic Was nie ominęło, a tuż po nich w studiu Reda Super FM pojawi się pewien raper, o szczegółach już za chwilę.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
8: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
9: Ciężarówka przewróciła się na autostradzie, blokuje A4. Kolejna wymiana ognia między Iranem a Izraelem. Powstaje największa w Polsce makieta kolejowa. Odwzoruje wszystkie województwa.
3: Super FM. Wiadomości.
9: Zapraszam, Wojciech Wiśniewski. Poważne utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. W Gliwicach przewróciła się ciężarówka. Przewoziła paszę, ładunek wysypał się na drogę i blokuje pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Kierowca nie odniósł poważnych obrażeń, ale utrudnienia potrwają z pewnością kilka godzin. Obywatel Turcji, który miał spowodować pod Warszawą śmiertelny wypadek, będzie dziś przesłuchany. Do zdarzenia doszło w weekend w Ząbkach. 37-letni taksówkarz zajechał drogę innemu kierowcy. Chciał skręcić w lewo z prawego pasa. Uderzył w niego prawidłowo jadący samochód, który potem dachował i uderzył w słup sygnalizacji. Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
10: Uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
9: Dwie osoby w wieku 22 i 23 lat zginęły. W szpitalu walczy o życie trzeci z poszkodowanych. Zatrzymany kierowca taksówki z aplikacji był trzeźwy. Przemysław Czarnek zażądał dymisji rządu Donalda Tuska. Powodem są słowa wiceministra nauki Karola Szeptyckiego, który porównał członków UPA do żołnierzy wyklętych. Czarnek, wskazywany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na przyszłego premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest potężnym skandalem. Izraelskie siły powietrzne zaatakowały środkowy i zachodni Iran. To pierwsze naloty od zawieszenia broni, które nastało wiele tygodni temu. Był to odwet za irański ostrzał Izraela, mimo że prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Spada zainteresowanie turystów Bieszczadami, twierdzą lokalni przedsiębiorcy. W hotelach w długi weekend było około 30% obłożenie, mówi Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk.
11: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, to nie jest pełne.
9: Bieszczadzki WOPR potwierdza, w porównaniu z ubiegłym rokiem turystów było wyraźnie mniej. Ratowniczka Anna Krygowska liczy na poprawę.
11: W porównaniu z rokiem ubiegłym na pewno turystów teraz jest mniej, ale mamy nadzieję, że też turyści się zjadą. Na wodzie widzimy bardzo dużo żaglówek.
9: Złą sławę przyniosły regionowi ubiegłoroczne ataki niedźwiedzi. Branża turystyczna liczy na to, że wysokie ceny biletów lotniczych skłonią turystów do większego zainteresowania Bieszczadami. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
12: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
9: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety na początku przyszłego roku. Artyści odznaczeni medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk. Odznaczenie dostał też Bogdan Olewicz, autor nieśmiertelnych tekstów dla Perfektu. Autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą to jego dzieła. Podobnie wykonywany przez Urszulę Malinowy Król.
3: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
0: W Szczecinie teraz sporo słońca i oby tak zostało jak najdłużej, choć w ciągu dnia pojawi się sporo chmur, ale parasol się wam dzisiaj zdecydowanie nie przyda. Maksymalnie do 23, ciśnienie po 11 zacznie spadać i tak będzie do końca dnia. Wiatr umiarkowany, aktualnie sympatyczna 19, jutro przed południem możliwe przelotne opady deszczu.
3: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Czyli nie możemy narzekać, no jak 19 jest na termometrach w połowie, no jeszcze nawet nie w połowie czerwca, to są powody do radości, serce się raduje, a już za chwilę to serce może zabić nieco mocniej, mogą podnieść się kąciki ust fanów rapu, kiedy w studiu Radia Super FM wprost z pierwszej edycji Track Battle Pinocchio 3.0, czyli bitwy na rapowe kawałki, pojawi się raper Kados. O tym, co działo się podczas tego wydarzenia, opowiemy już za chwilę w Super FM.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do 12, a jeśli spieszyliście się na 10 na spotkanie, a to już macie 5 minut nie do czasu. Ale po długim weekendzie to trzeba się rozbudzić, rozruszać to na spokojnie. Mary J. Blige teraz w Super FM, będzie też Kuba i Kuba. No i tak dla was gramy w to przedpołudnie.

0: Maroon 5 i Sugar w Super FM z widokiem na Szczecin, 16 minut po godzinie 10, a w studiu radia Super FM Kados wprost z pierwszej edycji Track Battle Pinocchio 3.0, czyli bitwy na rapowe kawałki w Szczecinie. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam.
0: No powiedz, wygrałeś tą bitwę na rapowe kawałki, ale najpierw zapytam, skąd w ogóle wzięła się u ciebie taka miłość do muzyki i do rapu, powiedz.
1: No, to już od dzieciaka na pewno było, nie? Bo i mama, i braciak dużo słuchali tej muzyki, czyli tam wczesne jakieś 100%, jakieś Peja, jakieś TD, także na pewno z tego. I plus ja już też za dzieciaka brałem udział w jakichś konkursach typu jakichś wokalnych, no już nie bardziej rapowych, ale już z czasem bardziej się przeszedłem na tą stronę, powiedzmy, bardziej może wulgarną, czyli właśnie ten rap, nie?
0: Aha. A skąd, powiedz, bo miłość do muzyki wiemy skąd rap, ale zająłeś pierwsze miejsce w tej bitwie na rapowe kawałki. Na czym ona tak naprawdę polegała?
1: No, ta bitwa była, każdy z uczestników wybierał sobie kilka utworów i prezentował przed jury, czyli przed OG Olgierdem, głową PM-em i naszym polskim producentem, czyli Darkiem Mr. Tasteful, który z Sobotą tam długo działał. No i oceniali nas, naszą charyzmę na scenie, to jak to zna tekst, jak się prezentuje rzeczywiście i po prostu całą prezencję, powiedzmy, w całości, nie? Też mieliśmy akurat w mojej bitwie była dogrywka na freestyle. Niestety nie jestem najlepszy z tego, ale udało się jakoś przejść tą
0: batalię, no.
1: Tak jest. I co? No i jakoś się udało to wygrać, nie? Ale no nie zatrzymujemy się na pewno na tym.
0: No właśnie, bo miałem się ciebie pytać, Kados, o plany na przyszłość, nie? I czy dalej je wiążesz też z rapem, bo to jest najbardziej chyba kluczowe w tym wszystkim.
1: Tak, na pewno w tym roku się okaże mój pierwszy w życiu w ogóle projekt, taki większy na 14 utworów. Nie zdradzałem jeszcze nigdzie daty, także też wam tutaj nie zdradzę, bo jeszcze jestem w trakcie jakby...
0: Ale to będzie rok, wszystkiego. To będzie pół roku, to będą dwa lata, w jakiej perspektywie to sobie zakładasz?
1: Na pewno w tym roku to się ukaże, ale okay. nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie wrzesień, czy to będzie październik, czy to będzie sierpień na przykład, tak? Już na pewno około połowę mamy zrobioną już gotową, ale... Cały czas coś nowego się tworzy, więc no ciężko stwierdzić jak, bo też jak to wychodzi z dogrywaniem się ludzi, to niestety terminy nie są...
0: Bo nie będziesz rapował sam, z tego wniosek.
1: Tak, 9 utworów mogę od razu zdradzić, 9 mam solowych, 5 będzie z gośćmi, ale no tak jak mówię, niestety z gośćmi bywa tak, że terminy są niestety mało trzymane, także dlatego... Ten termin się przesuwa tego wydania w całości, no ale na pewno w tym roku, to mogę obiecać.
0: Nazwa tego krążka już jest, czy jeszcze nie?
1: Nie chcę jeszcze zdradzać. Jeszcze
0: wszystko przed nami. Tak, to w takim razie czego ci życzyć, powiedz? No poza tym, żeby okazało się, te nagrania były jak najszybciej, jak najbardziej, jak najlepsze, to czego ci życzyć poza tym?
1: Czego mi życzyć? Czy życzyć mi tego... Żeby moja marka, czyli 9.5, którą właśnie będziemy ukazywać na tym projekcie, jakoś ten Szczecin też wypromowała trochę, bo u nas w tym Szczecinie niestety, bądź stety, no zależy jak kto patrzy, nie dzieje się najwięcej i nie wychodzi jakichś nowych gwiazd dużo. Także myślę, żeby ludzie zapamiętali te 9.5 ze Szczecinem i się też utożsamili z tym.
0: No i słuchaj, no to Kados, tego ci życzę w takim razie. Udanej płyty, to będzie pierwsza płyta?
1: Tak jest.
0: To będzie pierwsza płyta, to tym bardziej gratuluję. Pierwsze miejsce, pierwsza płyta, pierwsza edycja Track Battle Pinocchio 3.0, a w studiu Radia Super FM był ze mną Kados, który wygrał tę bitwę na rapowe kawałki, zdobył pierwsze miejsce. Kados, gratuluję ci serdecznie i dziękuję pięknie za wizytę.
1: Dziękuję.

0: Girls to girls just want to have fun. No tak, a niech dziewczyny mają trochę radochę, prawda? Czy to na zakupy sobie pójdą, czy na koleżanki, na kawę z koleżanką, o, poplotkują. Jeszcze jakoś tak po tym weekendzie, tak nie mogę zebrać myśli, no. Radość i fan jest potrzebny, tym bardziej w poniedziałkowe przedpołudnie. 3 minuty zostały do godziny 10:30. Już za chwilę w studiu Radia Super FM pojawi się Andrzej Kutys, który przedstawi dla Was najświeższe informacje ze Szczecina. Będzie też Barbara Gądek i wiadomości kulturalne. Nie odchodźcie daleko.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
3: Reklama.
4: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka.
3: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne.

0: szef Szczecińskiej Konfederacji u nas w studiu. Rozmawialiśmy także o remoncie Mickiewicza, komentarz w wiadomościach. Charytatywny turniej lekarzy, byłych mistrzostw świata, to w miniony weekend, a na koniec o Pogoni Szczecin, która podniesie ceny biletów.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Są ważniejsze inwestycje w Szczecinie. Mówił o remoncie ulicy Mickiewicza lider Konfederacji w mieście Rafał Kubowicz. Choć jak przyznał polityk, sam pomysł jest dobry. Pytanie, skąd wziąć na niego pieniądze, gdy mowa o kwotach rzędu 100 milionów złotych. Przypomnijmy, pierwotny projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego zakładał dodanie na Mickiewicza pasów rowerowych. Współrządzący w mieście klub KO teraz zapewnia, że zamiast zabierania pasa ruchu samochodom, trzeba remontować całą ulicę i że znajdą na to pieniądze. To dobry ruch, ocenił Kubowicz.
2: Ja mówiąc o tym, że Mickiewicza należy przebudować, a nie ad hoc malować pasy rowerowe, mówiłem o tym, że to jest zadanie na lata do przodu, bo mamy jeszcze niestety są ważniejsze inwestycje w Szczecinie, aczkolwiek takie doraźne naprawy jak wymiana nakładki to jest do zrobienia oczywiście. Może w następnych latach to się uda wyremontować, także według mnie to jest dobry ruch, bo akurat to, co w budżecie obywatelskim zaproponowano, to było niestety bez przemyśleń.
0: A projekt rewitalizacji ulicy Mickiewicza ma powstać jeszcze w tej kadencji Rady Miasta.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
0: Zmieniamy temat. Ćwierć wieku temu wygrali Mistrzostwa Świata lekarze w piłce nożnej. W miniony weekend wykorzystali rocznicę do zbierania pieniędzy na plac zabaw dla dzieci oddziału onkologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego PUM przy Unii Lubelskiej. Oprócz licznej reprezentacji medyków w imprezie wzięli udział m.in. byli piłkarze Pogoni Szczecin. Kapitan zwycięskiego teamu okręgowej izby lekarskiej z francuskiego Evian z 2001 roku Mariusz Zarzycki opowiadał, że wciąż mają frajdę z grania w piłkę.
3: Spotykamy się w przyjacielskiej atmosferze. Oczywiście walczymy na boisku. Chodzi o to, żeby przede wszystkim pomóc dzieciom chorym na choroby onkologiczne, bo nasza rocznica to jest jedno, a druga to jest sprawa, żeby charytatywnie pomóc.
0: Szef Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulsa podkreślał, że właśnie najważniejsza jest charytatywna część imprezy.
4: Zbieramy na to, żeby zrobić dzieciakom plac zabaw. Chcemy, żeby mogli razem się bawić w tym trudnym okresie, jaki niejednokrotnie jest leczenie choroby onkologicznej, czyli nadzór nad tą chorobą onkologiczną. Chodzi o to, żeby pokazać, że szpital również ma tą ludzką twarz, że to poza tym cierpieniem, dużą odpowiedzialnością i niesamowitym stresem, który tam przeżywamy, żeby również móc mieć jakąś odskocznię.
0: A dla statystyki dodali mi, że w turnieju rozgrywanym na boisku przy Witkiewicza triumfowały ostatecznie gwiazdy ligi.
1: Więcej na stronie super.fm.
0: Trzy kategorie spotkań i cena zależna od rywala. Bilety na mecze Pogoni Szczecin będą droższe. Stawki będą też uzależnione od tego, z kim portowcy będą się mierzyć. Nieznaczne zmiany zaszły również w cenniku karnetów. O szczegółach Piotr Jarząbek.
5: Ceny biletów podzielono na trzy kategorie. Pierwsza, najtańsza, to bilet normalny na sektor A za 75 zł i ulgowy o 10 zł tańszy. W takiej cenie kupimy bilet na mecz z Wieczystą Kraków i Śląskiem Wrocław, czyli dwoma z trzech Beniaminków, a także Koroną Kielce, Motorem Lublin, Piastem Gliwice, Radomiakiem Radom, Wisłą Płock i Zagłębiem Lubin. Druga kategoria jest droższa o 10 zł, tam znaleźli się Raków Częstochowa, GKS Katowice, Krakowia i Widzew Łódź. W trzeciej kategorii, droższej od pierwszej o 20 zł, są mecze portowców z Lechem Poznań, Legią Warszawa, Jagiellonią Białystok, Górnikiem Zabrze i ostatnim Beniaminkiem, czyli Wisłą Kraków. Do 6 lipca obowiązuje także dotychczasowy cennik karnetów. Po tym terminie ich koszt wzrośnie, ale tylko dla nowych kibiców. Dotychczasowi karnetowicze bilet na cały sezon mogą kupić w tej samej cenie do 31 sierpnia.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
6: Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gątek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Villa Lenza zaprasza na spektakl Król Tanga. Muzyczną opowieść inspirowaną życiem Tadeusza Millera, jednego z najpopularniejszych polskich piosenkarzy pierwszych lat po II wojnie światowej. Przedstawienie przypomina postać artysty, który w latach 1946-47 mieszkał i tworzył w Szczecinie. To właśnie tutaj rozpoczęła się jego błyskawiczna kariera. Obdarzony ciepłym barytonem, Miller w krótkim czasie nagrał 63 płyty. Koncertował w całym kraju i zdobył ogromną popularność. Król Tanga to nie tylko opowieść o niezwykłym artyście, ale także okazja do ponownego usłyszenia piosenek, które przed laty wykonywał i dzięki którym podbił serca publiczności. W Teatrze Współczesnym spektakl w reżyserii Agaty Biziuk na podstawie dramatu Mariusza Gołosza, który porusza problem przemocy rówieśniczej. W Teatrze Współczesnym zobaczycie też spektakl Paprykarz Szczeciński. To komediowa opowieść o życiu i śmierci, zbudowana z pozornie zwyczajnych sytuacji. Ktoś dzwoni, ktoś nie odbiera. Ktoś świętuje urodziny, a ktoś trafia do lekarza. Ktoś przychodzi na świat lub odchodzi. Wśród codziennych zdarzeń pojawia się także element absurdu. Ktoś zostaje porwany przez kosmitów, a ktoś po uderzeniu w głowę śni, że

0: Jest człowiekiem. Twórcy z humorem i ironią zaglądają pod aluminiowe wieczko ludzkiej codzienności, stawiając pytania o to, co naprawdę kryje się w każdym z nas. Paprykarz Szczeciński to pełna humoru, ale i refleksji komedia o sprawach, które dotyczą każdego. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
4: 24 minuty zostały do godziny 11. Teraz Brainstorm i Maybe. Maybe, maybe, maybe to jest dobry czas na kawę może? Co? Zróbmy sobie przerwę, a czemu by nie?

15 minut zostało do godziny 11 w Super FM z widokiem na Szczecin, a ja byście wy nie odrywali się od dokumentów, od drogi, od komputera też. Buszuję po naszej stronie super.fm i jak czytam, przetarg na most Kłodny kolejny raz został przesunięty. No najpierw miał być to marzec, potem kwiecień, później czerwiec, a teraz lipiec. No biorąc pod uwagę, jak zabieramy się do tego przetargu, to ja nie chcę myśleć, jak będzie wyglądała budowa. Idąc sloganem miasta Szczecin 2050, no to do tego czasu powinniśmy się z mostem teoretycznie wyrobić. Ale czy tak będzie, to wyjdzie w praniu. Się okaże. Taylor Swift teraz w Super FM z widokiem na Szczecin.

0: 3 minuty, tylko tyle zostało do godziny 11. No i to czas na najświeższe wiadomości w Radiu Super FM. Te przedstawił dla Was Wojciech Wiszniewski. A tuż po wiadomościach niecodzienna historia z kontroli drogowej patrolu policji w Szczecinie. Zostańcie razem z nami.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
2: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
10: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
9: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Jest 11. Wiadomości Super FM.
16: Kibice przywitali Maję Chwalińską. Gwiazda tenisa wróciła z Paryża. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią. Wydano więcej zezwoleń. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody będą lepiej opisane. Wchodzi w życie dyrektywa śniadaniowa.
14: Super FM. Wiadomości.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilkadziesiąt osób zebrało się na lotnisku Chopina w Warszawie, by przywitać wracającą do kraju Maję Chwalińską. Nasza nowa gwiazda tenisa w sensacyjnym stylu dostała się do finału wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Pokonała najdłuższą możliwą drogę przez eliminację. Zgromadzeni w hali przylotów nie kryli wzruszenia, choć nie wszyscy jeszcze dziś rano planowali zobaczyć tenisistkę.
17: No akurat nie po Maję, a po brata.
18: Okej, ale przy okazji.
17: Jest ten przypadek.
18: Ale jest frajda, że przy okazji.
17: Fajnie, tak. Dopiero teraz kojarzę, że Maja przylatuje. W radiu słyszałem, jak żeśmy jechali. Bardziej kibicowałem słuchając, jak oglądając, bo nie jest za tenisem, ale może ma pójdzie ślady. Tak?
18: Gracie w tenisa, czy nie?
19: Ja gram.
18: Tak myślałem, że przynajmniej jedna z was. Czy ty wcześniej słyszałaś to nazwisko, jako ktoś, kto gra w tenisa?
19: No ogólnie słyszałam, ale no była to osoba, która nie była absolutnie w czołówce i no na pewno jest to takie bardzo niespotykane.
18: Liczycie na autograf?
19: Liczymy.
18: A macie przygotowane jakieś kartki, długopis, coś?
19: No nie, w sumie, ale przygotujemy.
16: Z kibicami i podróżnymi zebranymi na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał reporter Tomasz Fęckę. Rząd Węgier ogłosił, że w związku z postępowaniem w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego wzywa ich, by osobiście złożyli wyjaśnienia. Jeśli się nie stawią, decyzje zapadną bez nich, pisze o tym Gazeta Wyborcza. To pierwsze oficjalne stanowisko nowych władz Węgier w sprawie polityków ściganych za przestępstwa, którym rząd Viktora Orbana udzielił azylu. Polscy śledczy chcą postawić politykom zarzuty za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią w Polsce. W ciągu roku wydano 51 tysięcy pozwoleń. Podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, nie ma wątpliwości. To reakcja na wojnę za naszą wschodnią granicą.
3: Rośnie odpowiedzialność, jakie poczucie osobistego bezpieczeństwa za państwo. Zawsze jest to związane z poziomem zagrożenia. W związku oczywiście z tym, co się dzieje na wschodzie, co nie jest zaskoczeniem, ten poziom zagrożenia wzrósł, więc niektóre osoby postanowiły na to zareagować akurat w taki sposób, żeby posiąść jakieś bazowe umiejętności strzeleckie.
16: Ekspert wskazuje też na lukę w prawie. Tak zwana broń czarnoprochowa dostępna jest bez żadnych pozwoleń, a jest śmiertelnie groźna. Ósmoklasiści zdają dziś egzamin z języka polskiego. Ci, którzy z powodów niezależnych od siebie nie mogli podejść do egzaminu w maju. Jutro będzie matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody będą lepiej opisane. W połowie czerwca wchodzą w życie unijne przepisy, tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Zmiany dotyczą m.in. produkcji dżemów i galaretek, mówi adwokat Artur Dejnowicz.
20: Dyrektywa zobowiązuje producentów do zwiększonej ilości owoców w przypadku produkcji na 1 kg produktu. Obecnie jest to 350 gram na 1 kg produktu. Po wejściu w życie dyrektywy 1 kg produktu będzie musiał być wyprodukowany przynajmniej z 450 gram owoców, a w przypadku produktów ekstra nawet z 0,5 kg.
16: Zmiany dotyczą także miodów. Etykiety miodu będą musiały wyraźnie określać kraje pochodzenia, również mieszanek miodów, wraz z procentową zawartością miodu z każdego z krajów.
21: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
14: Super FM. Pogoda.
0: Snują się powoli białe obłoki na szczecińskim niebie, ale co najważniejsze, z tych chmur nie spadnie nawet drobna kropla deszczu. Aktualnie 20 na Placu Szerockiego, tyle samo na rondzie Giedroycia i Gierosa, maksymalnie dzisiaj do 23. Jutro możliwe przelotne opady deszczu.
21: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
22: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Ciężko jest wrócić do pracy po długim weekendzie. Oj, ciężko. Ale to można się też stęsknić za szefem, za współpracownikami, za atmosferą też, za przerwą kawową, za szybkim wyjściem z pracy. Zawsze są dobre rozwiązania, nawet przy poniedziałku. A jak jeszcze do tego zagra wam Super FM, to dzień od razu ma pozytywne wibracje. I z takimi rozpoczniemy tę godzinę. Dawid Podsiadło już za chwilę, a w tej godzinie między innymi rozmowa w ramach kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Bądźcie razem z nami w tej godzinie. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry.
22: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę ŻAK w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Tom Grennan w Super FM z widokiem na Szczecin. 16 minut po godzinie 11. Teraz historia z długiego weekendu, proszę bardzo. Jak się okazuje, pewien kierowca postanowił pouczyć policjantów z drogówki, zatrzymując się przy patrolu, by ci bacznie weryfikowali auta jadące lewym pasem, ale jadące niezbyt szybko, a za wolno. No problem tkwił jedynie w tym, że wspomniany kierowca był pod wpływem alkoholu. No i jakby... Masz, no, po prawie jazdy. Ale z drugiej strony, to trzeba mieć odwagę, to trzeba mieć też tupet, by tak zagadać do funkcjonariusza, będąc pod wpływem. To tak jakby jechać na komendę samochodem o poranku po dobrej imprezie, by sprawdzić swoją trzeźwość, a tam na alkomacie wychodzi 0,5.

0: Dzięki niej możemy patrzeć przez różowe okulary nawet w poniedziałkowe przedpołudnie. Pink w Super FM z widokiem na Szczecin. Mam dobre informacje dla wszystkich. Dla wszystkich spragnionych plenerowych seansów filmowych, bo już 25 czerwca startuje Kino na Leżakach. Będą filmowe klasyki, będą familijne hity czy kino akcji, ale też coś dla najmłodszych. No każdy znajdzie coś dla siebie. Co ciekawe, w tym roku są 3 tematyczne cykle filmowe, a są to Oscarowe noce, Kino na fali czy Kino drogi. Nie wiem jaka będzie pogoda, ale jakby co, to warto zaopatrzyć się w przeciwdeszczową pelerynę, albo lepiej w parasol. W parasol lepiej, będzie dobry i na słońce, i na deszcz.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasje i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama. Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.

0: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
1: Dzisiaj w programie w ramach kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W studiu Radia Super FM jest ambasador tej kampanii, Robin Rogalski. Kierowca wyścigowy, tancerz, a na swoim koncie masz mnóstwo osiągnięć od gokartowego do niemieckich mistrzostw GT w kategorii GT3.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pochodzisz ze Szczecina, masz mnóstwo pasji, a w wieku 25 lat osiągnąłeś bardzo wiele. Skąd tyle pomysłów i pasji, powiedz?
2: Wiesz co, czy bardzo wiele? Na pewno można powiedzieć kompletnie w różnych dziedzinach też.
1: Tak.
2: Ponieważ jeżeli porównać mnie do jakiegoś kierowcy Formuły 1, to on osiągnął więcej w samej dziedzinie motosportu. U mnie to jest o tyle nietypowe i o tyle wszechstronne, ponieważ ja nie zawsze się tym zajmowałem, po prostu nie jedną dyscypliną. Więc to przychodziło w miarę naturalnie na przestrzeni różnych lat. I tak się moje życie potoczyło. Ja tego, w sensie oczywiście ja to planowałem, ale na przykład nie planowałem z wyprzedzeniem zmiany dyscypliny, więc to przyszło niespodziewanie.
1: A skąd to przyszło?
2: Kompletnie przez przypadek. Jakby sam fakt motosportu, ja się tym nigdy nie interesowałem, nigdy się tym nie jarałem. Nie rozumiałem, dlaczego ludzie w ogóle oglądają wyścigi i jak mogą to robić. To robił świętej pamięci mój tata. Akurat oglądał Formułę 1 i się nią pasjonował. I wiem, że wspierał, w sensie wiem, też w tym uczestniczyłem, wspierał jednego zawodnika z Niemiec w rozwoju jego kariery. I chciałem po prostu spróbować i mi się to spodobało. To był kompletny przypadek.
1: No dobra, a breakdance? Bo też tańczyłeś.
2: Tak,
1: czy tańczysz dalej?
2: Nie. W ogóle breakdance nie trenuję już od dłuższego czasu. Od jakichś 8-9 lat kompletnie. Mhm. To była moja, powiedzmy, taka zajawka, jak byłem dzieckiem w podstawówce, którą kontynuowałem i się w niej rozwijałem. Natomiast wiesz, jako dzieciak to było bardziej coś na takiej zasadzie, że mi się podobało, że moi koledzy na korytarzu stali na rękach i ja chciałem też tego spróbować i tak się jakoś to rozwinęło, a przez to, że to też trochę ma na to wpływ. Ta decyzja została podjęta dlatego, że ja też mam krótkie ścięgna Achillesa i musiałem po prostu coś ćwiczyć, żeby się rozciągać. I stąd po prostu ten pomysł. Nie przyjęli mnie do szkoły gimnastycznej, bo byłem za stary, miałem 8 lat, a mogłem mieć maksymalnie 7.
1: Aha.
2: I to był argument dla mojej mamy, jako 8-latka, że to zapisz mnie na breakdance, bo mi się to podoba.
1: Poza motorsportem coś jeszcze cię rajcuje?
2: Ciężkie pytanie, wiesz, chyba tak, w sensie...
1: Takie, wiesz, hobby, które mówisz sobie, kurczę, fajny jest motorsport, ale poza tym motorsportem, bym na przykład, nie wiem, taki moment oddechu złapał.
2: Nie, grał na marakatosach na przykład co wtorek o 15. Nie mam czegoś takiego, że coś konkretnie robię, żeby się wyciszyć lub po prostu z pasji. No czasem po prostu gram na komputerze z kolegami, ale to kompletnie, wiesz, for fun. Mhm. A tak poza tym, czy mam jakąś inną pasję? No ja bardzo, bardzo cieszę się i bardzo się angażuję w drogę, którą przebywam, ponieważ motosport, muszę, powiedzmy, tworzyć jakąś wartość biznesową wokół tego, żeby to móc realizować i się w tym rozwijać. I to bardzo mocno angażuje mój czas.
1: No właśnie, jak to godzisz na co dzień?
2: Wiesz co, staram się dzielić tą pasją z innymi ludźmi, którzy mnie wspierają w tej mojej drodze. I na przykład stworzyłem wspólnie ze wspólnikami taki klub, The Club się nazywa, dla przedsiębiorców, którzy właśnie mają pasję do motoryzacji i ja ich uczę po prostu jeździć, zabieram ich na tor, pokazuję ten świat motosportu kompletnie od środka. Dzięki temu oni po prostu wspierają moją drogę, mogę się więcej trenować, mogę się rozwijać i to mnie mocno angażuje po prostu czasowo.
1: A do rozmowy z Robinem Rogalskim wrócimy już za chwilę. Zostańcie razem z nami.
0: Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
1: W ramach kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko rozmawiam dzisiaj w studiu Radia Super FM z ambasadorem tej kampanii, Robinem Rogalskim. Wspominaliśmy już o wielu rzeczach, ale stawiasz sobie dość wysokie cele, ale wszystkie je potrafisz realizować. I to jest piękne.
2: Tak, bo ja się wstydzę po prostu przegrywać.
1: A przegrałeś się kiedyś?
2: Ja przegrywam. No, przegrałem teraz w weekend. Miałem na przykład zawody, gdzie mieliśmy awarię silnika. A drugiego dnia mój kolega się rozbił. Przegraliśmy. W sensie...
1: Ale sztuką jest przegrywać.
2: No w sensie wiesz, no sztuką jest brać to na klatę i po prostu zwycięzcą jest osoba, która się nie poddała jeden raz
1: więcej. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.
2: Tak,
1: złota
2: tak,
1: zasada.
2: Tak. Więc no jakby sportowo mam teraz taki cel bardzo mocny, wiesz, no bo ja na przykład chciałbym być tylko sportowcem.
1: Tak.
2: I tylko jako sportowiec się identyfikować, bo trochę jak byłem młodszy, troszkę tak bardziej do tego podchodziłem, ponieważ no, miałem wsparcie rodziny i nie musiałem za bardzo o tym myśleć, więc nie musiałem być bardziej wszechstronny, jak jestem teraz.
1: Tak.
2: No i wiesz, i ja na przykład się, nie chcę powiedzieć, wstydziłem, no ale... Było mi głupio na przykład robić jakieś działania marketingowe po to, żeby się promować jako sportowiec, bo mówiłem, a jestem wystarczająco dobry, więc wynik da mi na przykład konkretne rezultaty, żeby móc się dalej jeszcze rozwijać, chociażby wizerunkowe, żeby
1: iść do przodu.
2: Współpracować z innymi markami, tak. I iść do przodu. A no po prostu zrozumiałem to teraz, że no to nie tak wygląda, że trzeba naprawdę bardzo dobrze dzielić te obowiązki i jakoś tym zarządzać, wiesz, to nie jest takie proste, jak się wydaje.
1: Ambasadorzy kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko, są dowodem na to, że nigdy nie jest za późno, by zmienić kierunek, zdobywać nowe umiejętności, kompetencje i co najważniejsze, realizować marzenia. Robin, chcesz zbudować wokół siebie legendę?
2: Tak.
1: No i taki status legendy, no bo takimi na przykład w Formule 1, nie wiem, był Niki Lauda.
2: Niki Lauda, Ayrton Senna.
1: Na przykład.
2: No tak, no ale spójrz, Ayrton Senna był osobą, która była definiowana głównie właśnie jako taki czysty talent. Mhm. Jako taka właśnie legenda, bo jest czysty talent i tak, jest niesamowicie szybki. Tak samo Robert Kubica jest w Polsce, jest niesamowicie szybkim zawodnikiem i to dało mu możliwość jazdy w Formule 1. A no ja troszkę zmierzam inną ścieżką, ponieważ ja też zacząłem dużo później właśnie, takie. Mhm. To też się, śmieszne jest to, że właśnie to tak się wpasowuje do tej kampanii, bo zacząłem jak miałem 17 lat. Normalnie powinienem zacząć, jak miałem, nie wiem...
1: Wcześniej.
2: No, z 5, 6, 7, 8. Mhm. Więc troszkę późno, no, ale chcę pokazać właśnie tym wszystkim ludziom, że no, można to zrealizować i, no, i nikt nie będzie mi mówił, kiedy ja mam zaczynać. Jakby no, to wszystko zależy ode mnie.
1: Wychodzi od ciebie.
2: Tak, tak, tak, tak. Więc chcę to zrealizować i chcę być takim dowodem dla szerszej grupy odbiorców, że można realizować cele, które nawet są... powiedzmy nieosiągalne, wiesz, to jest strasznie powiedzmy kosztowny sport, naprawdę, który zrzesza niesamowitych ludzi wokół siebie, którzy po prostu dorobili się już na czymś innym, a ja chcę po prostu zbudować środowisko, w którym nie tylko ja, ale również inni zawodnicy będą mogli się rozwijać właśnie bez względu na te koszty.
1: Powiedz, jakie plany na najbliższe miesiące albo lata?
2: Wiesz co?
1: Planujesz, czy generalnie żyjesz tu i teraz maksymalnie 3 miesiące do przodu i co
2: nie,
1: będzie dalej,
2: no,
1: to się okaże?
2: Ja jeszcze wczoraj, w sensie dzisiaj w nocy jeszcze liczyłem sobie na przykład budżet na kolejny rok. Ja cały czas o tym myślę. Oczywiście chcę się ścigać w największych imprezach motosportowych na świecie. To jest mój cel. Chcę w nich wygrywać, chcę jeździć z przodu. Chcę się dobrze móc do nich przygotowywać. I chcę pomagać ludziom po prostu wokół siebie i tyle.
1: No, no i tego ci życzę w takim razie.
2: No dziękuję, dziękuję. No, no wiesz, no, to jest ambitny cel. Mówimy o naprawdę no, o największych imprezach na świecie. Okej, okay, no jeszcze jest Formuła 1. To też jest...
1: Ale to jest ambicja i to jest cel też, po którym gdzieś ty sięgasz? Czy wiesz, raczej...
2: Ciężko powiedzieć, bo serie, w których ja jeżdżę, są to serie, które charakteryzują się kompletnie innym stylem jazdy, więc na przykład, żeby wejść do Formuły 1, musisz jeździć więcej w bolidach niż w samochodach GT, którymi ja się ścigam. Więc czysto teoretycznie jest to realny cel, w sensie
1: jest możliwy.
2: Tak. Jest możliwy, natomiast jest mało realny z tego względu, że ja jestem po prostu jako osoba przyzwyczajona do czegoś innego, do innych reakcji, ale chyba chciałbym spróbować pojeździć też bolidami, wiesz, po prostu.
1: Bo to jednak coś innego.
2: Tak, no jakby jazda bolidem daje ci realnie po prostu więcej fanu z jazdy niż z samochodem, ale już na przykład sama polityka Formuły 1 mnie kompletnie nie rajcuje i nie wiem, czy byłbym szczęśliwy jeżdżąc w Formule 1. W sensie, wiesz, to jest niesamowite przeżycie.
1: Tak.
2: Super historia, wyróżnienie, ale pytanie, co dalej i po co w ogóle to robić, prawda? Więc ja to chyba robię głównie dla swojego szczęścia i dla swoich ambicji i widzę siebie dużo bardziej szczęśliwego w rywalizacji koło w koło w GT, no bo po prostu mnie to bardziej rajcuje. A w ogóle swoją drogą, jeżeli to też jest może powiedzmy ciekawostka dla odbiorców, jazda w GT powiedzmy jest dwukrotnie, trzykrotnie niższa niż w bolidach, wiesz, żeby jeździć w bolidach to potrzebujesz, nie wiem, 15 milionów złotych, żeby się dobrze przygotować, no to jest sporo kasy, żeby to uzbierać.
1: No, zdecydowanie. No, więc... Ale możesz wszystko.
2: Możesz wszystko, nie, no jasna sprawa, jakby możemy też to realizować, tylko no po prostu wymaga to konkretnego zaangażowania i planu na jego realizację i tyle.
1: Gościem w studiu Radia Super FM był dzisiaj Robin Rogalski, ambasador kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Robin, dziękuję pięknie.
2: Również, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Na zegarach zbliża się godzina 12 w samo południe. Najświeższe wydanie wiadomości w Radiu Super FM. Ja Wam dziękuję za dzisiaj, życząc pięknego popołudnia i słyszymy się w popołudniowej pomocy drogowej. Tomek Janicki, pięknego poniedziałku Wam życzę i do usłyszenia.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: I po reklamie.
6: Jest 12. Wiadomości Super FM.
7: 25 turystów w Tatrach potrzebowało pomocy w długi weekend. Polski premier apeluje do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Przytomność na murawie po raz drugi stracił ten sam piłkarz. Co dalej z jego karierą?
3: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ratownicy TOPR podczas długiego weekendu udzielili pomocy 25 turystom. Najtragiczniejszym wydarzeniem był śmiertelny wypadek na Rysach, w którym zginął 50-letni mężczyzna, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Kobieta, która spadła razem z mężczyzną z dużej wysokości, została w ciężkim stanie przetransportowana do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. TOPR dementuje wcześniejsze informacje i podkreśla, że mężczyzna poruszał się w zalecanych rakach, jednak podczas transportu jego ciała musiały być one zdjęte i umieszczone w plecaku. Pozostałe interwencje dotyczyły głównie mniej groźnych zdarzeń, na przykład utknięcia turystów w trudnym terenie, skręcenia nóg, ale byli też turyści, którzy wymagali transportu ze schronisk z powodów problemów żołądkowych. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. Współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy i obu narodów, podkreślił Tusk. Problemy w relacjach polsko-ukraińskich rozpoczęły się po tym, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dojazdy do pracy pożerają nam życie. Średnio każdy Polak przeznacza godzinę każdego dnia roboczego, by dojechać do pracy, co daje nam ponad 200 godzin w roku w samochodzie lub w komunikacji, mówi Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
8: Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
7: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, w ogóle praca zabiera nam dużo czasu. Siedzimy w firmach średnio 3 godziny tygodniowo, więcej niż unijna średnia. 5 lat temu cały sportowy świat wstrzymał oddech, gdy podczas meczu Mistrzostw Europy Christian Eriksen zasłabł na boisku i walczył o życie na oczach wszystkich kibiców futbolu. Wczoraj duński piłkarz ponownie stracił przytomność na murawie. Zszedł z boiska w własnych siłach, ale o tym, czy zagra na mundialu, zdecydują teraz lekarze. Michał Waszkiewicz.
9: 5 lat temu na stadionie w Kopenhadze Christian Eriksen przez kilka minut był reanimowany na środku murawy. Finał tej historii był szczęśliwy, a dzięki lekarzom Duńczyk dość szybko wrócił do gry, wyjaśniał kardiolog sportowy profesor Łukasz Małek.
10: Szczepiono mu takie urządzenie zwane kardiowerterem defibrylatorem, które ma za zadanie zapobiec zatrzymaniu krążenia w razie wystąpienia tego, co nazywamy migotaniem komór.
9: Na grę z kardiowerterem zgody nie wyraziła włoska federacja, ale Eriksen mógł bez przeszkód kontynuować karierę najpierw w Anglii, a ostatnio w Niemczech. I nic się nie działo. Do wczoraj, gdy zasłabł w trakcie towarzyskiego meczu między Danią a Ukrainą.
10: Jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. Zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął.
9: Eriksen przechodzi szczegółowe badania i pewnie wkrótce zapadnie decyzja, czy może mimo wszystko zagrać na mundialu.
7: 34-letni piłkarz do wczoraj zakończenia kariery jeszcze nie planował, a mundial rusza już w czwartek, 11 czerwca.
6: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: W szczecińskim Ogrodzie Różanym już kwitną pierwsze róże. Warto wybrać się tam na spacer i nacieszyć oczy i nos kolorami i zapachami. Ogród Różany został założony w 1928 roku z okazji zjazdu ogrodników w Szczecinie, czyli za 2 lata będzie obchodził 100. urodziny. Zrewitalizowany i odnowiony w 2005 roku jest miejscem, które chętnie odwiedzają zarówno mieszkańcy, jak i przyjeżdżający do Szczecina turyści. Na Różance rośnie około 10 tysięcy krzewów róż w prawie 100 odmianach. Róże kwitną od późnej wiosny aż do pierwszych przymrozków. Niektóre są malutkie i drobne, a inne mają wielkie kwiaty. Część róż oszałamiająco pachnie. Oprócz róż, które oczywiście są główną atrakcją tego miejsca, warto zwrócić uwagę na inne rośliny, na przykład na drzewa. Rosną tu lipy, pięknie kwitnąca wiosną wiśnia piłkowana, miłorzęby, strzeliste świerki serbskie, ale też unikalna metasekwoja chińska. Na terenie Różanki działa też zabytkowa fontanna. 4 gęsi, które wyciągają długie szyje, są dziełem szczecińskiego rzeźbiarza Kurta Schwertfegera. Całość kompozycji nosi nazwę Ptasia studnia. Latem w Ogrodzie Różanym odbywają się koncerty i przedstawienia dla najmłodszych. Warto też wspomnieć o części ogrodu od północno-zachodniej strony, czyli tej od ulicy Pawła Jasienicy, torów kolejowych i nowej drogi, która jest częścią obwodnicy Śródmieścia. Tu nie ma róż, tylko trawnik, ale za to jest zadaszona wiata ze stołami i ławami, gdzie można się schronić podczas deszczu. Jest też drewniany podest, na którym w sobotnie letnie wieczory odbywać się będą potańcówki. Znajdziecie też tutaj tajemnicze drewniane domki na jednej nóżce. To plenerowa różana czytelnia, która działa na zasadzie book crossingu. Można tu przynieść swoje przeczytane książki i dać im drugie życie. W okolice Różanki dojdziecie na pieszo z Parku Kasprowicza, ale dojedziecie też komunikacją miejską. Najbliżej będzie z przystanku Teatr Letni, na którym zatrzymują się autobusy numer 53 i 60. Oraz z przystanku Łękno, tu zatrzymują się autobusy 53, 60 oraz 67 i tramwaje 1 i 9.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama. Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. To będzie historyczny tydzień dla szczecińskiej sceny muzycznej. Akademia Sztuki zaprasza na pierwsze w historii Wydziału Jazzu i Produkcji Muzycznej koncerty dyplomowe. Od dziś, przez niemal 2 tygodnie, kultowy Jazzment Club wypełni się świeżą energią, autorskimi kompozycjami i zupełnie nowymi aranżacjami jazzowych klasyków. Młodzi, zdolni i gotowi, by podbić muzyczne świat. Studenci studiów licencjackich i magisterskich zaprezentują swoje dyplomy na żywo. Początek maratonu już dziś o 17:00. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Pokaz filmu Rekwiem dla stoczni oraz rozmowa z reżyserem Piotrem Binkiem. To symboliczne, głęboko emocjonalne pożegnanie Stoczni Szczecińskiej. Miejsca, które przez dekady było sercem przemysłowym miasta i świadkiem historii Polski. Film nie szuka winnych, ani nie rozlicza polityki. Zamiast tego opowiada o przemijaniu, pamięci i godności. W muzyczno-wizualnej formie oddaje hołd ludziom, którzy poświęcili tej przestrzeni swoje życie zawodowe. To Rekwiem nie rozgrywa się w sali koncertowej, lecz wśród suwnic, dźwigów i zardzewiałych kadłubów. Dokumentalny film zobaczycie w Domu Kultury Słowianin we wtorek o 11:00. Na południowe rapsodie traficie w Bałtyckim Porcie Kultury. 10 czerwca będzie Dzień Portugalii i odbędzie się tam koncert polsko-portugalskiego duetu artystów. Wieczór rozpocznie sonata na skrzypce i fortepian jednego z najważniejszych twórców portugalskiej muzyki XX wieku. W drugiej części koncertu

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: EU i zapisz dziecko już dziś.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
4: Myśliwce NATO zastrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Inicjatywę w sprawie Ukrainy przejmują europejskie kraje. Jedna książka na rok, tyle średnio czytają Polacy, chociaż nie wszyscy otwierają przy tym książki.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trajnowska-Bis. Siły zbrojne Łotwy poinformowały, że myśliwce NATO zastrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem w powiatach Lucyn, Balwi i Aluksne. Na wschodzie Łotwy wschodnia część tego kraju jest szczególnie narażona na incydenty związane z dronami. Na początku maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w mieście Rzeżyca. Incydent nie spowodował wówczas ofiar. Europa przejmuje inicjatywę w sprawie Ukrainy. Propozycję Kijowa dotyczącą bezpośrednich ukraińsko-rosyjskich rozmów poparły Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Wczoraj z europejskimi liderami z tych krajów spotkał się w Londynie prezydent Wołodymyr Zełenski. O szczegółach Tomasz Sorchowski.
5: Do porozumień w tej sprawie zgadzają się wszyscy, tyle że każdy rozumie przez nieco innego. Putin właściwie przyjmuje wyłącznie ukraińską kapitulację. To oczywiście nie do zaakceptowania dla Kijowa. Ukraińcy z Brytyjczykami, Francuzami i Niemcami przedstawili 5 warunków do zakończenia wojny. Po pierwsze, chcą natychmiastowego i kompletnego zawieszenia broni. Po drugie, przyznania, że Ukraina może zawierać sojusze, jakie chce. Po trzecie, przyjęcia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z obecnością międzynarodowych sił pokojowych. Po czwarte, aktywa Rosji mają zostać zamrożone do czasu, aż Moskwa zrekompensuje Kijowowi zniszczenia wojenne. Piąty warunek to, i tu cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa.
4: Tymczasem ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. Charków oraz Odessę na Ukrainę. Uderzyli ponad 150 dronami bojowymi. Trwa ustalanie przyczyn zatrucia wody po tym, gdy w rzece Stopnica w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu znaleziono śnięte ryby. Alarm jako pierwsi w weekend podnieśli wędkarze. To oni zauważyli martwe ryby i powiadomili służby. Na miejscu pojawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i Wody Polskie, mówi Wiesław Bobek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy.
6: Na wodzie było widać zmieniony kolor tej wody. No dzisiaj po burzy, po wczorajszych ulewach, no to kolor rzeki jest troszkę inny. W wszystkich zakolach stała tak piany oraz kolor wody był zbliżony do czarny.
4: Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Policja i Wody Polskie szukają sprawcy. Grozi mu mandat do 7,5 tysiąca złotych. Jedną ścieżkę w roku, tyle średnio czytają Polki i Polacy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest stabilny, co pokazują badania.
7: Na plaży, wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia. W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
8: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne. Na e-booki głównie, ale też i audiobooki.
9: Jak ktoś czyta, to jest ciekawe.
8: Jest to taka forma zastępcza, ale też obcowanie z książką.
4: Jest też grupa czytelników, którzy po książki sięgają częściej, czytając 7 lub więcej rocznie. To około 7% badanych w najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej.
0: To jest Super FM na 97,5.

0: Gdynie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: 10 czerwca w najbliższą środę w kinie Pionier 1907 w Szczecinie startuje prawdziwe święto kina francuskiego. 17. edycja przeglądu nowego kina francuskiego z małym dodatkiem klasyki tej kinematografii. W programie przeglądu znajdą się najciekawsze propozycje filmowe ostatnich miesięcy. Między innymi adaptacja głośnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Nostalgiczna podróż do Francji lat 80., czyli najnowszy film twórców Nietykalnych zatytułowany Przeżyj to sam. Wydarzeniem będzie Fałszerz stulecia, opowieść o największym fałszerzu w historii Francji, urodzonym w Polsce, Janie Bojarskim. W mroczne klimaty źle kończącego się koncertu techno zabierze widzów film Mi Amor. Contain Dupie przyjrzy się nietypowej influencerce w filmie Wypadek fortepianowy, a Richard Linklater przypomni w nowej fali historię powstania najsłynniejszego filmu Jean-Luc'a Godarda, czyli Udo utraty tchu. Przegląd w Pionierze zainauguruje młodsza siostra już najbliższą środę, tak gorąco przyjęta na zeszłorocznym festiwalu w Cannes, gdzie film doceniono nagrodą dla najlepszej aktorki. Klasykę kina w przeglądzie reprezentuje Windą na szafot z muzyką Milesa Davisa. Zestaw znakomitych tytułów uzupełniają głośne i doceniane Poczta głosowa, Guru i Wielki łuk. Przegląd w Pionierze potrwa do 17 czerwca i w jego trakcie pokazanych zostanie 11 filmów. Prawdziwa uczta nie tylko dla miłośników kina francuskiego, ale także dla tych, którzy w kinie doceniają po prostu dobre kino.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
6: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: I po reklamie. Radio Super FM.
14: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Choroby i zaburzenia w działaniu tarczycy są dziś powszechne. Większość z nich dobrze reaguje na leczenie zachowawcze. Istnieją jednak sytuacje, w których operacja jest konieczna. Rokrocznie w całej Polsce nawet 30 tysięcy pacjentów przechodzi operację tarczycy. W roku ubiegłym specjaliści ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie takich zabiegów przeprowadzili ponad 140. Moim gościem jest dzisiaj profesor Jerzy Sieńko, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Witam serdecznie, panie profesorze.
2: Witam panią redaktor, witam państwa.
1: Panie profesorze, zaczniemy od bezpieczeństwa pacjenta. Dlaczego jest takie ważne?
2: Bezpieczeństwo jest ważne dlatego, że nasze życie i nasze zdrowie to są wartości najważniejsze i powinniśmy robić wszystko, aby tych wartości nie narażać, a więc bezpieczeństwo jest czymś, co powinno towarzyszyć naszemu życiu po to, aby ono było jak najdłuższe i odbywało się w jak najlepszym komforcie, w jak najlepszej jakości tego życia. Wszelkiego rodzaju ingerencje w ludzki organizm są związane zawsze z pewnym ryzykiem gdzieś, gdzie to bezpieczeństwo jest narażone. Nie ma tak, że ingerencja w ludzki organizm jest zupełnie obojętna. Oczywiście w zależności od rodzaju tej ingerencji, bo inne ryzyko, inne zagrożenie bezpieczeństwa będzie w przypadku pacjenta, który będzie miał wykonywane bypassy naczyń wieńcowych na otwartej klatce piersiowej, a zupełnie inne będzie ryzyko związane z bezpieczeństwem pacjenta, u którego metodą laparoskopową będziemy usuwali chory zdrobiały wyrostek robaczku. Ale nie ma takiej sytuacji, że to bezpieczeństwo jest zupełnie niezagrożone. Każda ingerencja w ludzki organizm niesie ze sobą ryzyko wystąpienia określonych powikłań, a więc to bezpieczeństwo gdzieś tam jest zachwiane i musimy sobie z tego zdawać sprawę, dlatego nigdy nie ma takiej sytuacji, że jakikolwiek lekarz wykonujący zabiegi, czy to w zakresie chirurgii, kardiochirurgii, ginekologii, czy interwencyjnej dermatologii, podejmie ryzyko przeprowadzenia zabiegu, jeżeli korzyść z takiego zabiegu nie przewyższa ryzyka wystąpienia określonych powikłań. Nie można, to jest główna zasada wszystkich pacjentów, wszystkich lekarzy, którzy kwalifikują pacjentów do leczenia operacyjnego, jest taka, że korzyść wynikająca z zabiegu musi przewyższać ryzyko złamania tego bezpieczeństwa, ryzyko wystąpienia określonych powikłań.
1: Jaka jest różnica między powikłaniem a błędem medycznym?
2: Jest zasadnicza. Powikłanie to jest coś, co jest przypisane danej procedurze. W przypadku pacjentów, bo dzisiaj rozmawiamy o pacjentach, którzy są leczeni chirurgicznie z powodu schorzeń tarczycy. Powikłania mogą być przy tym zabiegu niespecyficzne i specyficzne. Do tych powikłań niespecyficznych zaliczamy krwawienie pooperacyjne. Może się okazać, że naczynie, które chirurg podwiązał w trakcie zabiegu, że się zsunęła podwiązka, nastąpiło krwawienie pooperacyjne. Może się okazać, że w przypadku pacjentów z nadwagą, z cukrzycą, którzy nie zachowują zasad higieny, może dojść do zainfekowania takiej rany w przebiegu leczenia pooperacyjnego. To są powikłania takie niespecyficzne, towarzyszące każdej operacji, można powiedzieć. I są też te, akurat temu zabiegowi przypisane powikłania bardzo specyficzne, a więc do tych powikłań należy uszkodzenie czasowe bądź trwałe nerwu ktaniowego stecznego, który odpowiada za ruchowe unerwienie naszych fał dwugłosowych. To, że dzisiaj możemy razem rozmawiać, to, że słuchacze nas słuchają, wynika z tego, że nasze fałdy głosowe drgają, a drgają dlatego, że mają unerwienie prawej po lewej stronie, pochodzą ze nerwu ktaniowego wstecznego. Oczywiście kolejne też powikłanie związane z tym zabiegiem to jest przypadkowe usunięcie gruczołów przytarczycowych, które odpowiadają za gospodarkę wapniowo-mineralną naszego organizmu. To są te powikłania, które są przypisane. I to nie są błędy medyczne. Zdarza się oczywiście, że u pacjentów dochodzi do trwałego bądź czasowego uszkodzenia nerwu ktaniowego wstecznego i nie jest to błąd medyczny, tylko to jest powikłanie. Gdyby chirurg, który usuwa gruczoł tarczowy w trakcie zabiegu pozostawił gazik w ranie operacyjnej, tak się nawet robi, że jak wycinamy jeden płat, jest już usunięty, przechodzimy do usuwania drugiego płata, wkłada się gazik w to miejsce, aby on zapewnił taką względną hemostazę i potem należy go oczywiście na koniec zabiegu usunąć. Jeżeli by chirurg nie usunął tego gazika, wtedy mamy do czynienia z błędem medycznym, ponieważ to wynika jednak z pewnego niedbalstwa, można powiedzieć braku staranności i taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. I to jest ta zasadnicza różnica. Oczywiście pacjenci, którzy często, u których wystąpiło powikłanie, szukają jak gdyby sprawiedliwości, idą, piszą skargi do sądu na szpital, w placówkę, w której był przeprowadzany zabieg, idą do Okręgowej Izby Lekarskiej, do Biura Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, pisząc skargi, że doszło u nich do takiej sytuacji, takiego zdarzenia, pogorszenia zdrowia. Oczywiście to jest sytuacja taka, w której pacjent z powodu wystąpienia powikłania szuka gdzieś, ma roszczenia swoje, wynika z jednej prostej zasady, że lekarz, który przeprowadzał zabieg, nie porozmawiał z tym pacjentem przed zabiegiem i nie wyjaśnił mu, że do tej procedury są przypisane określone powikłania i nie wyjaśnił temu pacjentowi, że jest diametralna różnica pomiędzy powikłaniem a błędem medycznym.
0: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
3: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: I po reklamie.
8: Jest 14. Wiadomości Super FM.
9: 10-latka upadła w szkole i zmarła. Śledztwo w sprawie umorzone. Donald Trump wzywa Izrael i Iran do wstrzymania ataków. Będzie konkurs na darmowe podróżowanie koleją po Polsce i Niemczech.
0: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trajnowska, BIS. Po trwającym pół roku śledztwie umorzone zostało śledztwo związane ze śmiercią 10-letniej dziewczynki z Grudka na Podlasiu. Na początku grudnia dziewczynka upadła w szkole, uderzając głową o podłogę, ale nie została wezwana do niej pomoc medyczna. O wypadku nie powiadomiono też jej rodziców. Kilkanaście godzin później dziewczynka zmarła w domu we śnie. 6 grudnia rano zmarłą córkę znalazła jej matka, gdy próbowała ją dobudzić. W śledztwie ustalono, że zgon dziewczynki nie był związany z upadkiem w szkole i uderzeniem głową o podłogę, a z chorobą dziecka. Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne. Izrael i Iran muszą natychmiast wstrzymać ogień, wzywa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Między obydwoma krajami doszło do wymiany ognia. Pierwszy raz od czasu wprowadzenia rozejmu 2 miesiące temu. Szczegóły Tomasz Orchowski.
10: Izraelczycy kontynuowali uderzenia wymierzone w Hezbollah w Libanie, ale Iranu nie atakowali. Teraz spirala przemocy na Bliskim Wschodzie nakręca się ponownie. Czego chciałby uniknąć Donald Trump, bo amerykańskie społeczeństwo nie popiera tego konfliktu. To wpłynie na proces dyplomatyczny, którego celem jest zakończenie tej narzuconej nam wojny. Mówił rzecznik irańskiego MSZ-u. Teheran uderzył na Izrael, bo ten zaatakował Bejrut, mimo że zgodnie z umową wspieraną przez Amerykanów miał tego nie robić. Według Tel Awiwu operacja była odpowiedzią na ataki Hezbollahu.
9: Wracamy do kraju. Wystarczy wyremontować mieszkanie, by w nim zamieszkać. W Łodzi ruszyła druga edycja programu Mieszkanie za remont. To propozycja dla tych, którzy kwalifikują się do mieszkania komunalnego, ale go nie dostali. Z powodu dużego zainteresowania rok temu teraz lokali będzie więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
11: Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta, mówi dyrektor Zarządu Lokali Miejskich Katarzyna Błachowicz-Barszcz.
12: Staraliśmy się dać lokale, w których zakres prac nie będzie szeroki. Dajemy tylko podstawowy zakres, który powinien być minimum.
11: A po remoncie podpisujemy umowę najmu na czas nieokreślony. Stawka czynszu w takim lokalu to 1/4 wartości rynkowej. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu.
9: Zgodnie z obietnicą w tym roku dostępnych będzie więcej, bo aż 30 lokali, ponieważ rok temu na wystawione 11 mieszkań wnioskowało aż 150 osób. Darmowe podróżowanie pociągiem w Polsce i Niemczech to propozycja dla osób młodych do 27 roku życia. Polski minister infrastruktury dogadał się z niemieckim ministrem transportu w sprawie polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Chodzi o pulę 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla osób młodych. Bezpłatny 7-dniowy bilet będzie można wygrać. Konkurs ma się odbyć jeszcze w tym roku. Podobna inicjatywa, ale niemiecko-francuska, odbyła się 3 lata temu.
2: Super FM 100% szczecińskie.
13: 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Cześć, cześć. W dzisiejszych pocztówkach zapraszam Was w niezwykłą podróż. No nie będziemy odwiedzać zamków, fiordów, ani jakichś tajemniczych kamiennych kręgów. Tym razem zajrzymy do skandynawskich kalendarzy. Bo właśnie minęły takie dni w roku, kiedy całe narody wychodzą na ulice, wywieszają flagi, świętują swoją historię. No mówiliśmy już ostatnio o Norwegach, 17 maja, a dzisiaj przyszedł czas na Duńczyków i Szwedów. Dlaczego dzisiaj? No posłuchajcie. Kiedy 5 czerwca odwiedzimy Kopenhagę, Aarhus czy najmniejszą nawet duńską wyspę, zauważymy czerwono-białe flagi powiewające niemal wszędzie. To Grundlovsdag, Dzień Konstytucji. No upamiętnia wydarzenie z 1849 roku, właśnie 5 czerwca, kiedy król Fryderyk VII podpisał pierwszą demokratyczną konstytucję, kończąc tym samym epokę absolutnej monarchii. Co ciekawe, Dania nie ma jednego oficjalnego święta narodowego w takim znaczeniu, jakie my znamy z Polski czy z Norwegii, ale właśnie Dzień Konstytucji pełni tę rolę. A Duńczycy świętują go po swojemu. Spokojnie, bez wielkich parad wojskowych, bez patriotycznego zadęcia. Natomiast w parkach odbywają się pikniki, lokalni politycy wygłaszają przemówienia, rodziny spotykają się przy kawie, czy też przy tradycyjnych wypiekach. No, w wielu miejscach można usłyszeć jakieś śpiewanie, pieśni patriotycznych, czy też w ogóle zabawy. Duńczycy są bowiem narodem, który uwielbia śpiewać razem. To element ich kultury, taki zakorzeniony jeszcze w XIX wieku. A skoro mowa o flagach, warto wspomnieć o Dannebrog, czyli duńskiej fladze. Według legendy jest najstarszą państwową flagą świata. Miała spaść z nieba podczas bitwy pod Lindenäse w Estonii w 1219 roku. No, gdy Duńczycy zaczęli przegrywać, nagle na niebie pojawił się biały krzyż na czerwonym tle. Uznano to za znak od Boga, no i ruszono do zwycięskiego ataku. Czy tak było naprawdę? No tego nie wiemy. Ale legenda żyje do dzisiaj i jest ważną częścią duńskiej tożsamości. No a teraz przenieśmy się przez cieśninę Sund do Szwecji. Tutaj święto narodowe obchodzone jest 6 czerwca, czyli dzień później. Data ta nawiązuje do dwóch wydarzeń. Pierwszym jest wybór króla Gustawa Wazy właśnie na króla Szwecji w 1523 roku. Taki moment uznawany za narodziny nowoczesnego państwa szwedzkiego. Drugim tym momentem, tym wydarzeniem jest uchwalenie nowej konstytucji w 1809 roku, też tego samego dnia. Szwedzi długo uważali, że ich najważniejszym świętem no nie jest Dzień Narodowy, ale Midsommarna, czyli Noc Świętojańska. No rzeczywiście trudno znaleźć drugie święto, które wywołuje tyle emocji. Jednak z roku na rok tego właśnie 6 czerwca zyskuje na znaczeniu. No i może właśnie w tym najlepiej widać różnicę między oboma krajami, bo Duńczycy celebrują swoją historię z charakterystycznym dla siebie spokojem, codziennością, a Szwedzi natomiast stopniowo odkrywają na nowo znaczenie tych swoich narodowych symboli. Jednak po obu stronach Sundu chodzi w zasadzie o to samo. O pamięć, o wspólnotę, o opowieść przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Bo chociaż Skandynawowie słyną z powściągliwości, są takie dni, kiedy także oni zatrzymują się na chwilę, by spojrzeć na swoje flagi, przypomnieć sobie historię, no i poczuć dumę z miejsca, które nazywają domem. Do usłyszenia.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
4: Sztuka wysoka, kultura niezależna i wydarzenia, o których będzie głośno. Kulturalny Szczecin w Pigułce. Barbara Gątek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Villa Lenza zaprasza na spektakl Król Tanga. Muzyczną opowieść inspirowaną życiem Tadeusza Millera, jednego z najpopularniejszych polskich piosenkarzy pierwszych lat po II wojnie światowej. Przedstawienie przypomina postać artysty, który w latach 1946-47 mieszkał i tworzył w Szczecinie. To właśnie tutaj rozpoczęła się jego błyskawica kariera. Obdarzony ciepłym barytonem, Miller w krótkim czasie nagrał 63 płyty. Koncertował w całym kraju i zdobył ogromną popularność. Król Tanga to nie tylko opowieść o niezwykłym artyście, ale także okazja do ponownego usłyszenia piosenek, które przed laty wykonywał i dzięki którym podbił serca publiczności. W Teatrze Współczesnym spektakl w reżyserii Agaty Biziuk na podstawie dramatu Mariusza Gołosza, który porusza problem przemocy rówieśniczej. W Teatrze Współczesnym zobaczycie też spektakl Paprykarz Szczeciński. To komediowa opowieść o życiu i śmierci, zbudowana z pozornie zwyczajnych sytuacji. Ktoś dzwoni, ktoś nie odbiera. Ktoś świętuje urodziny, a ktoś trafia do lekarza. Ktoś przychodzi na świat lub odchodzi. Wśród codziennych zdarzeń pojawia się także element absurdu. Ktoś zostaje porwany przez kosmitów, a ktoś po uderzeniu w głowę śni, że jest człowiekiem. Twórcy z humorem i ironią zaglądają pod aluminiowe wieczko ludzkiej codzienności, stawiając pytania o to, co naprawdę kryje się w każdym z nas. Paprykarz Szczeciński to pełna humoru, ale i refleksji komedia o sprawach, które dotyczą każdego. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Tak gra Radio Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Decyzje jak mleko w lodówce. Decyzje odkładane na później są trochę jak mleko w lodówce. Przez chwilę można udawać, że wszystko jest w porządku. No stoi sobie, nikomu nie przeszkadza. Drzwi się zamykają, światło gaśnie, życie toczy się dalej. Tylko że ono nie dojrzewa tam do lepszej wersji siebie. Ona po prostu czeka. I z każdym dniem robi się coraz bardziej ryzykownie. I w firmach działa to podobnie. Jest temat, który wymaga decyzji. Trzeba ustalić, kto odpowiada za klienta, trzeba wybrać kierunek, trzeba powiedzieć komuś, że obecny sposób pracy nie działa, albo zdecydować, czy dalej ciągniemy to, co już od dawna nie ma efektów. I wtedy pojawia się piękne, eleganckie zdanie. Wrócimy do tego. Tylko czasem wrócimy do tego, znaczy w praktyce odłóżmy ten dyskomfort do lodówki. Problem w tym, że decyzje nie znikają tylko dlatego, że ich nie podejmujemy. Zespół czeka, klient czeka, projekt stoi, napięcie rośnie, a ludzie zaczynają działać po swojemu. Bo skoro nie ma jasnej decyzji, każdy bierze z półki własną interpretację. Jeden uważa, że temat jest pilny, drugi, że nieważny, trzeci czeka na sygnał, czwarty robi po swojemu, a potem lider dziwi się, że w firmie jest chaos. A to często nie jest chaos z braku kompetencji. To jest chaos z braku decyzji. Oczywiście są sytuacje, w których trzeba poczekać, zebrać dane, sprawdzić konsekwencje, posłuchać ludzi, ale jest duża różnica pomiędzy świadomym odroczeniem a unikaniem decyzji. Świadome odroczenie brzmi: nie podejmujemy decyzji dzisiaj, bo brakuje nam dwóch informacji. Zbierzemy je do środy i w czwartek wybieramy kierunek. To jest świadome. Unikanie brzmi: zobaczymy, pomyślimy, zostawmy to na razie otwarte. Tylko że niektóre sprawy zostawione otwarte nie stają się bardziej elastyczne, kwaśnieją. Dlatego jeśli nie możesz podjąć decyzji ostatecznej, podejmij decyzję tymczasową. Powiedz: na najbliższe 2 tygodnie robimy tak, potem sprawdzimy efekt. Jeśli dane pokażą nam coś innego, zmienimy kierunek. To nie daje zespołowi, ja wiem, że nie daje absolutnej pewności, ale daje kierunek. A to właśnie tego potrzeba, żeby odblokować działanie. Spróbuj jeszcze raz. Zanim odłożysz decyzję, zatrzymaj się i nazwij następny krok. Bo gorzkie mleko potrafi naprawdę szybko otrzeźwić.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Jest 15. Wiadomości Super FM.
4: 19-latek podejrzano o zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Tłumy na lotnisku witały dziś Maję Chwalińską.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzut zabójstwa swojej 16-letniej dziewczyny usłyszał 19-letni Damian F., o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Ciało nastolatki policja znalazła w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Służbę o zniknięciu dziewczyny poinformowała w piątek matka nastolatki. Bielscy policjanci szybko dotarli do mieszkania w Białej Podlaskiej wynajmowanego przez chłopaka dziewczyny i tam odnaleźli zwłoki. Według śledczych do zabójstwa doszło między 2 a 3 czerwca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziewczyna miała liczne rany kłute i cięte, w wyniku których zmarła na miejscu zdarzenia. Za zabójstwo grozi w Polsce dożywotnie więzienie. Trwa posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Jej członkowie zajmują się dziś m.in. propozycją prezydenta Polski Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To w związku z decyzją Wołodymira Załańskiego, który nadał jednej z wojskowych jednostek imię bohaterów UPA. Choć Ukraina jest dla nas ważnym sojusznikiem, nie powinniśmy lekceważyć takich działań ze strony Kijowa, mówi dr Michał Przeperski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
5: Agendy państwa polskiego nie mogą zamknąć oczu na to, że nasz ważny partner na wschodzie, a takim partnerem jest Ukraina, pozostaje głuchy na polską wrażliwość.
4: Wołodymyr Załański został uhonorowany Orderem Orła Białego w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. To najstarszy i najważniejszy order przyznawany w naszym kraju. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. A dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Ogromne znaczenie ma to, czy Ziobro będzie w Stanach Zjednoczonych na dokumentach legalnych, czy też państwo węgierskie uzna, że w czasach Orbana te dokumenty zostały wyłudzone.
4: Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Zbigniewa Ziobry do amerykańskiego urzędu imigracyjnego. Paliwo jutro będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45, wynika z nowego obwieszczenia ministra energii. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta. Taką Maji Chwalińskiej, która dziś wróciła do Polski z turnieju Rolanda Garrosa. Mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. W tłumie był także nasz reporter Tomasz Węska.
7: Czy to była feta? To było czyste szaleństwo. Od burzy braw i oklasków trudno było usłyszeć własne myśli. Byli tu i początkujący tenisiści, tenisistki, byli starzy kibice, przypadkowi goście i ludzie, którzy o przyjeździe zdecydowali w ostatniej chwili. Kto miał szczęście, ten podał piłeczkę do podpisu, no ale łatwo nie było.
8: Przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
9: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, a odbieraliśmy bagaże.
7: Będzie Maja. Mania?
9: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
10: Szał. Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie.
4: Maja Chwalińska sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finału Rolanda Garrosa.
0: Radio Super FM.
3: Radio Super FM. 100% szczecińskie. A ty

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: No widać wyraźnie, że skończył się długi weekend, a kierowcy wrócili na ulicę Szczecina, a my w Radiu Super FM sprawdzamy, gdzie są teraz największe kolejki. Duży problem będziecie mieli na Bogumińskiej, tutaj naprawdę długi korek przed dojazdem do Chorzej, ale w drugą stronę do ulicy Pokoju też trzeba będzie chwilę postać. Na północy miasta z utrudnień to chyba tyle, jeszcze drobna kolejka na Komuny Paryskiej przed skrzyżowaniem z Obotrycką i Wilczą, ale to już zbliżamy się do centrum, a tutaj korek za korkiem, samochód za samochodem. No niestety, dla kierowców w Śródmieściu to na pewno nie są najlepsze chwile. Stoimy przed wjazdem na plac Grunwaldzki, na Rajskiego, Piłsudskiego i Jana Pawła II. Nieco więcej czasu stracicie także przed placem Szarych Szeregów, na Alei Piastów i Wojska Polskiego. Przy przejeździe nad Odrą, jadąc na lewy brzeg, to zdecydowanie polecam wybrać trasę zamkową, bo na Moście Długim i Energetyków jedziemy zderzak w zderzak. A jak już się przebijecie przez światła i skrzyżowanie z Nabrzeżem Wieleckim, które nawiasem mówiąc też zbyt przejezdne nie jest, no to staniecie także na Wyszyńskiego, na dojeździe do Bramy Portowej. Jadąc z prawobrzeża, możecie jeszcze wybrać ulicę Floriana Krygiera, ale tu też postoicie przed wjazdem na rondo Hakena.

0: autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
0: Autopromocja.
2: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
10: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
9: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
11: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
12: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz. Hey!
8: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: I po reklamie.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
16: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. To będzie historyczny tydzień dla szczecińskiej sceny muzycznej. Akademia Sztuki zaprasza na pierwsze w historii Wydziału Jazzu i Produkcji Muzycznej koncerty dyplomowe. Od dziś, przez niemal 2 tygodnie, kultowy Jazzman Club wypełni się świeżą energią, autorskimi kompozycjami i zupełnie nowymi aranżacjami jazzowych klasyków. Młodzi, zdolni i gotowi, by podbić muzyczne świat. Studenci studiów licencjackich i magisterskich zaprezentują swoje dyplomy na żywo. Początek maratonu już dziś o 17:00. Wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. To propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem i pragną przeżyć teatr w jego najbardziej intymnej i pełnej emocji formie. Po sukcesie poprzednich edycji tym razem zobaczycie 8 spektakli, które poruszą, zaskoczą i zmuszą do refleksji. W tym roku podziwiać będzie można wyjątkowo kobiecą obsadę, ponieważ aż w 7 spektaklach wystąpią wybitne polskie aktorki, których monodramy zdobyły uznanie w całej Polsce. W środę Mój boski rozwód i Aneta Todorczuk, która opowie historię pełną humoru, śmiechu, łez i muzyki. Historię rozwodu i budowania życia na nowo. A w czwartek historia Jakuba i Łukasz Lewandowski. W teatrze Piwnica przy Krypcie bohaterem będzie ksiądz i filozof, który pewnego dnia dowiaduje się, że wcale nie jest tym, kim jest. Osobista historia Jakuba pozbawiona jest patosu, a od tragizmu ratuje ją śmiech i biegnąca wartko akcja. Bo jak powszechnie wiadomo, to samo życie dyktuje najciekawsze historie. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
17: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
18: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina. W samym sercu.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na zegarach za dokładnie dwie, jedną, o właśnie teraz. Wybija 15.40, a więc czas na kolejny raport z dróg w mieście. Tym razem zaczynamy od Gumieniec. Tutaj, jak to zwykle o tej porze bywa, stoimy przed rondem Gierosa. Ku słońcu z obu stron przysporzy nam sporo kłopotów. Wielu zmotoryzowanych, teraz także na Europejskiej i Dworskiej, jadąc u Kulickiego do swojego przejazdu też musicie doliczyć kilka minut, lecz to nie tylko przed rondem Gierosa, ale także na skrzyżowaniu ze Spiską i Wrocławską. Kolejki także na Mierzynie, stoimy na skrzyżowaniu Weleckiej z Topolową, ulicą Długą, także nie jedziemy zbyt płynnie. Nieco więcej czasu szczecińscy kierowcy teraz spędzą też przed rondem Uniwersyteckim. Tam najdłuższa kolejka na Krakowskiej, nieco lepiej na Południowej i Cukrowej. Nie zmienia się także sytuacja na rondzie Hakena, o tym mówiłem poprzednio. Nadal stoimy na ulicy Floriana Krygiera. 912455 to numer naszego pomarańczowego telefonu, który czeka na wasze wieści z dróg. Pomoc drogowa w Radiu Super FM wraca po godzinie 16, a już teraz zespół Ringside i utwór Tired of Being Sorry na 97,5.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Reklama.
2: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: I po reklamie.
4: Tak gra. Super

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Co dalej z regulowaniem cen paliw? Decyzja w tym tygodniu. Wojska Obrony Terytorialnej ćwiczą dziś z Gwardią Narodową USA. Maja Chwalińska już w Polsce. Tłumy przywitały ją z honorami.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
3: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
1: Dziś kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł za litr benzyny 95, 6,63 za litr 98 oraz 6,48 za litr oleju napędowego, wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. 300 osób bierze udział w symulacji ataku nieprzyjaciela na poligonie w Toruniu. Ćwiczą dziś Wojska Obrony Terytorialnej wspólnie z Gwardią Narodową Stanów Zjednoczonych.
4: Napotkane zostały wojska przeciwnika, zaatakowane zostały przez system amunicji krążącej Warmite. Obserwatorzy ognia artylerii wykonują teraz swoją pracę, więc naprowadzają ogień artylerii oraz będzie wsparcie śmigłowcowe, które będzie rzeczywiście też atakowało wybrane cele. Po czym zostaną wysłane drony, żeby zrobić pole narzutowe, minowe, które będziemy widzieli za tymi pojazdami.
1: Ćwiczenia na toruńskim poligonie kończą 10-dniowe szkolenie dla żołnierzy WOT-u z całego kraju, a przygląda im się reporterka Agnieszka Winarska. Niemal 7 tysięcy lamp wymieni Kraków w ramach programu modernizacji oświetlenia ulicznego. Oprawy oświetleniowe będą wymienione w tym i przyszłym roku przy głównych ulicach i arteriach komunikacyjnych stolicy Małopolski. Za wymianę Kraków zapłaci około 10 milionów złotych, ale nowe LED-owe oprawy mają zużywać o około 50% mniej energii elektrycznej niż obecnie. To dla mnie nowa rzeczywistość, powiedziała dziś Maja Chwalińska po wylądowaniu w Warszawie, gdzie została przywitana przez kibiców. Polska tenisistka sensacyjnie doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Jedynie w ostatnim finałowym meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrzejewy. Zawodniczka podkreśla, że tak dobry wynik to efekt wielu lat ciężkiej pracy.
5: Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
1: Maja Chwalińska pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce. Maja ma chwilę odpoczynku, a w grze na turnieju w Holandii jest Hubert Hurkacz. Polak i kanadyjski tenisista Gabriel Diallo awansowali dziś do drugiej rundy debla w turnieju ATP na kortach trawiastych. Wrocławianin jest jedynym Polakiem, który gra w Hertogenbosch w deblu. Przystąpi również do rywalizacji w singlu. W Holandii wystąpi także Kamil Majchrzak.
2: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
6: Powyżej 20 i pochmurne niebo nad Szczecinem i tak patrząc na prognozy można powiedzieć, że podobna temperatura zapowiada się jutro, chociaż jutro ma być niestety więcej chmur i są możliwe także opady w Szczecinie, na wtorek są zapowiadane. Może nie jakieś bardzo wielkie, ale zwłaszcza po południu należy się ich spodziewać. W nocy temperatura spaść tak do około 15-16 stopni na plusie.
2: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
7: Ale to był dzień.
6: Poniedziałek, 8 dzień czerwca. Andrzej Kutys przed mikrofonem. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Długi weekend po długim weekendzie. Klasyka gatunku. Jesteśmy w pracy, w samochodach. Teraz być może wracacie do domu. Oczywiście o tym, co dzieje się na ulicach Szczecina, popołudniowy szczyt komunikacyjny, to będziemy nam gorąco monitorować. Jeszcze do godziny 17 nasza pomoc drogowa, przynajmniej dwa razy. Natomiast też najciekawsze tematy tego dnia będą echa także naszej porannej rozmowy Radia Super FM po południu, po godzinie 18. Także zaprosimy na kolejną naszą rozmowę, tę właśnie popołudniową edycję, także zostańcie z nami.

0: I to wydanie magazynu Ale to był dzień. Zaczniemy od tematu, który w innych okolicznościach być może nie rozpoczynałby programu, ale okoliczności są takie, że wakacje za pasem, co po niektórzy już niemal spakowani na urlopy, no a wtedy informacje o lotnisku w Goleniowie nabierają wagi. No bo chcemy latać na te urlopy czy wakacje bezpiecznie i punktualnie, a dzisiaj na lotnisku odbyła się konferencja prasowa i o tym w relacji Piotra Jarząbka.
1: Nowe, ponad 4 razy liczniejsze oświetlenie, które pozwoliło lotnisku na uzyskanie certyfikatu drugiej kategorii podejścia, a w skrócie i prościej mówiąc, port lotniczy Szczecin-Goleniów będzie mógł obsłużyć więcej samolotów, bo stanie się mniej zależny od pogody. W 2025 roku było 10 dni, w których port lotniczy Szczecin-Goleniów nie obsłużył żadnej operacji i 16 dni, w których samoloty musiały poczekać na poprawę warunków pogodowych. Teraz takich dni ma nie być w ogóle, bo jak czytamy w komunikacie prasowym, dzięki instalacji nowego oświetlenia na pasie startowym ryzyko przekierowania lotu z powodu ograniczonej widoczności na inne lotnisko po prostu znacząco spadnie. Oświetlenie, które jest częścią prawie 10-milionowej inwestycji, opisywał prezes portu lotniczego Szczecin-Goleniów Maciej Dziadosz.
2: Dobudowaliśmy system świetnych pomocy nawigacyjnych do istniejącego od 2015 roku ILS-a. Dobudowaliśmy i wprowadziliśmy procedury zarządzania na lotnisku, które umożliwiają podniesienie kategorii drugiej startowej. 1320 plus 102 znaki podświetlane. Te znaki i te światła zużywają około 84 kW na maksymalnej mocy. Stary system, który funkcjonował do lipca, zużywał na maksymalnej mocy 96 kW. Te parametry, które zostały wprowadzone, dają praktycznie pewność realizacji operacji.
1: Prezes Dziadosz przedstawił także postępy prac przy budowie nowej hali przylotów.
2: Kończymy pierwszy etap rozbudowy terminala. To jest obiekt D, który powstaje, tak zwane tymczasowe przyloty. Jeżeli ten obiekt zostanie ukończony, wierzę, że nastąpi to do końca czerwca, potrzebujemy tydzień czasu, żeby się do niego przenieść z przylotami i cała ta niska strona, która została odsłonięta od tym zadaszenia, zostanie zburzona. Dzisiejszy budynek ma 7000 metrów, ten, który jest do obsługi pasażerów, tak? Nowy budynek powierzchniowo będzie miał 16,5 tysiąca, będzie dwupoziomowym budynkiem.
1: Według planów szefostwa portu lotniczego Szczecin-Goleniów przebudowa obiektu ma zakończyć się w 2027 roku.
0: Relacjonował Piotr Jarząbek, wakacje, urlopy i loty z Goleniowa. Tam oczywiście, jak słyszeliśmy, trwa też przebudowa terminala pasażerskiego, więc do tych tematów będziemy w radiu Super FM wracać. A za chwilę na naszej antenie posłuchajcie teraz muzyki, a sprawdzimy za moment, jak się jeździ po Szczecinie, czyli będzie pomoc drogowa.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 minut po godzinie 16 na drogach w Szczecinie spory ruch. No a ja sprawdzam, co dzieje się w ścisłym centrum stolicy Pomorza Zachodniego. Na początek Edmunda Bałuki. Tutaj zatrzymacie się na odcinku od Placu Żołnierza Polskiego do Placu Zgody. Powoli jedzie się także Aleją Niepodległości w stronę Bramy Portowej. No a największy ruch czeka Was na prawo skręcie w kierunku Placu Zwycięstwa. Hamulec przyda się także w okolicach Placu Szarych Szeregów, w szczególności na Piłsudskiego, Wielkopolskiej, Wojska Polskiego. Tak jeszcze patrzę tutaj po tej lewej stronie. No tak, 5 lipca też stoi. Ale ja Piastów korkuje się już przed skrzyżowaniem z Jagiellońską. Teraz droga 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli ulica Zegadłowicza. Tam potrzebujecie od 5 do 10 minut, by dojechać do ronda Knapan. Nieco lepiej jest jadąc Wojska Polskiego. Tłoczno także na węźle Kijewo do skrzyżowania z Wierzynieckiej z Kurzą. Jeśli jedziecie od strony Goleniowa, warto skorzystać z wjazdu przez węzeł Dąbie i kontynuować Tczewską do Puckiej, a później Młyńską do Pomorskiej, by ominąć korki na Goleniowskiej. Te ciągną się do skrzyżowania z Racławicką i Izaaka Newtona. No i tak to wygląda w Dąbiu. Zawsze możecie przekazać nam najświeższe informacje z dróg, to z pierwszej ręki. Wystarczy zadzwonić na
0: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
1: No, nie wiem, na co wy czekacie.

0: Przed chwilą sprawdziliśmy, co dzieje się na ulicach Szczecina w naszym popołudniowej pomocy drogowej. Popołudniowy szczyt komunikacyjny trwa do godziny 17. Jeszcze raz zajrzymy, co dzieje się na ulicach naszego miasta. Będą także kolejne tematy w magazynie Leto był dzień, także zapraszam. Teraz jeszcze niespełna pół godziny i będzie 17.
1: Ale to był dzień. Reklama. Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
2: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
1: Bilety do nabycia na eventim.pl. Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
3: I po reklamie.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Dwa słońca, Natalia Grosiak, Bella i Katia. Jakbyśmy mieli dwa słońca na niebie, to dopiero by było ciepło. 22 minuty zostały do godziny 17, a to czas na ostatni popołudniowy raport ze szczecińskich dróg, a na tych drogach nadal sporo samochodów, nadal tłoczno. Tak jest chociażby na ulicy Energetyków w kierunku Mostu Długiego. Zdecydowanie lepiej jedzie się trasą zamkową do placu Hołdu Pruskiego. Przejezdnie na Wyszyńskiego w stronę Bramy Portowej powoli rozluźnia się także Aleja Niepodległości. Przejezdnie na Mieszka Pierwszego w stronę osiedla Reda, tak samo jest w stronę centrum. Nieco gorzej jedzie się na południową, do ronda Uniwersyteckiego, podobnie jak Krakowską czy Cukrową. Duży korek czeka Was na Floriana Krygiera przy dojeździe do ronda Hakena. Także spory ruch na obwodnicy Przecławia. Na pocieszenie dodam, że drogi w stronę prawobrzeżnej części miasta są przejezdne. Podobnie jak autostrada A6 i droga ekspresowa S3. Do Goleniowa na lotnisko dojedziecie bez większego kłopotu. A kolejna pomoc drogowa już jutro o 6.40. Te przedstawi dla Was Bartek Czatowicz. A ja dziękuję za dzisiaj i życzę bezpiecznego powrotu do domu. Tomek Janicki, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Wiemy, jak jeździ się teraz po ulicach Szczecina, no to temat absolutnie z tym związany. Konkretnie łącznice trasy zamkowej. Być może pamiętacie, relacjonowaliśmy, o tym mówiliśmy w wiadomościach, w magazynie Ale to był dzień, były konferencje prasowe, były konferencje konkretnej partii, która obecnie nie ma swoich radnych. Konfederacja w sprawie wyburzania złożyła pismo do prokuratury. No i lider Konfederacji w internecie w sążnistych wpisach kwestionował i stawiał pytania dotyczące łącznic trasy zamkowej. Równie sążnistym oświadczeniem odpowiedziały szczecińskie inwestycje miejskie. To znajdziecie chociażby na stronie Wiadomości Szczecin EU, w tym biuletynie prasowym miasta. No a dzisiaj Rafał Kubowicz z Konfederacji, bo o nim mowa. O wyburzanie łącznic Rafał Kubowicz był pytany przez Michała Kaczmarka w naszej rozmowie Radia Super FM po godzinie 8.
1: Tak się okazuje po prostu, że jak dostaję jedną odpowiedź na pismo na moje pytania, to rodzą się kolejne pytania. I to nie tylko w mojej głowie, bo też ludzi, którzy czytają te pisma i mi zwracają uwagę na pewne kwestie, które pojawiają się i muszę po prostu pytać dalej, dopóki wszystko nie zostanie dokładnie wyjaśnione.
2: Czy według pana te łącznice powinny być wyburzone, czy nie powinny być wyburzone?
1: No od tego zaczynamy. Jeśli nie mamy 100% pewności, że most kłodny powstanie, nie wiemy kiedy powstanie, nie mamy harmonogramu robót dokładnego, czyli dokładnego czasu, w którym miałyby być zburzone łącznice, no to nie powinny być burzone.
2: Wyobrażam sobie, że jeżeli trwały prace, które zweryfikowały w jakiś sposób stan tych łącznic, no to można powiedzieć, że sytuacja była dynamiczna. Przetarg i tak na most kłodny miał być ogłoszony lada moment, więc można powiedzieć, że tak naprawdę miasto wykazywało się tutaj zaradnością i oszczędnością, bo chciało załatwić rzeczy naraz, a nie potem rozciągać to w czasie i odłożyć kolejne.
1: Ale to nieprawda, panie redaktorze, ponieważ ekspertyzę na temat łącznic mieliśmy w sierpniu 2025 roku, a przetarg na most kłodny był rozpisany we wrześniu. Także dopiero jeśli chodzi o łącznicę wjazdową, która była badana tylko i wyłącznie przez ZDITM, a nie przez fachową ekspertyzę i została zamknięta gdzieś tam pół roku temu już na stałe, to tutaj faktycznie mogło miasto nie wiedzieć. Jednakże jeśli chodzi o te nitki, które zostały zburzone, to nie. Tutaj one mogły być wpisane w przetarg na most kłodny i mogły spokojnie czekać. Ja nie mówię, że one musiałyby być wyremontowane, skoro byłyby takie tanie, ale w momencie, w którym otworzymy koperty, a wiemy, że przesunięte jest to znowu o miesiąc i okaże się, że to finansowanie jest gdzieś tam przełożone na kolejne lata, powiedzmy, i ten most powstanie, ale powstanie dużo później, to moglibyśmy mieć te łącznice i moglibyśmy z nich korzystać i bardzo dużo mieszkańców jest w tym momencie właśnie w związku z tym zirytowana. Więc ja zacząłem zadawać pierwsze pytania, a te pytania rodzą kolejne.
2: Pan próbuje udowodnić, że ktoś za te wyburzenie łącznic wziął po prostu za dużo pieniędzy. Czy pan będzie w stanie tą tezę obronić, jeżeli rzeczywiście na przykład ta sprawa stanie się obiektem badania prokuratury, a domyślam się, że do tego pan zmierza trochę.
1: To znaczy, ja wysłałem pismo do prokuratury, ja tutaj nie stawiam tezy i nie oceniam.
2: Pan stawia tezę, bo tam wyliczenia dotyczące tego, co za te 4 miliony zrobiono, a czego nie zrobiono, no tak. W jakiś sposób jednak podważają wiarygodność firmy, która miała te zadania wykonywać, bo to rzeczywiście wygląda trochę tak, jakby ktoś próbował bardzo mocno rozepchać tą listę swoich zadań.
1: To pan powiedział i to mówią mieszkańcy, którzy czytają moje posty i tak to oczywiście rozumieją.
2: Pan to sugeruje.
1: Na tyle pokazuje liczby. Tak, oczywiście pokazuje liczby. Wydaje mi się osobiście, że mogłoby być to zrobione taniej, aczkolwiek nie stawiam tezy, że musiało być zrobione taniej, może w ten sposób, ponieważ ja odsłaniam liczby. Ja chcę wiedzieć, co i jak i dlaczego tak szybko było robione. Tam się coś nie spina po prostu i ja bym chciał wiedzieć, jak to naprawdę było.
0: To był fragment rozmowy Radia Super FM po godzinie 8 z Rafałem Kubowiczem. Do innego jej wątku wrócimy jeszcze w tym wydaniu magazynu Ale to był dzień, to już po 17:00, a całej tej rozmowy, całości posłuchacie w podcastach na naszej stronie.

0: To był dzień.
1: Za chwilę 17, za chwilę wiadomości w Radiu Super FM. Później jeszcze sprawdzę, jaka pogoda w naszym mieście się szykuje, co się będzie działo. Także zostańcie z nami po 17. Oczywiście kolejne tematy, też najciekawsze, to co się po prostu w ten poniedziałek 8 czerwca działo w naszym mieście.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
4: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: I po reklamie.
9: Jest 17:00. Wiadomości Super FM.
10: Prezydent Ukrainy podzielił swoją decyzją polskich polityków. Tłum chętnych śpiewających aktorek walczy o rolę w polskiej Krainie Lodu. Maja Chwalińska na razie zakończyła rywalizację i mówi o planach na najbliższe dni.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kapituła Orderu Orła Białego wciąż rozpatruje wniosek polskiego prezydenta w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić Zełenskiego tego najwyższego polskiego odznaczenia za świadome nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. I choć decyzja Zełenskiego wywołała powszechne oburzenie wśród niemal wszystkich polskich polityków, to zapowiedź odebrania ukraińskiemu przywódcy orderu podzieliła ich. Co tak komentuje prezydent?
11: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
10: Do sprawy odniósł się także wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
12: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
10: Jednocześnie rządzący podkreślają, że Polska oczekuje, że ukraiński prezydent wycofa się z decyzji o nadaniu jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA, ale Kijów na razie nie zajął stanowiska w tej sprawie. Ponad 500 śpiewających aktorek i aktorów z całego kraju zgłosiło się do roli w musicalu Kraina Lodu, którego premierę Teatr Muzyczny w Łodzi planuje na marzec przyszłego roku. Wybór wykonawczyń głównych ról księżniczek Elzy i Anny zostanie ogłoszony pod koniec czerwca. Scena łódzkiego Teatru Muzycznego będzie pierwszą w Polsce, która wystawi broadwayowski musical Disneya. To najwyższy czas, żeby przygotować się na urlop, przypominają lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach. warto też uważać na to, co się robi na miejscu. Przypomina lubelski konsultant chorób zakaźnych, dr Sławomir Kiciak.
13: Nie pić wody z ujęć ogólnych hydraulicznych, tylko żeby pić wodę butelkowaną. Myć ręce przed każdym spożywaniem posiłków. Jak najmniej jeść na ulicach, jeżeli już to przetworzony, taki, że tam wysmażony czy dobrze wypieczony.
10: W razie wypadku, ukąszenia czy jakichkolwiek dolegliwości trzeba zgłosić się do miejscowego lekarza. W takiej sytuacji przed wyjazdem warto wykupić ubezpieczenie. Maja Chwalińska, polska 24-letnia tenisistka z Miechowa, po finale turnieju French Open wróciła do kraju. O planach zawodniczki na najbliższe dni Szymon Kępka.
14: Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
15: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety.
14: Zawodniczka za grę na kortach Rolanda Garrosa zarobiła niecałe 1,5 miliona euro.
15: Nie mam jakichś takich zachcianek, szczerze mówiąc. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam.
14: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon. Czy zagra w turnieju bez kwalifikacji z dziką kartą, to wyjaśni się w połowie czerwca, ale w Londynie zagra tak czy inaczej.
15: Cel zrealizowałam, ale na pewno sobie postawię następny i planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
10: Wimbledon, czyli kolejny turniej wielkoszlemowy, rozgrywany jednak na trawie, rozpocznie się 29 czerwca.
16: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
8: Super FM. Pogoda.
1: Powyżej 20 stopni na termometrach, w nocy temperatura spadnie do około 16, ale jutro ma się jeszcze mocniej zachmurzyć. Przewidywane są opady i temperatura od razu będzie spadała, czyli około 20 jutro maksymalnie i w nocy z wtorku na środę już w nocy tylko około 10, także parasole, kurtki z kapturem czy też jakieś bluzy na pewno się będą w najbliższych dniach przydawać.
16: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
6: Ale to był dzień.
1: Przyda się także zrobić głośniej. Magazyn Ale to był dzień. Andrzej Kutys, zapraszam na kolejną godzinę do 18:00. Najciekawsze tematy dnia i po 18:00 też nasz popołudniowy gość rozmowy Radia Super FM zaprosi Michał Kaczmarek, mój redakcyjny kolega. Natomiast teraz już za chwilę kolejny temat. Porozmawiamy o wodzie w naszym mieście i o jej czystości.
6: A.

0: 34 miliony złotych na czystą wodę dla Szczecinian. Dzisiaj Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencję prasową zorganizowano w Zakładzie Produkcji Wody w Pilchowie, z którego pracy na co dzień korzystają dziesiątki tysięcy Szczecinian, podkreślał zastępca prezydenta naszego miasta Łukasz Kadłubowski.
1: Dzisiaj spotykamy się w miejscu wyjątkowym ponownie po prawie roku, bo w sierpniu zeszłego roku spotykaliśmy się tutaj i podpisywaliśmy umowę właśnie na modernizację Zakładu Produkcji Wody w Pilchowie. Ważny moment dla wielu naszych mieszkańców. Jest to jeden z sześciu naszych zakładów, z trzech, których na co dzień dostarczają wodę do naszych mieszkańców. Prawie 60 tysięcy osób korzysta właśnie z Zakładu Produkcji Wody w Pilchowie na co dzień, pijąc i korzystając z naszej wody. Dzisiaj się spotykamy tutaj ponownie po roku. Finansowanie na kwotę prawie 34 milionów złotych. W ramach właśnie tej kwoty zostanie wsparta modernizacja Zakładu Produkcji Wody w Pilchowie, ale też 15 takich odcinków sieci wodociągowej w naszym mieście.
0: Zakład w Pilchowie właśnie przychodzi remont. Pieniądze z funduszu w części będą także wykorzystane do tego zadania, ale jak zwracała uwagę Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, czyli prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, to także lepsze wodociągi i kanalizacja w całym naszym mieście.
2: Cały program, który mamy do 2028 roku, opiewa na 250 milionów złotych na zadanie zarówno na sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. Dodatkowe środki pozwolą nam niektóre zadania przyspieszyć, tak żeby nasza infrastruktura się nie zużywała, żeby była sprawna cały czas.
0: Robert Gajda, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówił, że dla nich pieniądze przyznawane dla Szczecina to efekt działań na skalę kraju.
3: To kolejny krok, kolejny sukces, jeżeli chodzi o poprawę jakości wody w całym kraju. Tutaj, co wspomniał pan prezydent, woda jest bardzo dobrej jakości. Większość wodociągów w Polsce spełnia już te normy bardzo wyśrubowane. Wiemy, że dyrektywa wodna, która wchodzi w przyszłym roku, nakłada na nas kolejne zobowiązania, więc tym bardziej się cieszę, że tak dobry projekt załapał się do tego dofinansowania.
0: Jak podkreślają władze Szczecina, woda pitna w kranach jest bardzo wysokiej jakości, m.in. z głębinowych studni w Pilchowie i jest jedną z najlepszych w całej Polsce. To był kolejny temat w magazynie, ale to był dzień. Teraz trochę muzyki i za moment wrócimy jeszcze do tego, co się działo u nas rano w porannej rozmowie Radia Super FM.

0: Zapomniałem, że wrócimy jeszcze w programie do wątków z naszej porannej rozmowy Radia Super FM ze szczecińskim liderem Konfederacji Rafałem Kubowiczem. Sprawy miejskie, głośny ostatnio temat ścieżki rowerowej na ulicy Mickiewicza. Są ważniejsze inwestycje w Szczecinie, tak mówi o remoncie Mickiewicza lider Konfederacji Rafał Kubowicz, choć jak przyznał polityk, sam pomysł jest dobry. Pytanie oczywiście, skąd wziąć na niego pieniądze, gdy mowa o kwotach rzędu 100 milionów złotych. Więcej w relacji Piotra Jeżąbka.
1: Przypomnijmy, pierwotny projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego zakładał dodanie na Mickiewicza pasów rowerowych. Współrządzący w mieście klub Koalicji Obywatelskiej teraz zapewnia, że zamiast zabierania jednego pasa ruchu samochodom, trzeba wyremontować całą ulicę i że znajdą na to pieniądze. To dobry ruch. Ocenił w porannej rozmowie Radia Super FM Rafał Kubowicz.
2: Ja mówiąc o tym, że Mickiewicza należy przebudować, a nie ad hoc malować pasy rowerowe, mówiłem o tym, że to jest zadanie na lata do przodu, bo mamy jeszcze niestety są ważniejsze inwestycje w Szczecinie, aczkolwiek takie doraźne naprawy jak wymiana nakładki, to jest do zrobienia oczywiście w najbliższych latach.
3: To co ta obietnica w takim razie według pana?
2: Nie mam pojęcia, to trzeba zapytać radnych w Koalicji Obywatelskiej.
3: Tak oczywiście, że byłem. Gdzie pan był też gościem i słyszał pan te deklaracje, które tak pojawiły się dość zaskakująco.
2: Ja nie pamiętam, żeby oni mówili, że to będzie w tej kadencji, albo przecież to trzeba wymaga badań i tak dalej. Ja
3: myślę, mówili, że to prawda. Mówili, że projekt potencjalnie
2: tak,
3: w tej kadencji.
2: Projekt może się zacząć w tej kadencji i może w następnych latach to się uda wyremontować. Także według mnie to jest dobry ruch, bo akurat to, co w budżecie obywatelskim zaproponowano, to było niestety bez przemyśleń.
1: Projekt rewitalizacji ulicy Mickiewicza ma powstać jeszcze w tej kadencji Rady Miasta.
0: Sprawą przebudowy Mickiewicza ma zająć się w czerwcu Komisja Gospodarki Komunalnej Szczecińskiej Rady Miasta. Czy usłyszymy jakieś konkrety dotyczące przede wszystkim pieniędzy na tę przebudowę? Będziemy tutaj trzymać rękę na pulsie. A

0: To był dzień.
1: Poniedziałek, 8 dzień czerwca, magazyn Ale to był dzień. Jeszcze pół godziny prawie do godziny 18. Po 18 nasza popołudniowa rozmowa Radio Super FM, a wcześniej jeszcze dwa tematy. Będzie już nieco lżej, bo były dosyć poważne rzeczy te poniedziałkowe. Natomiast poniedziałek to jest także taki moment, kiedy się podsumowuje, co się działo w weekend i właśnie te echa weekendu jeszcze w tym programie już za kilka minut.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: I po reklamie.

0: programie teraz Echa Weekendu i zaczynamy od charytatywnego turnieju lekarzy, byłych mistrzów świata. Ćwierć wieku temu wygrali mistrzostwa świata lekarze piłce nożnej, a właśnie w ten weekend wykorzystali rocznicę do zbierania pieniędzy na plac zabaw dla dzieci oddziału onkologicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego PUM, tego przy Unii Lubelskiej. Oprócz licznej reprezentacji medyków w imprezie wzięli udział m.in. byli piłkarze Pogoni Szczecin, kapitan zwycięskiego teamu okręgowej z Bilkarski z francuskiego Evian, tego z 2001 roku. Mariusz Zarzycki opowiadał, że wciąż mają frajdę z grania w piłkę.
1: W 2001 stworzyliśmy fantastyczny zespół, który walczył wzdłuż, wszerz i w poprzek boiska i nikt nie odpuszczał, ale też nikt nie miał do nikogo pretensji, że ktoś coś popsuł, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy lekarzami, którzy się nauczyli trochę grać w piłkę, raz lepiej, raz gorzej. I zawsze mówiliśmy, nic się nie stało, gramy dalej. Spotykamy się w przyjacielskiej atmosferze, oczywiście walczymy na boisku. Chodzi o to, żeby przede wszystkim pomóc dzieciom chorym na choroby onkologiczne, bo nasza rocznica to jest jedno, a druga to jest sprawa, żeby charytatywnie pomóc.
0: Szef Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michał Bulca podkreślał, że najważniejsza jest właśnie ta charytatywna część imprezy.
2: W ramach rywalizacji możemy uciec od tej codzienności, uciec od tego ciężkiego zawodu, z jednej strony pokazać, że jesteśmy także ludźmi, że gramy w piłkę nożną, dzięki temu pomagając również dzieciom chorym onkologicznie. Zbieramy na to, żeby zrobić dzieciakom plac zabaw. Chcemy, żeby mogli razem się bawić w tym trudnym okresie, jaki niejednokrotnie jest leczenie choroby onkologicznej, czyli nadzór nad tą chorobą onkologiczną. Chodzi o to, żeby pokazać, że szpital również ma tą ludzką twarz, że to poza tym cierpieniem, dużą odpowiedzialnością i niesamowitym stresem, który tam przeżywamy, żeby również móc mieć jakąś odskocznię.
0: W turnieju rozgrywanym na boisku przy Witkiewicza triumfowały ostatecznie gwiazdy ligi, a w magazynie Ale to był dzień. Za chwilę jeszcze podsumowanie tego, co się w weekend działo, nazwijmy to, w poważnym sporcie.

0: Jeszcze jeden temat w magazynie, ale to był dzień i tradycyjnie, zwłaszcza w poniedziałek, trochę o sporcie. No, zawsze po weekendzie, bo przecież zazwyczaj wtedy się gra. No, oczywiście teraz mają wszyscy przerwę, ale to nie oznacza, że się nie dzieje. Na innych boiskach czy parkietach, czy nie dzieje się w zaciszu gabinetów, dyrektorów sportowych. Piotr Jeżombek śledził te doniesienia. Na początek doniesienia z Nankin. Tam biało-czerwone siatkarki grały w Lidze Narodów, a w składzie była młoda nadzieja, zawodniczka Lotto Chemika Police Maja Koput. O tym i nie tylko o tym w tej relacji, którą mój redakcyjny kolega przygotował.
1: Bardzo pozytywne recenzje za występy w Lidze Narodów zebrała środkowa siatkarskiego Lotto Chemika Police Maja Koput. 19-latka w chińskim Nankin zagrała we wszystkich 4 spotkaniach, przy czym w meczach z Serbią i Chinami zagrała we wszystkich setach, pełniąc dosyć ważną rolę. Na przestrzeni 4 meczów Koput zdobyła łącznie 19 punktów, prezentując się dobrze w grze blokiem, ale także na zagrywce. Biało-czerwone po rozgrywkach w Chinach są na 7 miejscu w tabeli Ligi Narodów, po pokonaniu Belgii, Czech i Serbii, a także porażce z gospodyniami. Teraz udadzą się na chwilę odpoczynku i przegrupowanie sił, aby od przyszłej środy powrócić do rywalizacji. Tym razem gospodarzem rozgrywek będzie Bangkok, stolica Tajlandii. Wszyscy w ten weekend trzymaliśmy kciuki za Maję Chwalińską, ale emocji związanych ze sportami rankietowymi nie zabrakło również w Szczecinie. W Enea Arenie przy ulicy Szafera rozegrano 47. indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w badmintonie. W 12 kategoriach wiekowych od 25+ do nawet 80+ rywalizowało prawie 300 zawodników. Najlepsi z nich uzyskali bilet na Mistrzostwa Europy, które w tym roku odbędą się we włoskim Cagliari. Dzieje się także w piłce nożnej, w końcu weszliśmy w tydzień, w którym ruszają Mistrzostwa Świata Panów, ale grają też kobiece reprezentacje i tu Pogoń Szczecin ma swoją reprezentantkę. Łotyszka Anastasia Poluchowica zagrała pełne 90 minut w przegranym przez czerwono-biało-czerwone meczu z Portugalią. Wynikiem, uwaga, aż 0-5. Wspomnijmy także o męskiej stronie Dumy Pomorza. Tutaj na razie urlopy, ale portal Transfermarkt przygotował aktualizację wycen zawodników po zakończonym sezonie. Największy wzrost o 500 000 euro w składzie portowców zanotował Grek Dimitros Keramitsis, który jest teraz najdroższym piłkarzem w kadrze. Ten tytuł dzielą z nim Attila Szoloj i Sam Greenwood. Wszyscy są warci po 2 miliony euro, ale Anglik zanotował spadek wartości o 500 tysięcy. Spore wzrosty zanotowali jeszcze Nathan Ława i Filip Czujić. Spadek wartości dotyczy za to jeszcze Karola Angielskiego czy Musy Dżuwary. Warto dodać, że łączna wartość drużyny Pogoni wynosi w tej chwili nieco ponad 19,5 miliona euro, co w skali ekstraklasy daje jej 9. lokatę.
0: Tyle o sporcie w tej relacji Piotra Jeżombka, plotki transferowe i inne takie. Zbliża się już godzina 18, za chwilę wiadomości, a po 18 popołudniowa rozmowa Radia Super FM, czyli Michał Kaczmarek i jego gość.

0: jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: to był dzień.
1: Już prawie 18 na zegarach, za chwilę wiadomości w Radiu Super FM i od razu po nich Michał Kaczmarek zaprasza do popołudniowej rozmowy Radia Super FM.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: I po reklamie.
4: Tak gra?

0: jest 18. Wiadomości Super FM.
1: Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Jest kolejna chętna do walki o prezydenturę w Krakowie. I limitowane papieskie koszulki. Gratka dla fanów Realu Madryt.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Swoją opinię w tej sprawie miała dziś wydać kapituła tego najwyższego rangą polskiego odznaczenia. Poprosił ją o to Karol Nawrocki, którego wzburzyła decyzja Wołodymyra Zełenskiego, by jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadać imię bohaterów UPA. Pan prezydent chciał mieć poważny wpływ na politykę zagraniczną i ma ku temu okazję, komentował sprawę szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
3: Będzie dziwnie, gdy okaże się, że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
1: O bezpośrednią, szczerą rozmowę Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie zaapelował Donald Tusk. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityczka oficjalnie się zaprezentowała i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
4: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
1: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów KO wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieję Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienionych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze ekspresowej S14 w województwie łódzkim. Wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Emilia w powiecie Zgierskim kierujący BMW dachował. 42-latek po wypadku został uwięziony w pojeździe. Wyciągnęli go dopiero strażacy, przekazali ratownikom medycznym. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować, ale na pochwałę zasługuje zachowanie świadków zdarzenia, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z łódzkiej straży pożarnej.
5: Ogromny szacunek należy się świadkom tego zdarzenia, które nie tylko wezwali pomoc, ale również starali się utrzymać drożność dróg oddechowych tego mężczyźnie, stabilizując jego odcinek szyjny i kręgosłupa.
1: Dlaczego BMW dachowało, to ustala teraz policja. Krótszy o połowę staż podyplomowy i trudniejsze egzaminy to zmiany, które proponuje resort zdrowia w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Jego celem jest poprawa dostępności do lekarzy i podniesienie jakości kształcenia. Konsultacje publiczne projektu będą trwały miesiąc. PKP Intercity opublikowało zestawienie dotyczące czerwcowego długiego weekendu. Od 3 do 7 czerwca pociągami tego przewoźnika podróżowało prawie 1,5 miliona pasażerów. Największy ruch odnotowano wczoraj, kiedy to pociągi przewiozły 350 tysięcy osób. Jak podała spółka, podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem i Poznaniem. I jeszcze Real Madryt, który wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.
2: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
6: Poniedziałkowe popołudnie w Radiu Super FM i rozmowa z gościem. Redaktor Krystyna Pol jest razem ze mną w studiu, czyli dziennikarka zajmująca się gospodarką morską, a także propagowaniem kultury marynistycznej w naszym mieście. Kłaniam się pani redaktor, dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: A bezpośrednim powodem naszego dzisiejszego spotkania jest Morski Alfabet Szczecina, który już kilka tygodni temu ukazał się na naszym rynku. Alfabet autorstwa właśnie pani redaktor, a także redaktora Adama Zadwornego, którego nasi słuchacze dobrze znają z popołudniowych rozmów, kiedy to rozmawialiśmy o Heweliu. I to już nie jeden raz. Dzisiaj rozmawiamy o Morskim Alfabecie Szczecina, bo równo za 2 dni, czyli w środę, o tej właśnie porze, czyli po godzinie 18, zacząć się będzie spotkanie autorskie w Starej Rzeźni właśnie z panią redaktor i z redaktorem Zadwornym. Pani redaktor, co was skłoniło jako dziennikarzy? Pani od zawsze w gospodarce morskiej, Adam bardziej w tematach trochę innych czasami niż gospodarka morska, stworzenie takiego alfabetu, który składa się z ponad 170 haseł związanych z gospodarką morską i tematami dookoła gospodarki morskiej.
7: Okazuje się, że każde z nas myślało o czymś takim. Dostrzegaliśmy potrzebę pojawienia się na rynku takiej publikacji, która by w taki przystępny sposób traktowała o sprawach morskich związanych ze Szczecinem. I któregoś razu się po prostu zgadaliśmy i Adam, no to zróbmy to razem. I tak się to zaczęło. Tematem, pomysłem zainteresowaliśmy ówczesnego dyrektora Morskiego Centrum Nauki, pana Witolda Jabłońskiego, któremu bardzo się nasz pomysł spodobał. No, nawet nie ukrywał zachwytu. Zaakceptował, podpisał z nami umowę i wzięliśmy się do roboty. Przygotowanie tej książki zajęło nam ponad półtora roku. Najłatwiej było wymyśleć hasła, ale też mieliśmy świadomość, że książka nie może liczyć 600 stron, co najwyżej 200 z małutkim kawałeczkiem.
6: Czyli była selekcja.
7: No tak, trzeba było dokonać selekcji. No i podziału, tak? Podzieliliśmy, no, które hasła komu bardziej pasowały, ta osoba je opracowywała. Potem trzeba było zdobyć zdjęcia, poszperać w archiwach. No i tak powstały. To nie jest ani leksykon, ani encyklopedia. To są krótkie opowieści, napisane językiem bardzo przystępnym, bo o to się staraliśmy. Zrozumiałam dla każdego. I w takiej formie napisane, żeby zachęcały Szczecinian nawet do wędrówki po mieście, odnajdywania opisanych tam obiektów albo sięgnięcia po inne publikacje związane z danym tematem.
6: Tak, niektórzy mówią, że właśnie morski alfabet Szczecina w dużej mierze opiera się na elementach ciekawostkowych. I jak właśnie wyglądało to wykopywanie ciekawostek na tematy?
7: Tak. Przypominaliśmy na przykład takie wydarzenia, które swego czasu były głośne, ale od tamtego momentu minęło trochę czasu i nie wszyscy to pamiętają. Na przykład w Szczecinie odbył się niezwykły koncert w hali stoczniowej, w Stoczni Szczecińskiej. Było to Rekwiem Polskie pod dyrekcją pana Krzysztofa Pendereckiego. To no, jest no, niezwykłe wydarzenie i też no, nie wszyscy o tym pamiętali, nie wszyscy o tym wiedzieli. Tak samo nie wszyscy znali historię szczecińskiej bramy portowej, ale tej prawdziwej bramy wiodącej do portu, a nie placu o tej nazwie, że kilka tysięcy kilometrów stąd w Brazylii, w Pomerode jest prawie że bliźniacza brama. W naszej książce wyjaśniamy, dlaczego taka jest i skąd się tam wzięła.
6: Jest i historycznie, i współcześnie, bo chociażby o tramwaju wodnym, który przecież od niedawna został reaktywowany, możemy przeczytać. Jest to starej rzeźni, która jest obiektem, który no, ma swoje historyczne konotacje, ale tak naprawdę od nieco ponad dekady przejmuje na nowo ludzi. Ale też jest to o ludziach. I tak się zastanawiam, pani redaktor, czy pani to była bardziej ta ciągnąca w stronę ludzi, jako osoba, która przecież o kapitanach napisała niejedną książkę, a Adam bardziej w stronę miejsc? Czy jak się
7: To było różnie, aczkolwiek osoby tak bezpośrednio związane z branżą morską, no to wzięłam ja na siebie, ponieważ i tych kapitanów znam, i tych żeglarzy, bo im też poświęciłam jedną z książek. No są takie postacie, o których absolutnie należy pamiętać, na przykład pan Henryk Jędza, pierwszy dyrektor Stoczni Szczecińskiej, którego decyzje zaważyły na przyszłości tej stoczni. Był bardzo odważny, bardzo, bardzo niezwykły człowiek. No, trudno było nie przypomnieć tak wybitnej postaci, jaką był pan profesor Walczak, nazywany rektorem rektorów. Przez kilkanaście lat był na czele szczecińskiej uczelni. Jest tam naprawdę parę takich ciekawych osób. Są też, no trudno było nie przypomnieć o na przykład takiej wyprawie słynnej Tratwy Jufu naprawdę mało kto pamięta, że w Szczecinie grupka pasjonatów zbudowała drewnianą tratwę i tą tratwą przepłynęła Atlantyk. I to był rok 1992.
6: Czyli jakby nie patrzeć,
7: aż tak 30, dawno to nie...
6: No, 35 lat temu tak. To pytanie, czy to było dawne, czy niedawno.
7: No
6: ja rocznik 91, mogę tylko powiedzieć, że to już trochę czasu
7: upłynęło.
6: Minęło. Ale jak przeglądałem, mając okazję w kubryku literackim przeglądać morski alfabet Szczecina, no to na pewno ja też zwróciłem uwagę na kaskadę, zwróciłem uwagę na baltonę.
7: Tak,
6: czyli takie rzeczy morskie i niemorskie, trochę jednocześnie.
7: Tak. Mało tego, Adam na przykład przypomina dwa bardzo ciekawe filmy, które hen tam kiedyś powstały, które były kręcone w Szczecinie. Między innymi w jednym z nich grał, Boże, teraz nie pamiętam, bardzo Cybulski.
6: Czyli można powiedzieć, że rzeczywiście tutaj ta nitka myśli idzie tak dość szeroko w Państwa przypadku. A czy są, Pani redaktor, jakieś takie rzeczy ciekawostkowe, które mogą nas zaskoczyć? Bo na pewno tak jest, jeżeli na przykład mówimy chociażby o łodzi napędzanej napędem wodorowym. Mówimy na przykład o tym, kim były mewki.
7: Tak,
6: co to też może być dla niektórych.
7: Przypominamy, tak, no trudno tego nie przypomnieć, bo one tak nazywane były właśnie tylko w miastach portowych. W Krakowie, no nikt by nie powiedział.
6: Ja się nie spotkałem z tym określeniem, tak. Więc to
7: ale
6: już też
7: ale w Trójmieście
6: jest...
7: i w Szczecinie tak. Tak. Właśnie, tak właśnie je nazywano. No tak się zastanawiam.
6: Bardziej historia, czy bardziej współczesność? Co jest bardziej obecne w alfabecie według pani
7: można redaktor? Powiedzieć, że i współczesność, i historia. I tak to się może nawet rozłożyło pół na pół. No bo można, na przykład przypominamy również pisma związane ze Szczecinem. Przypominamy bardzo słynny, znany w całej Polsce tygodnik Morze i Ziemia. Przypominamy doskonały obecnie miesięcznik Obserwator Morski. Przypominamy również absolutnie niezwykłą, jedyną w Polsce taką wystawę Mistrz i Morze. Ona od kilkunastu lat odbywa się regularnie, co roku we wrześniu. Prezentuje prace współczesnych malarzy, rzeźbiarzy, prace o tematyce marynistycznej.
6: I pozdrawiamy panią Jolantę, czyli
7: Art Gallet, która to wymyśliła i konsekwentnie realizuje. Współpracuje z wielkimi artystami, między innymi z panem Siódmakiem, Olbińskim, którzy specjalnie właśnie na te wystawy.
6: Tak, wystawa w Posejdonie, ale galeria na Śląskiej też ją warto odwiedzić. Tak. Na sam koniec, pani redaktor, spotkanie, więc pojutrze.
7: Tak jest.
6: W Starej Rzeźni, wstęp wolny, kogo zapraszamy?
7: Wszystkich. Wszystkich, których interesuje morskość Szczecina. Wszystkich. I wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej, a także przypomnieć sobie o tym, co było, co kiedyś widzieli, uczestniczyli, ale zapomnieli. Chcą sobie odświeżyć pamięć.
6: Tak jest. Warto zdecydowanie sięgać po morski alfabet Szczecina. Rzeczywiście fantastyczna publikacja, a spotkanie otwarte, spotkanie autorskie z redaktor Krystyną Pol i z redaktorem Adamem Zadwornym już pojutrze w Starej Rzeźni, na które oczywiście zapraszamy, a dzisiaj redaktor Krystyna Pol była razem z nami w popołudniowej rozmowie Radio Super FM.
7: Dziękuję bardzo i zapraszam.
8: I to już zdecydowanie koniec tego wydania magazynu Ale to był dzień. Andrzej Kutes, bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Zapraszam jutro do rana na nasze poranne wiadomości. Oczywiście także magazyn Ale to był dzień, także po godzinie 16, jak to zwykle bywa od poniedziałku do piątku.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.
2: Super FM.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: A cappuccino też za 7?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy.
6: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwanińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu. Szymon Kępka.
9: O sportowym sukcesie Maji Chwanińskiej powiedzieliśmy już wszystko. W krótkim czasie stała się ulubienicą mediów i każdy bardzo chętnie mówi o polskim sukcesie na kortach Rolanda Garrosa. Zgoda, ale perspektywa zawodniczki, która niezależnie od sukcesu mierzy się teraz z ogromną popularnością, jest nieco inna. Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
10: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości. Nie spałam za dużo, ale myślę, że jest to jak najbardziej wytłumaczalne.
9: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon.
8: Choć dopiero w przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy Chwalińska zagra w tym turnieju dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdy Linety, która awansowała dziś do drugiej rundy turnieju z Hertogenbosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Birrell 2-6, 6-1, 6-2. W Holandii grają także panowie Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie. Jutro zagra z Węgrem Martonem Fuczowiczem, a Kamil Majszak z Finem Otto Virtanenem, z którym wczoraj przegrał w półfinale Challengera w Birmingham. Hitowy ruch projektu Warszawa przed nowym sezonem siatkarskiej plus lidze. Brązowi medaliści zakończonego niedawno sezonu zatrudnili trenera Roberto Piazze. Włoch w przeszłości pracował w Bełchatowie, potem przez kilka lat prowadził Allianz Milano, łącząc to z pracą najpierw z kadrą Holandii, a ostatnio Iranu. Projekt podpisał z nim kontrakt do 2030 roku. Duński piłkarz Christian Eriksen, który wczoraj zasłabł na boisku w trakcie meczu z Ukrainą, nocy spędził w szpitalu, ale lekarz reprezentacji zapewnił, że czuje się dobrze. Jest z rodziną i w dobrym nastroju, przekazał Morten Wessen. Sezon dla 34-letniego Duńczyka i tak się skończył, więc ma teraz czas na decyzję dotyczącą dalszej kariery.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. I po reklamie.
1: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
2: Kapituła Orderu Orła Białego zakończyła obrady. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc. Powiemy też o staraniach, by język śląski wylądował na liście UNESCO.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Po kilku godzinach zakończyła się obrady kapituły Orderu Orła Białego. Kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Chodzi o kwestię odebrania orderu nadanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Pomysł ten pojawił się potem, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, czyli niskodawkową tomografię komputerową. To założenia projektu rozporządzenia, który dziś trafił do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie było dostępne jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mammografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. Dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA. Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Ziobry do ICE, czyli amerykańskiego urzędu imigracyjnego, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Zapytam wprost, czy jest lex Ziobro w Stanach Zjednoczonych, czy też Ziobro musi być traktowany tak jak każdy inny, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.
2: A były minister sprawiedliwości za czasów rządów PiS i jego były zastępca podejrzani są o przestępstwa związane z działaniem Funduszu Sprawiedliwości. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przepisy wzmacniające prawa ofiar przestępstw. Nowa dyrektywa upraszcza zgłaszanie takich incydentów oraz uzyskiwanie pomocy. Przepisy lepiej chronią też dane osobowe ofiar. W całej wspólnocie powstanie również telefon zaufania, gdzie pod numerem 116006 takie osoby będą mogły szukać wsparcia. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Taki jest nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej śląszczyzny. Więcej o tym nasz reporter.
4: Formalne starania o wpis na listę UNESCO będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek przygotuje dr Beata Piecha-Fanshagen, która odpowiada m.in. za wniosek o wpisanie Górniczej Barbórki na listę UNESCO.
5: Już samo to, że ludzie, którzy gadają od iluś tam pokoleń, zostaną nazwani depozytariuszami, czyli tymi, którzy są właścicielami jakiegoś skarbu, czegoś bardzo cennego, będzie naprawdę świadczyło o tym, że ta konwencja spełnia swoją rolę.
4: Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
6: Musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
4: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki zawetowali przyjęte przez parlament ustawy.
2: O czym informował Grzegorz Kozioł.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.

0: i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: 10 czerwca w najbliższą środę w kinie Pionier 1907 w Szczecinie startuje prawdziwe święto kina francuskiego. 17. edycja przeglądu nowego kina francuskiego z małym dodatkiem klasyki tej kinematografii. W programie przeglądu znajdą się najciekawsze propozycje filmowe ostatnich miesięcy. Między innymi adaptacja głośnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Nostalgiczna podróż do Francji lat 80., czyli najnowszy film twórców Nietykalnych zatytułowany Przeżyj to sam. Wydarzeniem będzie Fałszerz stulecia, opowieść o największym fałszerzu w historii Francji, urodzonym w Polsce, Janie Bojarskim. W mroczne klimaty źle kończącego się koncertu techno zabierze widzów film Mi Amor. Containe Dupieux przyjrzy się nietypowej influencerce w filmie Wypadek fortepianowy, a Richard Linklater przypomni w nowej fali historię powstania najsłynniejszego filmu Jean-Luc'a Godarda, czyli Udo utraty tchu. Przegląd w Pionierze zainauguruje młodsza siostra już najbliższą środę, tak gorąco przyjęta na zeszłorocznym festiwalu w Cannes, gdzie film doceniono nagrodą dla najlepszej aktorki. Klasykę kina w przeglądzie reprezentuje Windą na szafot z muzyką Milesa Davisa. Zestaw znakomitych tytułów uzupełniają głośne i doceniane Poczta głosowa, Guru i Wielki łuk. Przegląd w Pionierze potrwa do 17 czerwca i w jego trakcie pokazanych zostanie 11 filmów. Prawdziwa uczta nie tylko dla miłośników kina francuskiego, ale także dla tych, którzy w kinie doceniają po prostu dobre kino.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM Sport.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta, taką Maji Chwanińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Tenisistka, która sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał, rozdawała autografy na plakatach i piłkach tenisowych. Do samochodu odprowadzał ją tłum.
2: Każdy co chwilę podnosi się na stopach, do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć. Jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
3: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
4: Będzie Majomania?
3: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
5: Duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie. I no myślę, że teraz się zaczyna.
1: Polska tenisistka pojechała do Paryża jako 114. zawodniczka rankingu WTA i wróciła jako 21. rakieta świata. Rusza walka o złoto w koszykarskiej ekstraklasie. Po raz pierwszy w finale zmierzą się obrońca mistrzowskiego tytułu Legia Warszawa z Orlen Zastalem, który po rundzie zasadniczej nawet nie był pewny udziału w play-off. Zespół z Zielonej Góry o złoty medal zagra po 5 latach przerwy. Faworytem jest jednak Legia, mówi Piotr Wesołowicz ze Sport.pl.
6: Zielona Góra już jest wielkim zwycięzcą tego sezonu. Nic nie musi, ale może i to może być z kolei dla Legii też kłopotem, no bo to warszawski zespół jest zdecydowanym faworytem. Na warszawiakach jest presja, żeby to złoto bronić, ale z drugiej strony to Legia ma tych fantastycznych zawodników. Jeśli nawet to nie będzie zwycięstwo 4-0, no to myślę, że 4-1, 4-2.
1: Pierwszy mecz w Warszawie dziś o 20:15. Jutro natomiast ruszy walka o brąz między Dzikami Warszawa i Arką Gdynia. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszych turniejach. Pozycje liderek straciły Włoszki, które po trwającej 2 lata serii 39 wygranych doznały w końcu porażki. Przegrały z Brazylijkami 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższych kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą.
7: Dobry wieczór. Tu

0: Jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Jest areszt dla 20-latka podejrzewanego o zabicie dziewczyny. Papież spotkał się z osobami wykorzystanymi seksualnie przez duchownych. Powiemy też o pierwszym na świecie tunelu dla pełnomorskich statków.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla 20-latka, którego prokuratura podejrzewa o zabójstwo 16-letniej dziewczyny w Białej Podlaskiej. Zdaniem śledczych zadał dziewczynie liczne ciosy nożem, w wyniku których zmarła. Sąd po przesłuchaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Dominika F. na 3 miesiące. Mężczyzna przyznał się do zarzutu i złożył obszerne wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Papież Leon XIV spotkał się w Madrycie z ofiarami wykorzystania seksualnego ze strony duchowieństwa. Watykan przekazał, że każda z 6 obecnych na spotkaniu osób przedstawiła papieżowi propozycje dotyczące tego, jak uczynić reakcję Kościoła na tak dramatyczne przypadki bardziej skuteczną. Papież miał zapewnić o swoim zaangażowaniu na rzecz tego, by otrzymane propozycje stały się podstawą dalszych wysiłków. W ostatnich latach Hiszpanią wstrząsnął skandal związany z pedofilią w Kościele, który teraz zaczyna być rozliczany. Według niezależnego raportu Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu ostatnich 50 lat ponad 440 tysięcy osób w Hiszpanii doświadczyło nadużyć w środowiskach kościelnych. 250 mld zł i prawie 200 nowych miejsc pracy. Amerykański gigant Collins Aerospace rozbudował swoją fabrykę w Tajęcinie pod Rzeszowem. Tworzone są tam części podwozia do Boeingów i myśliwców F-35. Szczegóły zna Marcin Starzec.
3: Amerykański gigant technologiczny jest jednym z największych na świecie dostawców części do samolotów cywilnych i wojskowych. Polski oddział jest największym poza amerykańskim pod względem liczby zatrudnionych pracowników, mówi Mariusz Tomiak, dyrektor generalny Collins Aerospace Tajęcina i Krosno.
4: Tajęcina i drugi zakład tutaj niedaleko, na Podkarpaciu, w Krośnie, są liderami w dostarczaniu podwozi lotniczych.
3: A dla gminy Trzebownisko to kolejny impuls rozwojowy, mówi wójt Sławomir Porada.
5: To wiąże się z napływem nowych osób, ale również będą chcieli mieszkać niedaleko tej fabryki.
3: A to nie koniec lotniczej ekspansji wokół Jasionki. Wkrótce ruszy rozbudowa rzeszowskiego zakładu Pratt & Whitney za ponad 360 milionów złotych.
1: Bombardowania, rakiety przelatujące nad głowami i uchodźcy czekający na pomoc. W takich warunkach od ponad tygodnia pracują w Bejrucie wolontariusze z województwa śląskiego, którzy przygotowują posiłki dla osób uciekających przed wojną. Po niedzielnym ataku Izraela na stolicę Libanu i odwecie Iranu sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Wszyscy liczą na to, że sytuacja się uspokoi, mówi organizator Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce.
6: W zasadzie wyglądało na to, że ta sytuacja być może będzie tylko incydentem, ale napięcie rosło od kilku dni tutaj bardzo, bardzo mocno.
1: Dziennie wolontariusze przygotowują posiłki nawet dla 10 tysięcy osób, a według szacunków uchodźców może być 1 000 000. W Norwegii powstaje pierwszy na świecie tunel dla pełnomorskich statków. Statship Tunnel ma powstać pod półwyspem Strandlandet na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Szeroki na 37 metrów i długi na prawie 2 kilometry tunel pozwoli statkom omijać jeden z najtrudniejszych odcinków norweskiego wybrzeża. Koszt niemały, bo nawet do 10 miliardów koron, czyli prawie 4 miliardy złotych.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Sztuka wysoka, kultura niezależna i wydarzenia, o których będzie głośno. Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gątek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. W Teatrze Współczesnym spektakl w reżyserii Agaty Wiziuk na podstawie dramatu Mariusza Gołosza, który porusza problem przemocy rówieśniczej. Mówi Michał Buszewicz, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie.
3: To jest spektakl, który opowiada o przemocy rówieśniczej, a jednocześnie o takim usztywnianiu się, braku rozmowy. Ten nasz główny bohater Arek zamyka się w świecie muzyki, w świecie swoich słuchawek i nie jest w stanie wyjść poza ten świat, żeby porozmawiać czy to z nauczycielką, czy z mamą, czy z kimkolwiek, tak naprawdę otworzyć się na temat tego, co go spotyka. To jest bardzo przejmująca sytuacja. Z drugiej strony autorom się udaje jakoś pokazać pewne wyjście z tej sytuacji i dlatego wydaje mi się, że to jest spektakl ze wszech miar w najlepszym tego słowa znaczeniu edukacyjny.
2: W Teatrze Współczesnym zobaczycie też spektakl Paprykarz Szczeciński. To komediowa opowieść o życiu i śmierci, zbudowana z pozornie zwyczajnych sytuacji. Ktoś dzwoni, ktoś nie odbiera. Ktoś świętuje urodziny, a ktoś trafia do lekarza. Ktoś przychodzi na świat lub odchodzi. Wśród codziennych zdarzeń pojawia się także element absurdu. Ktoś zostaje porwany przez kosmitów, a ktoś po uderzeniu w głowę śni, że jest człowiekiem. Twórcy z humorem i ironią zaglądają pod aluminiowe wieczko ludzkiej codzienności, stawiając pytania o to, co naprawdę kryje się w każdym z nas. Paprykarz Szczeciński to pełna humoru, ale i refleksji komedia o sprawach, które dotyczą każdego. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA, koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Miłego wieczoru.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: 21. Wiadomości Super FM.
1: W tym tygodniu decyzja, co dalej z programem ceny paliwa niżej. Śnięte ryby w rzece na Podkarpaciu, trwa ustalanie przyczyn. I majomania na lotnisku Chopina, gdzie fani witali tenisistkę.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliwa niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
3: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
1: A jutro paliwo będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45. W rzece Stobnica w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu znaleziono śnięte ryby. Trwa ustalanie przyczyny zatrucia wody. Alarm jako pierwsi podnieśli wędkarze. To oni zauważyli martwe ryby i powiadomili służby. Na miejscu pojawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i Wody Polskie, mówi Wiesław Bobek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutrze.
4: Na wodzie było widać zmieniony kolor tej wody. No dzisiaj po burzy, po wczorajszych ulewach, no to kolor rzeki jest troszkę inny. W wszystkich zakolach stała tak piany oraz kolor wody był zbliżony do czarny.
1: Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Badania fizyko-chemiczne wykluczyły już przyduchę, czyli niedobór tlenu. Źródło zanieczyszczenia wciąż pozostaje nieznane. Policja i Wody Polskie szukają sprawcy. Grozi mu mandat do 7,5 tysiąca złotych. Ukraińskie wojsko wdraża autonomiczne drony przechwytujące. Automatyzują one 95% procesu zestrzeliwania rosyjskich szachedów od wykrycia celu po jego zniszczenie, poinformował minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow. Jak zapewnił, nowa technologia została już sprawdzona w warunkach bojowych. Operator obserwuje ruch wrogich obiektów w czasie rzeczywistym, wybiera cel, a następnie wydaje komendę jego zniszczenia, tłumaczył Fedorow. Następnie system samodzielnie kieruje drona do celu, autonomicznie go rozpoznaje i naprowadza na szacheda. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta, tak o Mai Chwalińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Tenisistka, która sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał, rozdawała autografy na plakatach i piłkach tenisowych.
5: Każdy co chwilę podnosi się na stopach, do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć, jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
6: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła ku nas, jak odbieraliśmy bagaże.
7: Będzie majomania?
6: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
8: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
1: Polska tenisistka pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce.
0: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Szybowiec spadł na płytę lotniska w Bielsku-Białej. Rząd przyjął strategię zmian w polskiej energetyce. Trzy kraje i trzy ceremonie otwarcia. Powiemy o nich na 3 dni przed startem mundialu.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. Jedna osoba zginęła, a druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala po upadku z dużej wysokości szybowca w Bielsku-Białej. Szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy, runął z dużej wysokości na płytę lotniska sportowego w Bielsku-Białej dziś wieczorem. 35-letnia kursantka zginęła na miejscu. Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować. Instruktor był zakleszczony w szybowcu, strażakom udało się go wydobyć. Został zabrany do szpitala. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan w dziedzinie energii i klimatu, poinformowało Ministerstwo Energii. Plan zakłada m.in. wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, rozwój energetyki jądrowej czy modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Strategia zmian w polskiej energetyce rozpisana w planie jest na najbliższe 15 lat. Przyjęty przez rząd dokument zostanie teraz wysłany do Komisji Europejskiej. Polska była zobowiązana przygotować taki plan do końca czerwca 2024 roku. We wrześniu Komisja Europejska pozwała Polskę za opóźnienie przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak poinformowało Ministerstwo Energii, przekazanie dokumentu Komisji daje podstawę do zakończenia tej procedury. Władze Izraela poinformowały, że zamierzają ponownie otworzyć 2 przejścia graniczne w palestyńskiej strefie Gazy, które były zamknięte z powodu ostrzałów rakietowych Iranu. Przejścia w Kerem Shalom z Izraelem oraz w Rafach z Egiptem mają zostać otwarte jutro. Łódź chce stworzyć społeczną agencję najmu. Chodzi o ofertę tanich mieszkań na wynajem. Takie agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
3: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
1: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia. Już tylko 3 dni dzielą nas od rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Będzie to największy mundial w historii. Zagra w nim aż 48 drużyn w 3 krajach, a skoro gospodarzy jest 3, to będą 3 ceremonie otwarcia turnieju.
4: Ceremonia otwarcia turnieju przed pierwszym meczem to już oczywiście tradycja, ale 3 ceremonie? Tego nie robił jeszcze nikt. Z drugiej strony jeszcze nigdy turnieju nie organizowały 3 kraje, więc chyba nic dziwnego, że każdy z nich chce mundial rozpocząć z pompą. Na pierwszy ogień idzie Meksyk, to na słynnym stadionie Azteca zostanie rozegrany pierwszy mecz turnieju. Meksyk podejmie RPA, a 90 minut przed pierwszym gwizdkiem w części artystycznej wystąpią m.in. Shakira i Burna Boy, którzy wykonają utwór Dai Dai, oficjalną piosenkę turnieju. Dobę później, w piątek, w Toronto, przed meczem Kanady z Bośnią i Hercegowiną, wystąpią Alanis Morissette i Michael Bublé. A kilka godzin później, w Polsce, już w nocy z piątku na sobotę, Katy Perry będzie gwiazdą otwarcia mundialu w Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem. Wszystkie koncerty są przygotowywane przez włoskiego producenta Marco Balicza, który stał za ceremonią otwarcia tegorocznej zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia zamknięcia będzie już jedna w dniu finału w Nowym Jorku. Tam zobaczymy Shakirę, Madonnę i BTS.
1: O czym informował Michał Waszkiewicz.
0: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.